0: Krakowie to efekt majowego referendum i odwołania ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedziało już kilkanaście osób, a wśród nich były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Balnaś, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, jeden z inicjatorów referendum Jan Hoffman i Monika Piątkowska reprezentująca Koalicję i Polskie Stronnictwo Ludowe. Będą roszady przywiejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie, a to efekt rozłamu w partii. Były szef rządu i jego ludzie, mimo ultimatum, nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski powie, co na to eksperci.
1: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
2: Mateusz Morawiecki, kiedy nie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, to było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
1: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
2: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
1: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na razie na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z mężczyzn to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści. To oni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę. Nagranie z tych wydarzeń obiegło internet. Sprawę śledzi nasz reporter Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co usłyszałeś od obrońców po decyzji o areszcie.
3: Odwołanie jest pewne. Usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
4: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
3: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
5: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
3: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
5: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
3: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
0: A ten wciąż jest poszukiwany. Będzie eksperyment procesowy po dramatycznych wydarzeniach w łódzkim akwaparku. Pomoże ustalić, czy ratownicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły zauważyć tonącego 7-latka, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że chłopiec przez około 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a następnie przez około 6 minut pozostawał całkowicie pod wodą. Dopiero wtedy zauważył go mężczyzna przebywający na kąpielisku i powiadomił ratowników. 7-latek nadal przebywa w szpitalu, jego stan jest skrajnie ciężki. Analizowali DNA, budowali drzewo genealogiczne liczące 10 tysięcy osób i cofnęli się o 6 pokoleń. W ten sposób po raz pierwszy w historii polskiej kryminologii genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Michał S., który 15 lat temu miał zabić 13-letnią Izę Strzałkowską, śledczy szukali 2 lata, mówi genealog genetyczna Marta Sobota.
7: Analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
0: Michał S. przyznał się do morderstwa, ale odmówił składania dalszych wyjaśnień. Teraz mężczyznę czeka obserwacja psychiatryczna. Znana piosenkarka z zarzutem Dorota R. ma odpowiedzieć za złamanie ustawy prawa farmaceutycznego. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
8: Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia, złożyła wnioski o przeprowadzenie dowodów dodatkowych w tej sprawie. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to czyn z artykułu 130 ustawy prawo farmaceutyczne zagrożony jest tylko karą grzywny.
0: Przypomnijmy, Dorota R. w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto. Zawiadomienie w tej sprawie w maju ubiegłego roku złożył główny inspektor farmaceutyczny. Zbadanie stosowania tymczasowych aresztów czy regularne spotkania z mieszkańcami regionów. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Sylwia Grygorczyk-Abram złożyła przed Sejmem ślubowanie i oficjalnie objęła urząd. Nowa rzecznik planuje otwarcie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej.
9: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko. Chciałabym rozwijać ideę spotkań regionalnych, spotykać się z lokalnymi organizacjami, działaczami. Mówiłam też i to podtrzymuję o kwestiach tymczasowego aresztowania czy nadużywaniu tego ośrodka.
0: Nowa rzecznik praw obywatelskich jest adwokatem i obrońcą praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy oraz prowadziła postępowania przed europejskimi trybunałami. Będą duże utrudnienia dla podróżujących z Warszawy. Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni Żwirki Wigury od ronda Szala w kierunku dojazdu do lotniska Chopina. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zwężeniami i wyłączeniami poszczególnych pasów ruchu. Dojazd do terminali będzie możliwy przez cały czas trwania prac, ale największych korków należy spodziewać się na początku sierpnia, mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych.
10: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
0: Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej.
10: Szczególnie jeśli lecą do strefy non-Schengen, czyli poza Unię Europejską, żeby być troszeczkę wcześniej niż te 2 godziny zalecane przez linie lotnicze, żeby jednak dodatkowe pół godziny chociaż zarezerwować na dojazd na lotnisko.
0: Podczas zamknięcia tunelu ruch będzie prowadzony górą przez rondo. Cały remont ma potrwać około 3 tygodni. Testowano w nim legendarne polskie konstrukcje. Trenowali w nim także skoczkowie narciarscy. Tunel aerodynamiczny w sieci badawczej Łukasiewicz w Instytucie Lotnictwa po kilkudziesięciu latach doczekał się gruntownego remontu. Po oficjalnym otwarciu na dniach ruszą jego próby. A jeśli zakończą się pozytywnie, to zaraz potem zaczną się testy konkretnych rozwiązań lotniczych. A wśród nich będą też drony.
11: Do czego jest w ogóle ten tunel aerodynamiczny?
12: Służy do wsparcia projektowania obiektów poruszających się w powietrzu. W naszej działalności są to najczęściej statki powietrzne, czyli po prostu samoloty, ale mogą być to również samochody, bolidy Formuły F1, pociągi.
11: Jakie parametry Państwo sprawdzacie?
12: Siły oporu w przypadku pojazdów naziemnych, czy siły nośne w przypadku obiektów latających. Wizualizacja struktur przepływu wokół obiektu.
11: Czyli jakim sektorom on posłuży? To jest lotnictwo cywilne, wojskowe, być może też bezzałogowce?
12: Lotnictwo załogowe i bezzałogowe, również technologie kosmiczne, a także przemysł obronny.
0: Z Przemysławem Drężkiem z Centrum Technologii Lotniczych rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston. Zalew Sulejowski wysycha. Poziom wody w tym drugim co do wielkości zbiorniku wodnym w Łódzkiem spadł już o ponad metr poniżej normalnego stanu.
13: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 cm idzie w dół. Tragiczny jest.
14: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
15: Za dużo tej wody nie ma, po prostu i to Łódzki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Bo za chwilę z tej wody nie będzie na tyle, żeby można było tam pływać jesteś na jaspiach, na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpiecznie.
16: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
0: Służby zapewniają, że monitorują sytuację. Od kilku dni w Zalewie Sulejowskim obowiązuje zakaz kąpieli, a powodem są sinice. Ocalone z Powstania Warszawskiego filmy trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy podczas powstania, mówi Szymon Smoliński-Woźniak z Izby Pamięci.
17: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
0: Historycy przeanalizują teraz każde ujęcie, by ustalić, gdzie zostało nakręcone, kogo przedstawia i jakie wydarzenia dokumentuje. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku. Kosmiczna kolizja będzie widoczna z Ziemi. W powierzchni Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9. To ona we wrześniu ubiegłego roku wyniosła w kosmos 2 lądowniki księżycowe. Naukowcy przewidują, że zderzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu i regolitu. Powstanie też nowy krater, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
18: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
0: Do zdarzenia ma dojść 5 sierpnia o godzinie 8.35 czasu polskiego. Sam błysk może być dostrzegalny nawet gołym okiem, choć większe szanse na jego zauważenie da obserwacja przez lornetkę albo teleskop. 7 znanych twarzy na jednym wiośle. 15. gitara Szymona Chwalisza na Poland Rock Festival jest już gotowa. Artysta namalował na niej Agatę Kuleszę, Mariana Dziędziela, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Agatę Młynarską, Sebastiana Rydla, Kubę Puścisza i Piotra Łukaszewskiego.
19: W tym roku poszedłem w takie klimaty bardzo, bardzo pozytywne. Te balony, to taka surrealistyczna jakaś sceneria, taka pozytywna. Tak chciałem, żeby ta gitara była taka pozytywna. Staram się co roku jednak, żeby ta gitara była inna.
0: Mówi Szymon Chwalisz. Gitara zagra na festiwalu, a później trafi na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie pokona ponad 800 kilometrów. Oliwia Rusoń z Radzynia Chełmińskiego koło Grudziądza szykuje się do Ironmana, ale na własnej trasie i na własnych zasadach. Bez przerwy na sen chce pokonać trasę ze Świnoujścia aż na sam Giewont.
20: Pływania będzie około 5 kilometrów. Przejazd przez Polskę zamknie się w około 800 kilometrach i będzie to kończyło się biegiem około 50 kilometrów. Będzie to wszystko bez przerwy i będzie to cały czas transmitowane na live'ie 24 godziny na dobę.
0: Mówi Oliwia Rusoń. Podczas całego wyzwania zbierane będą środki na rzecz Fundacji Razem Przeciw DMD. Start 10 sierpnia ze Świnoujścia.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Arystoteles. Retoryka oraz poetyka. Fragmenty. Ile razy zdarzyło ci się powiedzieć: przecież to logiczne? Z pewnością wiele. To zdanie wypowiadane jest często, kiedy uważamy coś za proste i wynikające jedno z drugiego, mimo że druga osoba uważa inaczej. Cały ambaras w tym, że to powiedzenie nie pokrywa się z właściwym znaczeniem słowa logika. Logikę dawno, dawno temu wymyślił Arystoteles, czyli jeden z najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji. Arystoteles był uczniem Platona. Przez 20 lat słuchał wykładów swojego wielkiego nauczyciela. Po tym czasie zdecydował się otworzyć własną szkołę filozoficzną, którą nazwał liceum. Duża popularność oraz patronat Aleksandra Macedońskiego sprawiły, że Akademia Platona odeszła do lamusa. Pieniądze króla z pewnością w tym pomogły. Zresztą Arystoteles musiał być naprawdę dobrym nauczycielem, skoro z jego nauk korzystamy do dzisiaj. Jako filozof włożył wiele serca w kwestie natury filozoficznej, a jego osiągnięcia widzimy także w logice, astronomii, fizyce czy biologii. Ten facet miał po prostu głowę nie od parady. Wysłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, skąd tak naprawdę wzięła się poezja i czy retoryka to to samo, co sprawne przekonywanie ludzi do telezakupów. Poznaj niezbędne minimum. Arystoteles na swoim koncie ma dzieła pod tytułem Retoryka i Poetyka. Jak sama nazwa mówi, pierwsze z nich dotyczy sztuki wysławiania się, czyli po prostu tego, jak mówić, by inni słuchali. Drugie dzieło dotyka kwestii związanych ze sztuką. Obszerne opracowania, jakich dokonał Arystoteles, obrazują jego wszechstronność oraz umiejętność odnalezienia się w każdym temacie. Brutalne dla dzisiejszego świata stwierdzenie "nie znam się, ale się wypowiem" w jego przypadku nie może mieć zastosowania. To Arystotelesowi zawdzięczamy definicję oraz poszerzenie horyzontów. W poetyce Arystoteles opisuje sztukę naśladowczą i charakteryzuje jej trzy rodzaje, które już zapewne dość dobrze znasz. Na lekcjach wielokrotnie posługiwałeś się takimi zwrotami jak epos, tragedia czy komedia. Co ciekawe, dla filozofa poetyka nie była czymś, co wymaga natchnienia muzy w postaci pięknej kobiety czy innej weny dającej kopa do pisania. Uznawał to po prostu za fach, za coś, co się wytwarza, jeśli posiada się odpowiedni talent. Natomiast w retoryce dotykamy kwestii mowy, którą autor dzieli na trzy rodzaje: polityczną, sądową i popisową. Arystoteles zaznacza, że każda z nich wymaga odpowiednio dobranej sztuki perswazji. Należy żonglować między uzasadnieniem, osądzaniem a ocenianiem. Istotnym elementem retoryki jest także klarowność wypowiedzi. Wyrazami należy posługiwać się tak, by powstały komunikat był jak najbardziej precyzyjny. Do ciebie więc należy złożenie zdania w taki sposób, aby druga osoba je zrozumiała. Wiedząc już pokrótce, czym są poetyka i retoryka, spróbujmy poznać bliżej ich treść. Skupmy się na tym, co w tych dziełach jest najważniejsze i wyciśnijmy z nich esencję. Gotowy? Pora na właściwe streszczenie utworu. Zacznijmy od poetyki. W końcu każdy moment jest dobry, by zaznać odrobiny sztuki i się ukulturalnić. Arystoteles swój traktat rozpoczyna rozważaniami dotyczącymi tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na poezję. Przecież jakiś powód musiał być. No nic nie bierze się z niczego. Skoro ogień daje ciepło i światło, koło pozwala na wygodniejsze przemieszczanie się, to co daje poezja? Przecież tego ani się nie je, ani nie wykorzystuje w codziennym, praktycznym życiu. Filozof znalazł jednak na to odpowiedź. Połączył naturę człowieka, która jest skłonna do naśladowania, z wrodzonym poczuciem rytmu i harmonii. Pozwala to ludziom na odczuwanie intelektualnej przyjemności.
Stąd w jego dziele wiele mówi się na temat mimezis. Mimo iż sam nie podaje definicji, możemy przyjąć, że mimezis odnosi się do fachu mima, który za pomocą gestów i ruchów swojego ciała przedstawiał różne działania. Mimezis polega więc na naśladowaniu, które Arystoteles

Kościoła? Przede wszystkim filozof w swoim traktacie mówił o odpowiednim rytmie, melodii i słowie. Dopiero zestawienie tych trzech elementów pozwalało na nazwanie czegoś poezją. Samo słowo pisanie nie stanowiło o niczym. Arystoteles w poetyce skupia się na teorii dramatu oraz epice. Podstawowy podział znamy i dotyczy on oczywiście tragedii i komedii. Filozof podejmuje próbę zdefiniowania, czym jest tragedia. Jego zdaniem to naśladowcze przedstawienie poważnej akcji, w którym wykorzystano ładny język oprawiony w dramatyczną formę. Aby dane dzieło można było nazwać tragedią, należy upewnić się, że składa się z podstawowych elementów, czyli fabuły, charakterów postaci, dialogów, języka, pieśni i wrażeń wzrokowych. Jest jeszcze ilościowy przepis na tragedię, który mówi o tym, by zawrzeć w niej prolog, czyli wstęp, episodiony, czyli część dialogową, parodos, czyli pieśnie na początek, stasima, czyli fragmenty, w których występuje chór, exodos, a więc pieśnie na zakończenie. Jednak Arystoteles podkreśla, że każda tragedia musi mieć swój początek i koniec. Tylko wtedy bowiem można ją w pełni zrozumieć. To nie jest też tak, że tragedia bierze się z życia. Nie mówimy tutaj o inspirowanych życiowymi przypadkami programach paradokumentalnych w stylu Ukrytej Prawdy czy Dlaczego ja? W arystotelesowskiej definicji tragedii chodzi przede wszystkim o fikcję. Filozof uważał też, że fabuła powinna charakteryzować się jakimś zwrotem akcji zwany fachowo perypetią, czyli po prostu czymś, co nas zaskoczy i wywoła szok. Jakby tego było mało, Arystoteles zaznacza, że w tragedii ważny, jeśli nie najważniejszy, jest supeł. To dylemat, który znajduje swoje rozwiązanie na końcu utworu. Na sam koniec Arystoteles decyduje się na porównanie tragedii z eposem. W skrócie można powiedzieć, że tragedia zawiera wszystkie składniki eposu i jeszcze trochę więcej. Filozof z ostrożnością uznaje wyższość tragedii nad eposem, nie tylko dlatego, że jest bardziej zasobna w elementy, ale też ze względu na jej funkcję. Tragedia ma wywołać płacz, ból i zgrzytanie zębów. Mamy odczuć litość, czasem i trwogę. Wszystko to składa się na wywołanie u odbiorcy katarzis, czyli oczyszczenia. Według Arystotelesa tragedia ma wstrząsnąć widzem. Jeśli machniesz tylko ręką i powiesz, ach, może być, to znaczy, że coś poszło grubo nie tak. Przejdźmy teraz do omówienia retoryki, czyli dzieła, w którym Arystoteles podpowiada, jak się ładnie wysławiać. Retoryka składa się z trzech ksiąg. W pierwszej została podjęta próba przedstawienia, czym jest retoryka. Filozof mówi dokładnie, że to sztuka posługiwania się słowem. Jednak nie chodzi tu tylko o teorię. Nie wystarczy znać zasady i reguły, które obowiązują. W dużej mierze chodzi o umiejętność praktyczną, dzięki której poradzimy sobie w prawdziwej dyskusji. To tak jakby pierwszy raz wsiąść do samochodu i spróbować jechać, mając w zanadrzu jedynie teorię. No to nie może skończyć się dobrze. Warto zapamiętać, że Arystoteles trochę odbiega od definicji sofistów, według których retoryka to sztuka nakłaniania. Zdaniem filozofa jest to sposób na odkrywanie przekonujących rzeczy. W tym miejscu warto, abyś zapamiętał, że są dwie kategorie środków przekonywania. Pierwsze to zewnętrzne, czyli takie, w których biorą udział świadkowie lub przysięgi. Drugie zaś związane są ze sztuką wymowy. W retoryce filozof przedstawia trzy rodzaje środków przekonywania. Pierwsze są zależne od charakteru rozmówcy. Drugie dotyczą nastawienia słuchacza, trzecie zaś dotykają kwestii związanych z mową. Nie inaczej jest samą mową. Wyróżnia aż trzy jej rodzaje. Pierwszy to rodzaj doradczy, nazywany też politycznym. Odnosi się do przyszłości. Wykorzystywany jest w sytuacji, kiedy chcemy przekonać rozmówcę do zrobienia czegoś lub niezrobienia czegoś. Na przykład, Juziu, nie skacz na bungee, bo coś się stanie, jak lina się urwie. W rodzaju doradczym bierzemy pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw. Prowadzimy bilans, czy opłaca się coś zrobić, czy też nie.
Celem jest skupienie się na pożytku lub szkodzie.

Przedmiotem w mowie doradczej muszą być rzeczy wyłącznie zależne od nas. Pamiętaj, że retoryka to połączenie wiedzy analitycznej z elementami polityki, dlatego należy rozważać kwestie prawdopodobne. Kolejny rodzaj mowy to jej aspekt sądowy, odnosi się do przeszłości i dotyczy oskarżania lub obrony. O ile w przyszłości patrzymy na korzyści i straty, tak tutaj dla Arystotelesa ważna jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Ostatni rodzaj, popisowy, odnosi się do teraźniejszości. Składa się z pochwały lub nagany. A co najlepiej odróżnia czyny chwalebne od nagannych? Nic innego, jak tylko szlachetność i niegodziwość. Skoro już wiemy, co to jest mowa i z czym się ją je, pora przejść do omówienia tego, kto ma się nią posługiwać. Mówcą w koncepcji Arystotelesa jest osoba charakterna i uczuciowa. Dobrze by było, gdyby w słuchaczach wzbudzała przeciwstawne uczucia, jak wstyd i bezwstyd, czy odwaga i lęk. Każda mowa wywołująca u odbiorcy uczucia, na przykład wzruszenia, odbierana jest jako wiarygodniejsza. Filozof porusza także kwestię dowodu retorycznego, nazywanego entymenem. Warto zapamiętać, że jest on jednym z rodzajów sylogizmu, czyli schematów wnioskowania. W prostych słowach możemy powiedzieć, że entymen to po prostu najwyższa forma uwierzytelniająca. Aby to zrozumieć, wyobraź sobie, że swój telefon masz zabezpieczony kodem PIN. Może go jednak znać więcej osób niż ty, co diametralnie zmienia poziom bezpieczeństwa, na przykład twoich prywatnych zdjęć. Gdybyś jednak swój smartfon zabezpieczył odciskiem palca, zastosowałbyś jedną z najbezpieczniejszych form blokady, a więc, jak już wcześniej powiedzieliśmy, najwyższą formę uwierzytelniającą. W ostatniej, trzeciej księdze Arystoteles skupia się na środkach językowego wyrazu i kompozycji mowy. Omówił w niej m.in. kwestie związane z problemem dobieranego stylu i stylistyki, na przykład używanie zbyt wyniosłej formy. No dobra, czas na podsumowanie. Arystoteles w poetyce skupia się na scharakteryzowaniu, czym jest poezja, z jakiego powodu powstała i z czego powinna składać się tragedia. Postaraj się zapamiętać, że poezja według tego filozofa to rzemiosło, fach, który jednak wymaga posiadania talentu. Powstała na skutek połączenia zamiłowania do naśladowania z poczuciem rytmu. W kwestii tragedii najważniejszymi pojęciami są katarzis, czyli oczyszczenie, dylemat, a więc supeł, który znajduje na końcu swoje rozwiązanie, oraz perypetia, czyli zwrot akcji wywołujący zaskoczenie. Z kolei w retoryce Arystoteles dotyka kwestii retoryki i dialektyki. Zapamiętaj koniecznie, że retoryka to sposób przekonywania o swojej racji na podstawie logicznych argumentów. Wykorzystuje się ją m.in. na rozprawach sądowych, gdzie odpowiedni dobór słów to jedno, a wzbudzenie pożądanych emocji jak wrogość, litość czy trwoga to drugie. Natomiast podczas konferencji prasowych, debat politycznych czy spotkań posłów z różnych partii dotykamy kwestii retorycznej od strony dowodzenia. Ta strona, która w swoim wystąpieniu jasno wskaże dowody swoich słów, ma więcej racji i wiarygodności. Sam dobrze wiesz, że jeśli nie da się podważyć czyjegoś stwierdzenia, to często przyznaje się takiej osobie rację. Jego dowodem jest zatem argument nie do zbicia. Postaraj się też zapamiętać trzy rodzaje środków przekonywania, czyli charakter mówcy, nastawienie oraz dowodzenie. Dodaj do tego trzy rodzaje mowy: doradczą, czyli zachęcającą lub powstrzymującą, sądową, czyli oskarżycielską lub obronną, i popisową, czyli chwalebną lub ganiącą. Jeśli dołożysz do tego jeszcze trzy rodzaje czasu, przyszły, teraźniejszy i przeszły, oraz trzy rodzaje przesłanek w postaci dowodu, prawdopodobieństwa i znaku, to jesteś gotowy na wystąpienie w konkursie na szkolnego retoryka roku. Na koniec mamy jeszcze kilka słów dla ambitnych. W poetyce Arystotelesa wielokrotnie pojawia się słowo hamartia.
oznacza błąd głównego bohatera, który w następstwie sprowadza na niego nieszczęście będące motorem napędowym w tragedii. Filozof uważał, że niezbędną cechą bohatera tragicznego musi być jakaś skaza. Stąd też rodzi się definicja moralistów, mówiąca, że hamartia jest słabością charakteru bohatera tragicznego. Duża słabość moralna przekłada się na mniej racjonalne czyny, w efekcie czego protagonista prowadzony jest w kierunku katastrofy. Filozof do zdefiniowania hamartii posłużył się dramatem Sofoklesa pod tytułem Król Edyp. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Niedziela, 27 września, to prawdopodobna data przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dokument czeka jeszcze na podpis. Formalności mają zostać dopełnione w piątek.
1: W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie.
0: Zapowiada premier Donald Tusk. Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum i odwołania ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedziało już kilkanaście osób, a wśród nich były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Balnaś, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, jeden z inicjatorów referendum Jan Hoffman i Monika Piątkowska reprezentująca Koalicję i Polskie Stronnictwo Ludowe. Będą roszady przywiejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie, a to efekt rozłamów partii. Były szef rządu i jego ludzie, mimo ultimatum, nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, co na to eksperci.
2: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
3: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
2: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
3: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
2: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na razie na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z mężczyzn to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści. To oni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę. Nagranie z tych wydarzeń obiegło internet. Sprawę śledzi nasz reporter Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co usłyszałeś od obrońców po decyzji o areszcie.
4: Odwołanie jest pewne, usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
5: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
4: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
6: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
4: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
7: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
4: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
0: A ten wciąż jest poszukiwany. Będzie eksperyment procesowy po dramatycznych wydarzeniach w łódzkim akwaparku. Pomoże ustalić, czy ratownicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły zauważyć tonącego 7-latka, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
8: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że chłopiec przez około 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a następnie przez około 6 minut pozostawał całkowicie pod wodą. Dopiero wtedy zauważył go mężczyzna przebywający na kąpielisku i powiadomił ratowników. 7-latek nadal przebywa w szpitalu, jego stan jest skrajnie ciężki. Analizowali DNA, budowali drzewo genealogiczne liczące 10 tysięcy osób i cofnęli się o 6 pokoleń. W ten sposób po raz pierwszy w historii polskiej kryminologii genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Michał S., który 15 lat temu miał zabić 13-letnią Izę Strzałkowską, śledczy szukali 2 lata, mówi genealog genetyczna Marta Sobota.
9: Analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
0: Michał S. przyznał się do morderstwa, ale odmówił składania dalszych wyjaśnień. Teraz mężczyznę czeka obserwacja psychiatryczna. Znana piosenkarka z zarzutem Dorota R. ma odpowiedzieć za złamanie ustawy prawa farmaceutycznego. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają, mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
10: Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia, złożyła wnioski o przeprowadzenie dowodów dodatkowych w tej sprawie. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to czyn z artykułu 130 ustawy prawo farmaceutyczne zagrożony jest tylko karą grzywny.
0: Przypomnijmy, Dorota R. w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto. Zawiadomienie w tej sprawie w maju ubiegłego roku złożył główny inspektor farmaceutyczny. Zbadanie stosowania tymczasowych aresztów czy regularne spotkania z mieszkańcami regionów. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Sylwia Grygorczyk-Abram złożyła przed Sejmem ślubowanie i oficjalnie objęła urząd. Nowa rzecznik planuje otwarcie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej.
11: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko. Chciałabym rozwijać ideę spotkań regionalnych, spotykać się z lokalnymi organizacjami, działaczami. Mówiłam też i to podtrzymuję o kwestiach tymczasowego aresztowania czy nadużywaniu tego środka.
0: Nowa rzecznik praw obywatelskich jest adwokatem i obrońcą praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy oraz prowadziła postępowania przed europejskimi trybunałami. Będą duże utrudnienia dla podróżujących z Warszawy. Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni Żwirki Wigury od ronda Szala w kierunku dojazdu do lotniska Chopina. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zwężeniami i wyłączeniami poszczególnych pasów ruchu. Dojazd do terminali będzie możliwy przez cały czas trwania prac, ale największych korków należy spodziewać się na początku sierpnia, mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych.
12: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
0: Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej.
12: Szczególnie jeśli lecą do strefy non-Schengen, czyli poza Unię Europejską, żeby być troszeczkę wcześniej niż te 2 godziny zalecane przez linie lotnicze, żeby jednak dodatkowe pół godziny chociaż zarezerwować na dojazd na lotnisko.
0: Podczas zamknięcia tunelu ruch będzie prowadzony górą przez rondo. Cały remont ma potrwać około 3 tygodni. Testowano w nim legendarne polskie konstrukcje. Trenowali w nim także skoczkowie narciarscy. Tunel aerodynamiczny w sieci badawczej Łukasiewicz w Instytucie Lotnictwa po kilkudziesięciu latach doczekał się gruntownego remontu. Po oficjalnym otwarciu na dniach ruszą jego próby. A jeśli zakończą się pozytywnie, to zaraz potem zaczną się testy konkretnych rozwiązań lotniczych. A wśród nich będą też drony.
13: Do czego jest w ogóle ten tunel aerodynamiczny?
14: Służy do wsparcia projektowania obiektów poruszających się w powietrzu. W naszej działalności są to najczęściej statki powietrzne, czyli po prostu samoloty, ale mogą być to również samochody, bolidy Formuły F1, pociągi.
13: Jakie parametry Państwo sprawdzacie?
14: Siły oporu w przypadku pojazdów naziemnych, czy siły nośne w przypadku obiektów latających. Wizualizacja struktur przepływu wokół obiektu.
13: Czyli jakim sektorom on posłuży? To jest lotnictwo cywilne, wojskowe, być może też bezzałogowce?
14: Lotnictwo załogowe i bezzałogowe, również technologie kosmiczne, a także przemysł obronny.
0: Z Przemysławem Drężkiem z Centrum Technologii Lotniczych rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Zalew Sulejowski wysycha. Poziom wody w tym drugim co do wielkości zbiorniku wodnym w Łódzkiem spadł już o ponad metr poniżej normalnego stanu.
15: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 centymetry idzie w dół. Tragiczny jest.
16: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
17: Za dużo tej wody nie ma, po prostu i to Łódzki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tej wody nie będzie na tyle, żeby można było tym pływać bezpiecznie. No jest piach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpiecznie.
18: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
0: Służby zapewniają, że monitorują sytuację. Od kilku dni w Zalewie Sulejowskim obowiązuje zakaz kąpieli, a powodem są sinice. Ocalone z Powstania Warszawskiego filmy trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy podczas powstania, mówi Szymon Smoliński-Woźniak z Izby Pamięci.
19: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
0: Historycy przeanalizują teraz każde ujęcie, by ustalić, gdzie zostało nakręcone, kogo przedstawia i jakie wydarzenia dokumentuje. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku. Kosmiczna kolizja będzie widoczna z Ziemi. W powierzchnię Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9. To ona we wrześniu ubiegłego roku wyniosła w kosmos dwa lądowniki księżycowe. Naukowcy przewidują, że zderzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu i regolitu. Powstanie też nowy krater, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
20: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
0: Do zderzenia ma dojść 5 sierpnia o godzinie 8:35 czasu polskiego. Sam błysk może być dostrzegalny nawet gołym okiem, choć większa szansa na jego zauważenie da obserwacja przez lornetkę albo teleskop. 7 znanych twarzy na jednym wiośle. 15. gitara Szymona Chwalisza na Poland Rock Festival jest już gotowa. Artysta namalował na niej Agatę Kuleszę, Mariana Dziędziela, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Agatę Młynarską, Sebastiana Rydla, Kubę Puścisza i Piotra Łukaszewskiego.
21: W tym roku poszedłem w takie klimaty bardzo, bardzo pozytywne. Te balony, to taka surrealistyczna jakaś sceneria, taka pozytywna. Tak chciałem, żeby ta gitara była taka pozytywna. Staram się co roku jednak, żeby ta gitara była inna.
0: Mówi Szymon Chwalisz. Gitara zagra na festiwalu, a później trafi na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie pokona ponad 800 kilometrów. Oliwia Rusoń z Radzynia Chełmińskiego koło Grudziądza szykuje się do Ironmana, ale na własnej trasie i na własnych zasadach. Bez przerwy na sen chce pokonać trasę ze Świnoujścia aż na sam Giewont.
22: Pływania będzie około 5 kilometrów, przejazd przez Polskę zamknie się w około 800 kilometrach i będzie to kończyło się biegiem około 50 kilometrów. Będzie to wszystko bez przerwy i będzie to cały czas transmitowane na live'ie 24 godziny na dobę.
0: Mówi Oliwia Rusoń. Podczas całego wyzwania zbierane będą środki na rzecz Fundacji Razem Przeciw DMD. Start 10 sierpnia ze

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polska to jest kraj dla młodych ludzi? Czy dobrze im się żyje w Polsce?
2: Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś, jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową.
4: Nisko poleciałeś.
3: No.
4: Dużo więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
1: No jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
5: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje. Masakra. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii.
6: Czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić.
7: Ja uważam, że akurat Polska jest jako tako bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie.
8: Ja na przykład chciałbym wyjechać, ja po prostu chcę żyć w innym miejscu. Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś.
9: Mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment.
10: Jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
9: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
10: Słońce wyszło.
11: Tak, wróble przyleciały.
10: Dokarmimy wróbelki.
1: No, trochę będzie tak właśnie ornitologicznie dzisiaj, no bo w Polsce przybywa tak zwanych gniazdowników, których nie stać na wynajem mieszkania, więc siedzą ile się da do oporu u rodziców. No, ale są też przecież plusy mieszkania w Polsce, jest ich niemało. Plusy więc i minusy dziś, w co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak się żyje w Polsce? Ja chodziłem z tym pytaniem i z mikrofonem gdzieś tam w okolicach pomnika Syreny, która niedawno została przez młodych ludzi, aktywistów klimatycznych, oblana farbą. To była głośna sprawa. No, ale nie ma już śladu po tym incydencie. Syrena wypucowana, łuski lśnią, ogon prezentuje się elegancko. Niedaleko na schodkach siedziało trzech studentów. Rozkoszowali się widokiem tej syreny i płynącej Wisły. No to podszedłem, zapytałem.
12: Czy dobrze wam się żyje w Polsce i dlaczego dobrze albo niedobrze?
8: No, ja na przykład chciałbym wyjechać, ale szczerze to się nie zastanawiałem nad tym, czy ta Polska to mi coś robi. Ja po prostu chcę żyć w innym miejscu.
12: Gdzie?
8: No to zależy, gdzie mi wyjdzie, ale takie gdzieś tam miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś. Ale taka śródziemnomorska energia i tak dalej. Ludzie mnie też w tej Polsce, tak szczerze. Znaczy denerwują, przepraszam bardzo. Przepraszam, denerwują mnie ludzie w Polsce. No bo jak są tacy, jakby to powiedzieć, no idziesz przez miasto, spojrzysz się na kogoś, to nie ma o siemanko, tylko jest a co się kurczę patrzysz. Na tej zasadzie. No, ale i dlatego gdzieś tam tą kulturę zagraniczną bardziej lubię, bo nie spotkałem się z czymś takim gdzieś za granicą, a w Polsce bardzo często.
12: Tak nie uśmiechamy się do siebie po prostu.
8: O, tak, no dokładnie, dokładnie. Tak, ogólnie tak jest, że ludzie się nie uśmiechają, ale my we trójkę jesteśmy, wydaje mi się, tym wyjątkiem, który potwierdza regułę.
12: Czy młody człowiek może tu dobrze w Polsce funkcjonować, dobrze żyć, godnie?
8: Znaczy no, na pewno się da, ale trzeba ogromnego nakładu pracy, zawzięcia i... No jakiegoś startu dobrego, nie? Większość ludzi, którzy coś osiągnęli w młodym wieku, miała ten start od rodziców, załóżmy, albo coś takiego. No ja osobiście nie narzekam na swoich rodziców, są ekstra, kocham was, mamo, tato, pozdrawiam, jesteście najlepsi. Ale takiego startu pieniężnego wysokiego nie miałem. Gdzieś tam sam sobie idę małymi kroczkami do przodu. Mam 23 lata, nie mam jeszcze mieszkania, pracę mam, zarabiam, aktualnie w sumie nie, ale niedługo już będzie z powrotem.
12: To co, wynajmujesz mieszkanie i...
8: Ja aktualnie mieszkam u dziewczyny, więc nie wynajmuję.
13: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Podobno. Ale generalnie Polska myślę, że jest okej, okay, aczkolwiek ja też myślę, że docelowo chciałbym gdzieś indziej mieszkać, ale to po prostu przez swoje hobby, bo ja chciałbym nad morzem, nad oceanem sobie surfować, więc tutaj akurat słabe możliwość z pracą. jak się poszuka i się chce, to się znajdzie. Może niekoniecznie marzeń, ale myślę, że z głodu się nie umrze, jeżeli ma się, jest się zdrowym i ma się chęci do pracy, może w ten sposób. Jak świeci słonko, tak jak teraz, to wtedy jest super, wtedy jest perfekto. Ale jak to jak od tego listopada do marca, to jest ciężko tutaj czasami, naprawdę.
14: Jak listopada wjedzie, to ciężko jest.
13: Listopada jak wjedzie tutaj, to myślę, że wszyscy kolektywnie są bardziej depresyjni.
2: Mi się żyje dobrze, tak, lubię. Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Sytuacja mieszkaniowa, no też nie mam mieszkania, ale wynajmuję całkiem tanio. No, polecam, polecam.

0: Ale nie tutaj.
1: No, gdzie?
0: W Krakowie.
1: Jak to w Krakowie wygląda?
0: Drogo, a kupno jeszcze droższe.
2: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową...
0: Nisko poleciałaś.
2: No...
0: Myślę, że więcej.
2: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
0: No, a jakieś budowanie domu na przykład gdzieś tam poza miastem, no to też są jakieś... już w ogóle milionowe kwoty.
2: No my jesteśmy w branży informatycznej, no to powiedzmy nam się tak w miarę żyje, nie? Ale na przykład no osoby powiedzmy, jakby to powiedzieć,
0: no... W takich mniej specjalistycznych zawodach, no to...
2: Ciężko.
0: No może być ciężko potem, no nie?
1: Czy w ogóle no panu, jako młodemu człowiekowi, to dobrze się tu żyje, czy jednak...
3: Wie pan co, ja tu mieszkam, ale nie pracuję w Polsce. Jakby pracuję za granicą, więc na pewno inaczej niż dla przeciętnego Polaka.
1: No jest to jakaś koncepcja, rzeczywiście też...
3: Także żyje mi się dobrze, ale nie zarabiam w złotówkach, może tak.
2: No.
3: Znaczy mam biuro, mam siedzibę w Amsterdamie, w Holandii.
1: W Amsterdamie, czyli wciąż jednak te różnice są duże.
3: Ogromne. Jestem programistą.
1: A.
3: Pracuję przy sklepach internetowych. Pracuję zdalnie, z domu po prostu. Stąd, tylko że dla firmy za granicą.
1: No ale no to też dzięki Unii Europejskiej mamy takie możliwości właściwie.
3: Jasne.
1: Więc właściwie no też można mieszkać w Polsce, pracować za granicą, nie trzeba stąd wyjeżdżać.
3: Polski rynek pracy, jeżeli chodzi o to konkretnie, to jest ogromna różnica.
1: Jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
4: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje, trzeba odprowadzać podatki. No ciężko, no co mam więcej powiedzieć.
1: No ale a jak stosunek właśnie zarobków do cen mieszkań i tak dalej? Jak...
4: Masakra. Nie zarabiamy na tyle, żeby w tym kraju wynajmować mieszkania. Teraz ceny skoczyły do tego stopnia, że głupie mieszkanie dwupokojowe to jest koszt 4000, 3500. To jest masakra. Robię ponad 200 godzin w miesiącu, więc mnie stać na to, żeby to mieszkanie w Warszawie wynajmować, ale jakim kosztem? Tak? Takim kosztem, że nie mam czasu dla rodziny, dla znajomych i zapierdzielam. Dzisiaj znalazłem chwilę, żeby wyjść na ryby.
1: No to akurat tyle dobrego.
4: O tyle dobrego, no coś z tego życia trzeba mieć. Uciekam dalej.
1: Pan 200 godzin.
4: Ponad. Rekordowo 340, ale tak to 200, 220 w miesiącu, nie? Jestem kucharzem, więc to trochę też specyfika pracy, ale no tak. Uciekam, przepraszam bardzo, troszkę się śpieszę.
1: No ale pan nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do Niemiec?
4: Szukam pracy w Szwajcarii. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii. Chociaż Norwegia też nie jest w tym momencie dobrym miejscem ze względu na to, że spadła korona bardzo. I też jakby, no szukam sobie alternatywy jakiejś przyszłościowo, zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: No dobra.
4: Powodzę w ucieczce. Wszystkiego dobrego.
1: Czy wam się dobrze żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do życia dla młodych ludzi?
5: Wydaje mi się, że no, Polska jest w porządku krajem chyba jednak. W miarę.
1: Teraz mamy 5% bezrobocia, no to...
5: Tak, nie no, teraz praca jest, tam bezdomnych chyba też mniej. Widać, że młodzi na studiach teraz wszyscy pracują tak jak u mnie, załóżmy, to słyszę, że każdy pracuje. Więc jednak chyba jest ta praca.
1: No ale co, i wystarcza na to, żeby jakoś się poukładać i...
5: To zależy, to już od osoby zależy, tak? Jak ktoś ma ambicje, to sobie poradzi. Jak ktoś jest leniem, no to może być ciężko, więc...
6: Ja mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze mi się żyje, więc nie zmieniam.
5: Tak, tak. My jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
6: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć. Popatrzę się na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
5: Słońce wyszło.
1: Tak, wróble przyleciały. Tak,
5: dokarmimy wróbelki.
1: To też pokazuje, że jak studenta stać na to, żeby dokarmiać zwierzęta, to znaczy, że nie jest tak źle.
5: Nie jest tak źle. Dokarmia ptaki, sam ma zjeść, więc jest dobrze.
7: Jeżeli ktoś chce żyć w Polsce, wiąże z nią przyszłość, chce tu się rozwijać, no to na pewno pomagają redukcja oczekiwań, ograniczenie potrzeb, niedrogie zainteresowania, takie jak dokarmianie ptactwa na przykład właśnie, dużo optymizmu, no i wtedy taki młody człowiek raczej nie ma zastrzeżeń.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy panu się dobrze żyje jako no, młodemu człowiekowi?
9: Relacyjnie.
1: Dlaczego dobrze się panu?
9: Mam dobrą pracę, mieszkanie też jest.
1: O. Atmosfera w kraju, taka wie pan, polityczna.
9: Bardzo dobra.
1: Podoba się panu wszystko.
9: Wszystko. Najważniejsze, żeby był bałagan. Wtedy można robić interesy. To jest najbardziej istotne w życiu.
1: A, czy pan tak podchodzi?

0: tak...
1: Im większy bałagan jest, tym jest lepiej.
0: Pan tak przekornie podchodzi, to że im gorzej, tym lepiej właściwie. To...
2: Dokładnie tak. Studiuję politologię, więc się trochę muszę interesować. Politycznie... Oj, bardzo nie chcę odpowiadać politycznie, szczerze mówiąc, bo to mógłbym gadać godzinami.
0: To w dobrą stronę zmierza, no.
2: W dobrą zmianę, na pewno w jakąś stronę. Dobrą pod niektórymi względami, gorszą pod innymi względami. To jednak się wszystko zmienia, każda władza ma swoje plusy i swoje minusy. Jakby też jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy zmiana teraz obecna jest dobra i jak bardzo dobra, bo minęło za mało czasu, no minęło ile? 3 miesiące.
0: Dla tej poprzedniej władzy to zmierzało w złą stronę, czy też to trudno powiedzieć?
2: Na pewno ruchy populistyczne były złe i na pewno odchodzenie od Unii Europejskiej mi się osobiście nie podobało. Ale na przykład datki socjalne były większe i jakby były bardziej promowana polityka socjalna, co jednak dla ogółu społeczeństwa jest chyba uznawane za rzecz dobrą.
0: Co to prawda, się potem przekłada.
2: Tak, oczywiście było to kosztem jakiegoś politycznego rozgardiaszu i nepotyzmu wszelako pojętego, ale na pewno jakoś właśnie ta polityka socjalna była lepsza, chociaż tak by niektóre pomysły i plany, które obiecali, że będą, były fajne, oczywiście się nie spełniły nigdy, bo nigdy się nie miały spełnić, tylko były pustymi obietnicami.
0: Politycznie, nie wiem, podoba wam się, w którą stronę zmierzamy jako Polska, jako...
3: Liczę, że to będzie dobra zmiana. To co teraz się wydarzyło na wyborach, że... Zobaczymy, co będzie. Jeszcze jest jakby na świeżo wszystko.
4: Nie, jeśli chodzi o sprawy kobiet, to jest dużo do powiedzenia i właśnie dlatego mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, bo to, co było wcześniej, no nie było po mojej myśli. Dlatego mam nadzieję, że będzie lepiej.
5: No ale nie wszyscy młodzi Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość, mają nadzieję, że będzie lepiej. Ja spotkałem też takiego młodego człowieka, który zakłada najgorsze scenariusze.
6: Czy to jest dobry kraj do życia? To jest temat troszkę rozległy. Muszę zaznaczyć to, co dobrego się w tym kraju stało od lat po komunie, czyli przede wszystkim no, rozwój technologii, to co do nas doszło, weszliśmy do Unii Europejskiej, to, że stoimy na takim Powiślu i mamy takie ładne wieżowce. Osobiście cieszę się, że urodziłem się w Polsce, a nie gdzieś tam w Afryce, gdzie na przykład ludziom brakuje wody do życia i jedzenia. I naprawdę, jak człowiek by się troszkę poczytał i zagłębił, to duża część świata żyje w gorszych warunkach niż my w Polsce i to trzeba podkreślić. Fajnie, że jesteśmy w bloku zachodnim, no bo jednak jest ten podział taki, prawda, tu Ukraina się bije z Rosją. To, co jest właśnie to niefajna część wypowiedzi, czyli ta wojna na Ukrainie jest to coś, co mnie na przykład osobiście odstrasza od życia w tym kraju i zastanawiam się nad wyjazdem za granicę. Wczoraj zresztą miałem lecieć do Norwegii, natomiast no, nie sprawdziłem dokładnie tam formalności, jakie trzeba zrobić i kurczę, z Modlina zawróciłem, prawda? Wszystko to, co mnie wypycha, nie chce mi się iść do pracownicy, bo cały czas w głowie mam, żeby wyjechać z Polski, bo tutaj czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Wszyscy, z którymi rozmawiam bliskimi, też mówią, oj, tej wojny nie będzie, my jesteśmy w Polsce, nie, raczej nie będzie, no... Ja wolę się zawczasu zabezpieczyć, w razie czego jak przyjdzie, ja będę spokojny, może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić i czuć się gdzieś tam bezpiecznie, codziennie nie budzić się z myślą, czy ta wojna wybuchnie faktycznie, czy nie, bo jak na razie żyję takimi myślami. I weź tutaj załóż rodzinę, miej dzieci, kiedy, no ja jestem taką osobą, że widzę te potencjalne zło i jednak, no nie chcę, bo ta wojna, no jest taką rzeczą, która mi przeszkadza. Ale życzę nam Polakom, żeby do tej wojny nie doszło, żeby faktycznie ten spokój, który tutaj widzimy, żeby dalej był, teraz się zaczyna wiosna, czuć ten taki klimat, ludzie sobie wychodzą, spacerują po Wyślu, żeby dalej to było i miejmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie.
5: Sporo młodych ludzi z Ukrainy przyjechało do Polski. Co oni na to?
7: Co ludzie powiedzą?
0: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
8: Tak, dobry kraj. No dlatego, że to jest wolno, nie? Wolny kraj jest, dlatego dobrze.
0: A pan nie myśli, żeby wyjechać gdzieś dalej, do Niemiec, do...
8: Nie, dlaczego? Mi tu dobrze jest. Tu studiowałem, tu pracuję, dlatego tu chcę mieszkać. Mi tu dobrze.
0: No bo niektórzy dorzekają, że te ceny mieszkań wysokie, nie, żeby wynająć albo kupić.
8: No, potrzebno dużo pracować. No, teraz wydaję może 30% na mieszkanie.
0: Zarobków?
8: Tak, tak.
0: No, sporo zostaje.
8: No, no tak.
0: Zarady?
8: No, na jedzenie sobie trochę odłożyć, no i w porządku. Jeśli dużo pracujesz, to wszystko okej.
0: Okay. Czy się młodym ludziom dobrze w Polsce żyje?
8: Tak, dobrze. Tylko jestem z Ukrainy, no. I nie mogę jeszcze poprawnie mówić po polsku. No, wszystko w porządku. Wszystko podoba się, tak. Nie, zarabiam w porządku. Wszystko w porządku. I ludzie podoba się i...
0: To da radę pracować i wynająć za to jakieś mieszkanie, czy kawalerkę, czy...
8: Tak, z kolegami wynajmuję mieszkanie na 3 pokoje.
0: Ile płacisz za pokój?
8: 1700.
0: No to tak połowa takiej pensji właściwie podstawowej. Takiej...
8: No tak, tak.
0: Myślisz o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji?
8: Nie, jeszcze nie. Nie mam takich pomysłów. Studiuję się teraz na uniwersytecie, temu nie mam.
0: Co, tu jest okej, okay, tak?
8: Tak, wystarczy. Tak, wszystko podoba się.
0: I co, to jest taki kraj, w którym można sobie układać przyszłość?
8: Tak, i mentalitet taki podobny do ukraińskiego mentalitetu, tak.
0: Ta mentalność, tak?
8: No tak, tak, tak.
0: Czy dobrze się pani żyje w Polsce?
9: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ludzie są pozytywni. I jest możliwość pracować i rozwijać się. Jeżeli chcesz, można znaleźć i gdzie się uczyć, i gdzie wydać, i gdzie zarobić. No i ładnie jest.
0: Nie myśli pani o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii?
9: Nie, mam tutaj chłopaka i chcę w sumie tutaj zostać. Podoba mi się tutaj, nie chcę dalej wyjeżdżać.
5: No to na koniec jeszcze pełen optymizmu głos młodego chłopaka, który robił jakieś pompki na rękach, skakał po drążkach gdzieś tam w okolicy pomnika Syreny.
0: Nieprawdopodobne. Co to było?
9: Pompka na rękach.
0: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
10: Wydaje mi się, że spoko. Ja tam nie narzekam, tak szczerze. To na pewno jest gdzie wyjść, to mi się wydaje. To jest to. No i kurde, no nie wiem, jest dużo takich miejsc, na przykład właśnie takie, no, że można sobie poćwiczyć i w ogóle. Nie wiem, jakieś też, kurde, kluby są i w ogóle. Jest mi się wydaje, że git. Ja pracuję jako kelner. No, żeby dorobić, no akurat ja studiuję, więc... No, więc akurat tak można coś tam złapać. Ale no, na mieszkanie to, nie wiem, nie sądzę, że wystarczyło. No, jestem tego pewny.
0: U pana akurat jest tyle szczęścia u ciebie, że to mieszkanie gdzieś tam jest, tak?
10: No jest, akurat nie z Warszawy jestem, więc to, no.
0: Nie ma problemów mieszkaniowych.
10: No, najszy git.
0: A co studiujesz?
10: Ja informatykę stosowaną.
0: Bo takiej informatyce stosowanej to w Polsce będą perspektywy.
10: No, wydaje mi się, że ja chyba sobie coś czytałem, że właśnie w IT to akurat jesteśmy takim jednym z lepszych w Europie, więc, a też fajnie wesprzeć jakieś polskie firmy. Coś tutaj, no, też dla Polaków wykonać, a nie tam.
0: Nie myślisz o tym, żeby wyjechać gdzieś do Niemiec, do Francji, do Japonii?
10: Nie. Szczerze, ja uważam, że akurat Polska jest jako tako bezpieczna. Ja się czuję bezpiecznie. Nie wiem, idę sobie gdzieś na przykład, nie wiem, w pociągu czy coś, wyjmuję sobie laptopa, nie czuję się, że nie wiem, zaraz ktoś mi go porwie, czy coś takiego ukradnie. No i normalnie też, nie wiem, nie chowam jakoś rzeczy po nie wiadomo gdzie, po jakichś saszetkach czy coś. No więc ja się czuję tak luźno. Mogę flagę zrobić.
0: Flagę?
10: Flagę, no. No, więc jako tako jest coś tam. Siła jest.
5: Jeżeli nie wiecie, jak wygląda ludzka flaga, to sobie koniecznie wygooglujcie. Imponująca ewolucja na drążku. No i tym takim gimnastycznym popisem młodego człowieka kończymy. Co ludzie powiedzą? Wesołych świąt, dużo optymizmu wam życzę. Adam Feder i słyszymy się za tydzień.
7: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Niedziela, 27 września. To prawdopodobna data przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dokument czeka jeszcze na podpis. Formalności mają zostać dopełnione w piątek.
1: W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie.
0: Zapowiada premier Donald Tusk. Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum i odwołania ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedziało już kilkanaście osób, a wśród nich były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Balnaś, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, jeden z inicjatorów referendum Jan Hoffman i Monika Piątkowska reprezentująca Koalicję i Polskie Stronnictwo Ludowe. Będą roszady przywiejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie, a to efekt rozłamów partii. Były szef rządu i jego ludzie, mimo ultimatum, nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski powie, co na to eksperci.
2: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
3: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
2: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
3: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
2: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiS-u zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na razie na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z mężczyzn to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści. To oni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę. Nagranie z tych wydarzeń obiegło internet. Sprawę śledzi nasz reporter Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co usłyszałeś od obrońców po decyzji o areszcie.
4: Odwołanie jest pewne, usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
5: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
4: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
6: Niewłaściwie zareagował, chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
4: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
6: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
4: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
0: A ten wciąż jest poszukiwany. Będzie eksperyment procesowy po dramatycznych wydarzeniach w łódzkim akwaparku. Pomoże ustalić, czy ratownicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły zauważyć tonącego 7-latka, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że chłopiec przez około 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a następnie przez około 6 minut pozostawał całkowicie pod wodą. Dopiero wtedy zauważył go mężczyzna przebywający na kąpielisku i powiadomił ratowników. 7-latek nadal przebywa w szpitalu, jego stan jest skrajnie ciężki. Analizowali DNA, budowali drzewo genealogiczne liczące 10 tysięcy osób i cofnęli się o 6 pokoleń. W ten sposób po raz pierwszy w historii polskiej kryminologii genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Michał S., który 15 lat temu miał zabić 13-letnią Izę Strzałkowską, śledczy szukali 2 lata, mówi genealog genetyczna Marta Sobota.
8: Analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
0: Michał S. przyznał się do morderstwa, ale odmówił składania dalszych wyjaśnień. Teraz mężczyznę czeka obserwacja psychiatryczna. Znana piosenkarka z zarzutem Dorota R. ma odpowiedzieć za złamanie ustawy prawa farmaceutycznego. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
9: Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia, złożyła wnioski o przeprowadzenie dowodów dodatkowych w tej sprawie. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to czyn z artykułu 130 ustawy Prawo farmaceutyczne zagrożony jest tylko karą grzywny.
0: Przypomnijmy, Dorota R. w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto. Zawiadomienie w tej sprawie w maju ubiegłego roku złożył główny inspektor farmaceutyczny. Zbadanie stosowania tymczasowych aresztów czy regularne spotkania z mieszkańcami regionów. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Sylwia Grygorczyk-Abram złożyła przed Sejmem ślubowanie i oficjalnie objęła urząd. Nowa rzecznik planuje otwarcie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej.
10: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko. Chciałabym rozwijać ideę spotkań regionalnych, spotykać się z lokalnymi organizacjami, działaczami. Mówiłam też i to podtrzymuję o kwestiach tymczasowego aresztowania czy nadużywaniu tego ośrodka.
0: Nowa rzecznik praw obywatelskich jest adwokatem i obrońcą praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy oraz prowadziła postępowania przed europejskimi trybunałami. Będą duże utrudnienia dla podróżujących z Warszawy. Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni Żwirki Wigury od ronda Szala w kierunku dojazdu do lotniska Chopina. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zwężeniami i wyłączeniami poszczególnych pasów ruchu. Dojazd do terminali będzie możliwy przez cały czas trwania prac, ale największych korków należy spodziewać się na początku sierpnia, mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych.
11: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
0: Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej.
11: Szczególnie jeśli lecą do strefy non-Schengen, czyli poza Unię Europejską, żeby być troszeczkę wcześniej niż te 2 godziny zalecane przez linie lotnicze, żeby jednak dodatkowe pół godziny chociaż zarezerwować na dojazd na lotnisko.
0: Podczas zamknięcia tunelu ruch będzie prowadzony górą przez rondo. Cały remont ma potrwać około 3 tygodni. Testowano w nim legendarne polskie konstrukcje. Trenowali w nim także skoczkowie narciarscy. Tunel aerodynamiczny w sieci badawczej Łukasiewicz w Instytucie Lotnictwa po kilkudziesięciu latach doczekał się gruntownego remontu. Po oficjalnym otwarciu na dniach ruszą jego próby. A jeśli zakończą się pozytywnie, to zaraz potem zaczną się testy konkretnych rozwiązań lotniczych. A wśród nich będą też drony.
12: Do czego jest w ogóle ten tunel aerodynamiczny?
13: Służy do wsparcia projektowania obiektów poruszających się w powietrzu. W naszej działalności są to najczęściej statki powietrzne, czyli po prostu samoloty, ale mogą być to również samochody, bolidy Formuły F1, pociągi.
12: Jakie parametry Państwo sprawdzacie?
13: Siły oporu w przypadku pojazdów naziemnych, czy siły nośne w przypadku obiektów latających. Wizualizacja struktur przepływu wokół obiektu.
12: Czyli jakim sektorom on posłuży? To jest lotnictwo cywilne, wojskowe, być może też bezzałogowce?
13: Lotnictwo załogowe i bezzałogowe, również technologie kosmiczne, a także przemysł obronny.
0: Z Przemysławem Drężkiem z Centrum Technologii Lotniczych rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston. Zalew Sulejowski wysycha. Poziom wody w tym drugim co do wielkości zbiorniku wodnym w Łódzkiem spadł już o ponad metr poniżej normalnego stanu.
14: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 centymetry idzie w dół. Tragiczny jest.
15: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
16: Za dużo tej wody nie ma po prostu i to Łódzki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tej wody nie będzie na tyle, żeby można było tempować na spiach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpieczny.
17: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
0: Służby zapewniają, że monitorują sytuację. Od kilku dni w Zalewie Sulejowskim obowiązuje zakaz kąpieli, a powodem są sinice. Ocalone z Powstania Warszawskiego filmy trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy podczas powstania, mówi Szymon Smoliński-Woźniak z Izby Pamięci.
18: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
0: Historycy przeanalizują teraz każde ujęcie, by ustalić, gdzie zostało nakręcone, kogo przedstawia i jakie wydarzenia dokumentuje. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku. Kosmiczna kolizja będzie widoczna z Ziemi. W powierzchni Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9. To ona we wrześniu ubiegłego roku wyniosła w kosmos dwa lądowniki księżycowe. Naukowcy przewidują, że zderzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu i regolitu. Powstanie też nowy krater, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
0: Do zdarzenia ma dojść 5 sierpnia o godzinie 8:35 czasu polskiego. Sam błysk może być dostrzegalny nawet gołym okiem, choć większa szansa na jego zauważenie da obserwacja przez lornetkę albo teleskop. 7 znanych twarzy na jednym wiośle. 15 gitara Szymona Chwalisza na Poland Rock Festival jest już gotowa. Artysta namalował na niej Agatę Kuleszę, Mariana Dziędziela, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Agatę Młynarską, Sebastiana Rydla, Kubę Puścisza i Piotra Łukaszewskiego.
20: W tym roku poszedłem w takie klimaty bardzo, bardzo pozytywne. Te balony, to taka surrealistyczna jakaś sceneria, taka pozytywna. Tak chciałem, żeby ta gitara była taka pozytywna. Staram się co roku jednak, żeby ta gitara była inna.
0: Mówi Szymon Chwalisz. Gitara zagra na festiwalu, a później trafi na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie pokona ponad 800 kilometrów. Oliwia Rusoń z Radzynia Chełmińskiego koło Grudziądza szykuje się do Ironmana, ale na własnej trasie i na własnych zasadach. Bez przerwy na sen chce pokonać trasę ze Świnoujścia aż na sam Giewont.
21: Pływania będzie około 5 kilometrów. Przejazd przez Polskę zamknie się w około 800 kilometrach i będzie to kończyło się biegiem około 50 kilometrów. Będzie to wszystko bez przerwy i będzie to cały czas transmitowane na live'ie 24 godziny na dobę.
0: Mówi Oliwia Rusoń. Podczas całego wyzwania zbierane będą środki na rzecz Fundacji Razem Przeciw DMD. Start 10 sierpnia ze Świnoujścia.

0: Vox.
1: Wydawać by się mogło, że to zawód zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Tymczasem bohaterki kolejnego reportażu, który przygotowali dla was nasi dziennikarze, udowadniają, że jest inaczej i że niezależnie od płci, po prostu warto robić to, co się czuje i co się kocha. Kowbojki. Odważne, wrażliwe, bezkompromisowe kobiety w siodłach. To im poświęcimy tę edycję naszego podcastu. To jest Polska na ucho. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Cowgirls Silesia to grupa kobiet ze Śląska, które każdego dnia pokazują, że dziki zachód może istnieć również tam, pomiędzy familiokami, kopalniami, lasami i śląskimi miastami.
2: Pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń, później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił, miał niebieskie oko, pamiętam, nazywał się Apollo.
1: Konie śląskich kowbojek to nie kucyki, to potężne zwierzęta, nad którymi trzeba umieć zapanować.
2: My jedziemy na zwierzęciu, które ma około 500 kilo, mamy tylko wodze, nie jesteśmy zapięte pasami bezpieczeństwa, możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad.
1: Koń prowadzony kobiecą ręką potrafi się zrewanżować. Czasem w sposób zaskakujący, zupełnie jakby chciał pokazać wdzięczność za okazaną czułość i troskę.
3: Potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana.
1: Kowbojki ze Śląska regularnie startują w zawodach westernowych i jeździeckich w całym kraju. Odnoszą sukcesy sportowe i promują westernowe konkurencje.
4: Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność.
1: Wierzchowce śląskich kowbojek to konie niezwykłe. Muszą mieć to coś, żeby sprostać kowbojskim zadaniom.
4: Takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
1: Kłoter musi mieć nie tylko wyjątkową psychikę, ale też szczególne warunki fizyczne.
4: Zady są mega masywne. To się w kłoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad.
1: Śląskie kowbojki łączy nie tylko zamiłowanie do koni i do jeździectwa. Pomostem między kobietami jest też przyjaźń. Kobieca przyjaźń na dobre i na złe.
4: Pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły. I to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
1: Wzajemna pomoc w wąskiej grupie okazała się trampoliną do niesienia bezinteresownej pomocy innym, którzy też jej bardzo potrzebują.
2: Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego.
1: Z dużą satysfakcją zapraszam was do wysłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej dziennikarki Natalii Czarnuch. Reportażu o pasji, która jest sposobem na szczęśliwe życie, o unikalnym związku człowieka i zwierzęcia oraz o udanej realizacji marzeń.
2: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód można, że również istnieć tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
5: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
4: Samo jakoś tak wyszło.
5: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
2: My tak naprawdę znamy się od lat i razem trenowałyśmy, razem jeździłyśmy, zwiedzałyśmy różne rancza. W końcu postanowiłyśmy odsunąć się od wszystkich i stworzyć coś razem, więc znalazłyśmy to miejsce. Jesteśmy tutaj wszystkie trzy. Jest to takie miejsce, w którym znajdujemy przede wszystkim spokój. Jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
4: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia, zamknięta na kłódkę i w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirls Silesia. To jesteśmy my.
5: Jak to jest być kowbojką w dzisiejszych czasach?
2: No, wbrew pozorom, kowbojka to nie tylko kapelusz i charakterystyczne buty, tylko siła charakteru, więc uważam, że kowbojką jest każda kobieta, bo każda z nas pracuje, każda z nas wkłada wysiłek w codzienność. Czy to jest praca w firmie, czy to jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach. Więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej, no i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
4: Tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają, konia mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać.

0: obok nas.
1: Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów. To ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na te zawody, stać nas na wyjazdy, dodatkowy sprzęt, zakup nowego też. Ja znowu zajmuję się przede wszystkim tym, że dopilnowuję tego, jak dziewczyny wyglądają, naszych koszul, strojów, więc my tutaj jesteśmy w pełni dograne. Mamy swoją grupę, tam się komunikujemy ze sobą, dajemy sobie znać, która ma czas, która go nie ma, żeby się dopełniać. Tak jak w rodzinie, jakbyśmy po prostu były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą w stajni. Rywalizujemy tylko na arenie.
2: Codziennie trzeba przyjechać, przygotować się. Teraz wyszły właśnie schematy nowe na zawody. Będziemy teraz startować w Oświęcimiu 21 czerwca i od razu rozsyłałyśmy sobie na grupie. Codziennie przyjeżdżamy, pracujemy z końmi, ale też widzimy każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? Czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tutaj jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy przećwiczyć.
1: Sprawdzić, który koń w której konkurencji lepiej sobie poradzi.
2: Strategia, najważniejsza.
1: Opracowujemy dokładnie strategię, który koń lepiej pójdzie, który jeździec, czyli która z nas na którym koniu lepiej sobie poradzi, jak to wszystko w efekcie wyjdzie, żeby po prostu zdobywać jak najlepsze miejsca.
2: Czy szkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
3: Konik też z nami idzie.
2: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach, dlatego to jest trudne w tym, że koń po prostu nie lubi, jak coś smyra go. Tutaj mamy odliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga, znaczy puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda niezaliczona. Ruchome mostki, musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, odliczyć te sekundy. O. I koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy, tu mamy tu rozłożone, piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O, kupiamy piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O!
3: No.
2: I on sam idzie.
3: I sam idzie
2: on
3: za
2: wie,
3: piłką.
2: Że ma, on wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie takie są quotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
3: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
2: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy, nie możemy rozbudować tego kwadratu i beczki. Beczki są albo do okrążenia, czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę, koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
1: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi, czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklep, po kawę, podjeżdżamy pod żabkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, nie zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
2: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni czegoś nie wiedzą, że na przykład jadą kładem i że ten koń może się przestraszyć. Tu akurat w tej okolicy, gdzie my mamy ranczo, jest bardzo dużo koni i super kultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj są, bo jedzie kład, od razu gasi ten tego kłada, żeby nie spłoszyć konia. Ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach. A my

0: mocno naturą obcujemy.
1: Na co dzień.
0: Tak.
2: No, ludzie nie mają świadomości przede wszystkim takiej, kiedy jedziemy na przykład ulicą. My jedziemy na zwierzęciu, które ma około 500 kilo, mamy tylko wodze, nie jesteśmy zapięte pasami bezpieczeństwa, możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
0: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi, tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach.
1: I chyba widzi głowy, większy obraz.
0: Tak, widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie? Mhm.
1: Czemu właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego?
0: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczny, a quattery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie. Proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Mhm. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać to cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu 3 nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne. To się w kwaterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak, to jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
1: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie...
0: To jest najbardziej sexy u kowbojek.
1: No właśnie, ostrogi. A co to jest?
0: Ostrogi.
3: Zdarza nam się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie. Więc kapelusz, czy kowbojki, czy kreciasta koszula, to jest strój, który używamy na co dzień.
1: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu, czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
2: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na rancho, samo rancho, nie chcemy wpuszczać dodatkowych osób, bo to jest miejsce dla nas, to jest nasz dom. Jeżeli wychodzimy w kierunku ludzi, no to wtedy wyjeżdżamy z rancho, pakujemy konie i wtedy działamy.
0: Dla nas to jest wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w 3 miejscach, dlatego mam tutaj te blizny, dlatego kowbojka musi być silna i się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mnie to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej i Ewelinka mówi: słuchaj, Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzią wynajmiemy, chodzią weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię, okej, a ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie babcia Klaudynka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami. Tutaj nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały do mnie do domu, pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły i to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
1: O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wyczuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na rancho? Nie bałaś się znowu wsiąść na konia?
0: A co ja mam innego robić? A ja nic innego nie umiem robić. Nie mam żadnego lęku. Ja się niczego nie boję.
2: Dla nas największą wartością jest wychodzenie do ludzi i najbardziej nam się spodobało bycie przy dzieciach. I ja, i Klaudyna mamy wykształcenie hipoterapeutyczne. Jesteśmy hipoterapeutami. Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego ze względu na to, że te dzieci w zupełności inaczej odbierają nas. Dla nich to jest spełnienie marzeń, że widzą kowbojki, przywozimy im troszkę dzikiego zachodu, przywozimy im zwierzęta. Ta radość tych dzieci, którą one z siebie po prostu dają w tych momentach, daje nam ogromną siłę do działania tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę sens w tym wszystkim, kiedy za swoją ciężką pracę dostaje się masę serca od kogoś. Należy znaleźć w internecie Cowgirl Silesia i na TikToku, i na Instagramie działamy. Na Facebooku też jest dość prosto nas znaleźć. My jesteśmy bardzo chętne do wyjazdów, robienia pokazów, więc tutaj bardzo, bardzo byśmy chciały, żeby jak najwięcej takich osób się do nas zgłaszało. Ja zawsze się śmieję, jak jadę do miasta, bo wyjazd do miasta jest zawsze dużym wydarzeniem. Trzeba wymyśleć, w co się ubrać, jak pomalować, ułożyć włosy. I czasami idąc po galerii handlowej, śmieje się pod nosem, że od razu wiadomo, kto wyjechał ze wsi, bo miastowi zazwyczaj idą byle jak ubrani, po prostu wyszli z domu, a my się tutaj szykujemy, sztyglujemy się w pełni, bo jest to dla nas tak naprawdę wydarzeniem, wyjście między tych ludzi.
3: Ja pojawiłam się w tym świecie westernowym stosunkowo późno, ale wynikało to z potrzeby spełnienia takiego dziecięcego marzenia małej Kasi. W pewnym momencie, kiedy pojawiła się na to przestrzeń, kiedy pojawił się na to czas, po prostu zdecydowałam się i wybrałam numer. Trafiłam po skrzydła Klaudyny i cała historia się zaczęło. To wszystko potoczyło się zupełnie naturalnie. Z czasem jeździłam, wykonywałam różne inne obowiązki, ale zżyłam się bardzo przede wszystkim z dziewczynami. Mm-hmm. I to wszystko sprawiło, że stworzyłyśmy grupę taką, a nie inną.
2: Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy dzieci bawiły się na ulicy, grały w klasy, ganiały się między blokami. I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała. I jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni. Zabrała nas, taką grupę dzieci do stajni i tam za to, że przywieźliśmy jabłka, mogliśmy na konie wsiąść. I tak zaczęła się moja przygoda. Wyprosiłam swojego dziadka, swoich rodziców, żeby mnie do stajni zawozili. Za to, że czyściłam konie, sprzątałam boksy, mogłam na konia wsiąść raz w tygodniu. I pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń. Później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił. Miał niebieskie oko, pamiętam. Nazywał się Apollo. I ja byłam strasznie w nim zakochana. I ja wtedy jako mała dziewczynka powiedziałam sobie, Jezu, ja chcę mieć takiego konia. I już jako dorosła kobieta pierwszą pracę zdobyłam i cały rok odkładałam na konia. Wtedy już umiałam jeździć konno, byłam związana z westernem, z konkurencjami pleżerowymi. Konkurencje pleżerowe to jest taki odpowiednik ujeżdżenia w jeździe klasycznej. Tam wyglądamy pięknie, jeździmy na luźnej wodzy, bardzo wolno, bardzo dokładnie, technicznie. No i pewnego dnia pojechałam po tego swojego wymarzonego konia, jednak nie był łaciaty. Przyjechaliśmy do tej stajni go zobaczyć, miał piękną, długą, czarną grzywę, brązowy był cały, czyli gniady. No i na końcu padoku stał taki paskudny, łaciaty koń. Dlaczego paskudny? Dlatego, że wszystkie brązowe łaty były przypruszone takimi białymi włoskami, a uszy schodziły mu się na krzyż jak u owczarka niemieckiego. I nagle pan podjechał kładem, te konie wszystkie zaczęły biec i on miał tak piękny ruch, że ja mówię, nie, proszę państwa, ja tego konia poprzedniego nie chcę, ja zabieram tego łaciatego. Ja nie mówię, że on nic nie potrafi, że on nawet roku nie ma. I pamiętam, że podeszłam do niego, zapytałam się go, czy chce mieć taką mamę, no i tak od 12 lat jesteśmy ze sobą związani, więc jest to ogromnym spełnieniem marzeń moich. Dużo pracy w to wszystko włożyłam, żeby był, żeby móc go utrzymywać, żeby nauczyć go wszystkiego. No i uważam, że każda mała dziewczynka ma takie marzenia, które może spełnić, że nie ma limitu marzeń. No i to jeździectwo jest dla mnie takim spełnieniem marzeń. Ten western, ten kolorowy koń, który mi się śnił po nocach i w końcu zmaterializował się. Tak wyglądała u mnie historia z jeździectwa.
1: Dziewczyny, to co, idziemy może w stronę rancha, oprowadzicie mnie trochę i zobaczymy, jak się żyje tu u was na tym dzikim zachodzie, śląskim zachodzie.
2: Na od stajni, nie?
1: No to idziemy do stajni. proszę. Czyli tutaj mamy domek jednego konika.
2: Tutaj mieszkają nasze konie, mają swoje mieszkanka, miejsce, gdzie jedzą, czyli żłoby. Podpisane wszystkie boksy są, żeby każdy wiedział, tak, gdzie mieszka.
1: Tak. Przecież nauczyłeś już też te koniki czytać, nie? To logiczne.
2: Tak, nauczenie konia czytania gazety zajmuje podobno 2 tygodnie.
4: Super.
1: Czyli tutaj rozumiem drugi domek od drugiego konika. Dokładnie. Trzeci?
2: Tak. Mają swoje lizawki solne, mają swoje zabaweczki.
1: No właśnie, a do czego takie lizawki solne służą?
2: Do suplementacji, uzupełniania elektrolitów w organizmie. Koń, kiedy się spoci, te elektrolity z niego jakby wychodzą, kolokwialnie mówiąc. Tutaj może sobie je przyswoić, nadrobić.
0: Ciekawostką jest to, że teraz dużo ludzi karmi konie gotowymi paszami. Ja zawsze mam swojego takiego znajomego pana, który mieli owiec jęczmień pszenicę w odpowiednich stosunkach objętościowych. No i mamy taką paszę, którą zalewamy wodą. Ona jest już ześrutowana po to, żeby też się lepiej wchłaniała. Ja jestem za takimi klasycznym karmieniem.
1: Ile razy dziennie je taki koń?
0: Tu trzeba wrócić do tego, jaki koń w naturze był. Koń, trzeba sobie zdać sprawę, jadł przez 18 godzin w ciągu doby na 24 godziny. Mało, ale często mają małe żołądki. Chodziły cały czas ten ruch. Tutaj trawkę skubnęły i to było zapotrzebowanie bytowe, które służy im tylko do oddychania, do takich podstawowych funkcji życiowych. Jeżeli my mamy treningi, czyli dostęp do siana muszą mieć zawsze, do siana, do pastwiska, bo inaczej koń będzie miał problemy, bo ten kwas solny, który jest w żołądku, będzie strawił ściany tego żołądka po prostu i będzie to powodowało wrzody. Dlatego dbamy zawsze o to, żeby było siano, słoma, czyli słoma może być na zakładkę, jak to się mówi, nie? Ale siano dobrej jakości. A jeżeli później wchodzimy w treningi, no to już jest zapotrzebowanie produkcyjne. To tak jakby ktoś chodził na siłownię i musi już tą energię stracić, więc musimy tu obliczyć dobrze dawkę pokarmową i wtedy dostają dodatkową energię w postaci paszy treściwej, którą właśnie jest zboże, owiec, jęczmień, pszenica. No i tutaj w zależności jak koń pracuje, obliczamy sobie dawki pokarmowe i tak karmimy nasze koniki.
1: Pewnie, okej. Czyli to wcale nie jest takie proste, nie? Że daje się jedzenie pod pysk i koń one muszą być tutaj cały czas gdzieś tam
0: kontrolowane,
1: w tym trybie trawienia.
0: Bo koń jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Koń może dostać kolki z różnych przyczyn, dlatego nie karmimy też zbytnio paszami typu jabłka, marchewki, dajemy sporadycznie, bo to też powoduje fermentację u konia i może powodować wzdęcia, później to prowadzi do morzysk, czyli takich reakcji bólowych w okolicach brzucha. No i kolka zawsze może skończyć się bardzo źle, a leczenie konia jest bardzo drogie, dlatego my je tylko karmimy, bardzo nie chcemy, żeby ktokolwiek podchodził i karmił je z ręki, bo też musimy mieć nad tym jakąś kontrolę. Mamy takie oko, że patrzymy po prostu po koniach, wszystko wiemy. Jak na przykład widzimy, że któryś tam przychudł bardziej, no to wiadomo, trzeba albo odrobaczyć, że coś jest nie tak, tak? Sprawdzić, zrobić badania krwi. Tutaj Ewelinka może pobrać od razu badania, wrzucamy na maszynę, sprawdzamy. Szczepienia, nie szczepienia, wszystko robimy tak bardziej we własnym zakresie. Pobieranie krwi do badań właśnie, jeżeli chodzi o Amerigo, bo jest ogierem kryjącym, więc musi co roku oddać badanie, znaczy krew do badania na 3 podstawowe choroby takie, które mogą być przenoszone poprzez krycia.
1: Idziemy dalej. Siodła
0: tak.
1: Zawieszone, nawet amerykańskie.
0: Tak.
1: Tutaj mamy. Świetnie. Korzystacie cały czas z tych siodeł, nie? Czy macie jakieś swoje ulubione?
2: Każdy z nas ma tak naprawdę swoje siodło, bo wtedy jest nam najwygodniej. Ja zaprezentuję. Siodła amerykańskie różnią się od siodeł do jazdy ujeżdżeniowej, do skoków, przede wszystkim tym, że są dużo wygodniejsze, dużo bardziej dopasowane do pleców, większe, żeby ciężar ciała się roznosił na większej płaszczyźnie. Mają z przodu taki rożek zwany hornem. Do niego mocowało się lasso, nie jest do podtrzymywania się. Siodła są bardzo zdobione ze względu na to, że niegdyś kowboje siedząc na ranczu po pracy robili zdobienia różnego typu, czy to w kwiaty, czy po prostu w innych
1: wzorach.
2: żeby zająć jakoś czas, a później pomiędzy sobą rywalizowali tym, kto ma lepiej przystrojonego konia. Więc to był taki symbol, no, tego, że jest fajny. Mm-hmm. Że jest naprawdę wow.
1: Ozdobny.
2: Ozdobny, tak. Im bardziej ozdobione siodło, tym bardziej przyciągało wzrok. Więc tutaj te zdobienia są różne u nas na siodłach. Każda z nas ma swoje, żeby już nie zmieniać długości strzemion. Z czego jeszcze składa się siodło? Proszę, tutaj mamy fendery, też zdobione, strzemiona, popręg, który jest takim jakby paskiem, na naszym paskiem do spodni, żeby to siodło nie spadło. Popręg się podpina pod brzuchem. Dalej mamy ogłowie, wędzidło. Wędzidło wkłada się do pyszczka. Wodze długie, niektóre mają po 2,5 metra. One służą do tego, żeby koń mógł jak najbardziej głowę wyciągnąć w dół, rozluźnić się, żeby było mu wygodnie, ale nam też to dużo pomaga, bo jak coś robimy i koń stoi obok, no to mamy większy zakres ruchów, nie ucieknie nam. Pad wkłada się pod siodło.
1: Wytu w amerykańskim stylu, trzeba podkreślić.
2: Dokładnie tak, one są duże, podszyte filcem, żeby było wygodnie. Muszą być oddychające, żeby po prostu koniu było wygodnie też i komfortowo. Do tego mamy kocyki w różnych kolorach, bo lubimy się stroić na zawodach, zawsze wymyślamy, w jakim kolorze jedziemy na zawody, więc wszystko jest pod kolor, koszula później do tego dochodzi. Mhm. Tutaj takie zdobne rzeczy. Hipoterapeutyczne, kiedy przyjeżdżają do nas dzieci, one wtedy wsiadają na oklep i możemy dać im tą możliwość poczucia konia, że
1: nim on
2: się cały, że cały się rusza pod nimi, to jest dla nich ciekawsze też, nie?
1: Mm-hmm. Tutaj widzę jakieś szczoty oczywiście do wyczesywania.
2: Szczotki, dokładnie, wszystkie kosmetyki.
1: Co jest super, a czego też nie inaczej można usłyszeć, ale się nie zobaczy, wasze konie mają piękne warkocze.
2: Dokładnie tak, my dbamy o grzywy, dbamy o ogony, chcemy, żeby były jak najdłuższe. Nie obcinamy niczego, nie podcinamy, chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Takie są najpiękniejsze.
1: Tak, robią wrażenie.
2: Tak, flagi amerykańskie do pokazów. I tyle właściwie, tak wygląda.
1: Elementy pielęgnacji,
2: tak,
1: kaski.
2: Tak, dokładnie, kaski. Kaski wykorzystujemy, kiedy robimy bardziej kaskaderkę konną, kiedy gdzieś tam zeskakujemy, wskakujemy. Są sytuacje takie, że przyzwyczajamy konia do czegoś nowego. Wtedy zakładamy kask w celach naszego bezpieczeństwa. Mądrą głowę trzeba chronić.
1: Oczywiście, że tak. Mega super. I tu teraz kręci się lasso, dobrze?
2: Tak, dobrze. Dziewczyny kręcą lassami.
1: To jest łatwe?
2: Nie jest łatwe, jednakże...
1: O, no właśnie, 5-godzinne szkolenie z zakręcenia lassem.
2: Dokładnie tak. Lasso było nieodzownym elementem ranchera, takiego kowboja, który pracował na ranczo. Miało bardzo dużo zastosowań, od tego, że można było na nie złapać cielaka, żeby odciąć go od stada. Tak można też było na przykład opatrzyć konia, szybką pierwszą pomoc udzielić mu takim
1: lasem.
2: Jeżeli krwawił, szło zatamować krwawienie powyżej, zawiązując, więc tak naprawdę kowboj mógł sobie podnieść coś z ziemi za pomocą lassa, żeby nie musieć schodzić z konia, więc to jest taki główny element, który był bardzo przydatny w tej pracy.
1: Taki bardzo ważny kowbojski rekwizyt.
2: Dokładnie, bo można było coś zawiązać, coś związać, coś naprawić na szybko lasem, można było zrobić z niego szybką bramkę, żeby nie uciekły zwierzęta. Bardzo przydatny i zawsze przy siodle.
0: Większość ludzi, jak nas widzi, czy widzi kogoś w kapeluszu, to myśli sobie przebieranie. A to nie o to chodziło, bo prawdziwy kowboj z kapelusza mógł napoić konia, mógł go nakarmić. Kapelusz chronił przed słońcem, przed deszczem, przed śniegiem spadającym tutaj właśnie, żeby nie spadał na kark, tak? Dlatego to jest bardzo osobista rzecz, jak bielizna. Dlatego jeżeli kowbojowi zrzucił kapelusz, no to by była mocna zaczepka.
1: Czyli też bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
0: Nie pożycza się kapeluszów. Mhm. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, a daj przymierzyć. No nie bardzo. Tutaj ja bym stanik oddała.
1: Mhm. Bardzo osobista rzecz. Zatem wy swoje kapelusze macie już kilka lat, wymieniacie sobie, macie swoje ulubione?
0: Mamy dużo kapeluszy, a Ewelina to już w ogóle jak dostanie wypłatę, to już jest masakra. Mhm. To jest West the best.
2: Kapelusze się dobiera, tak jakby każda kobieta dobiera kapelusz do swojej osobowości, względem wysokości główki, względem tego, jakie ma rondo.
0: Otok.
2: Otok też. Są otoczka, tak. One są zdobne wtedy. Mają różne kolory. Są skórzane, są filcowe, są straw. My akurat dzisiaj mamy na głowie...
1: Każda różne.
2: Tak, każda różna, ale wszystkie są z traw, one są dość wygodne, fajnie chronią przed słońcem i są bardzo przewiewne.
0: O frycowe trzeba już tak bardziej dbać.
1: A czy te kapelusze, jak wy z prędkością jedziecie na koniu, no to co, one spadają?
2: Najważniejsze jest,
0: spadają. No, mają nie spać, ale tutaj łapiemy z tyłu i sobie naciągamy i on się wtedy tak bardzo mocno trzyma.
1: Ale zdarza się, że spadnie.
2: Najważniejsze jest to, żeby z głowy nie spadł, chociaż to się zdarza.
0: Klamrę powinien każdy kowboj nie kupić, tylko zdobyć. Proszę przeczytać, co tu mamy napisane. Mistrz Polski.
1: No, Cowboy Race, tak. Gdzie jeszcze mogę? Mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś. 2019.
0: Tak. Teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera. Zawsze jestem na tym drugim miejscu.
1: Ale jest chociaż smak rywalizacji. A twoja klamra jaką ma historię?
2: O Jezu, ja ją zdobyłam już bardzo dawno na konkurencjach technicznych. Ale no, każda z nas ma taką wygraną klamrę. Były też imienne klamry. Czasami się zdarzały na niektórych zawodach, więc to jest jak troszkę westernowy Facebook, że można spojrzeć, z kim się ma do czynienia.
0: Tak, mhm. I taką klamrę na przykład można zdobyć z Rider of the Year, gdzie cały rok zbieramy punkty z każdych zawodów, para, koń, jeździec i na koniec dostaje się taką klamrę, jeżeli się z punktacji to wszystko wynika, nie?
1: Mm-hmm. Ile macie takich swoich właśnie klamr?
0: No ja mam na razie Tom i czekam na tego Ridera. Mm-hmm. Może w tym roku się uda.
1: A ty?
2: Ja również walczę o Ridera w tym roku, bo chcę mieć drugą.
1: Okay. A ty?
3: Ja bardzo dzielnie walczę, zobaczymy jak wyjdzie.
1: No dobra, no i buty. No wyjątkowo już tutaj padło zdanie a propos tych wszystkich przyrządów, które przy tych butach są. One nie są ciężkie? Nie przeszkadzają wam, jak prowadzicie właśnie konia albo siedzicie na tym koniu?
0: Zacznijmy od tego, że te nasze buty to są chyba droższe niż nasze auta. Bardzo ważne. No już później się zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? Jak już jeździmy takie zawody ogólnopolskie, czy gdzieś się pokazujemy, no to wypada mieć te ariaty, nie?
2: No ale kowbojki przede wszystkim muszą być wygodne. Większość dnia w nich spędzamy, muszą być wytrzymałe, bo jednak niejednokrotnie przebiegamy przez błoto, idziemy w nich w śniegu, w deszczu, więc są narażone na różne sytuacje. Tutaj liczy się wytrzymałość, są z prawdziwej skóry. No i na nogach również mamy ostrogi. Ostrogi służą do jazdy precyzyjnej. Kiedyś jeden z trenerów powiedział mi, że powiedział piękne zdanie przede wszystkim. Moje ostrogi lubią mojego konia, a mój koń lubi moje ostrogi. I to bardzo dużo dało mi do myślenia, więc za każdym razem tłumaczymy ludziom, że to nie jest coś strasznego, bo jak ludzie widzą, że mamy duże kółeczka w ostrogach, to myślą, że robimy koniom krzywdę w ten sposób, a one po prostu łaskoczą, a nasze konie są przyzwyczajone do nich i rozumieją nasze sygnały, bo wtedy sygnały są podawane koniom na milimetry, tak naprawdę przesunięcie naszej nogi o parę milimetrów już dla nich znaczy coś innego. Jest to bardzo, do bardzo precyzyjnej jazdy, do delikatnych ruchów tak naprawdę.
0: Ale też wszystko wykonujemy, też dużo rzeczy potrzebujemy rąk do tego, tak? Więc nasze konie chodzą przede wszystkim na odejście od tego sygnału dawaną łydką, tak? Dlatego tu musimy coś przenieść, zalasować, złapać. Dlatego bardziej kierujemy nogami niż rękami i hamujemy oddechem oczywiście.
1: No właśnie, ale czy takie obsługiwanie takiej ostrogi, tak dobrze mówię, ostroga?
0: Ona ma łechtać, tak delikatnie.
1: Okej, okay, to jest ciężkie, da się skupić na tym, jak pod jakim odpowiednim kątem.
0: No laik na pewno nie powinien nosić ostróg, bo no jeżeli ktoś spanikuje i złapie się bardzo mocno, to jeszcze bardziej doda szybkości.
1: Czy jest jeszcze jakiś bardzo ważny element w takim właśnie stroju kowboja? Dobra, jasne. I oczywiście lasso, widzę, że jest wykończone takim elementem poszarpanym. Czy tak zawsze jest, czy to przypadek?
0: Lasse są różnego rodzaju do różnej pracy. Szczerze mówiąc, teraz mamy sporo elementów już w naszych schematach z lassem, dlatego zostaliśmy przez naszego trenera zmuszeni. Znaczy, ja też mam swojego trenera, ja trenuję dziewczyny, ale mam też swojego trenera, który zmuszają nas te elementy do tego, żebyśmy zaczęły lassować i podwyższały swoje jakby kwalifikacje. Nie jestem jakimś mega specjalistą od lassa, nadal się tego uczę, byłam ostatnio na szkoleniu, już powoli udaje mi się celnąć, ale nie jest to proste, bo tak, koń jedzie, tu trzeba trzymać lasso, tu koń jedzie, tu trzeba trafić.
1: Jeszcze ostrzega
0: obsługiwać. No, tutaj się skupić na tym, żeby nie za mocno przyłożyć no, tą ostrogę, tak? No, więc co do lasa, takie mi wybrał trener, to takie ma być. Szymon wybrał i takie ma być.
1: Wierzymy w to, że jest oczywiście odpowiednie. Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie?
0: A to
1: nie mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Że przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przejedziecie, tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
0: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny, leżymy.
1: Mhm. Trenujecie no. razem wspólnie?
0: Tak. Trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja już dostaję takiej gorączki. One już wiedzą, nie wiem jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Ja mówię, Adelina, to jeszcze
2: to
0: musisz
2: prawda,
0: umieć, to jeszcze umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. Że się bardzo kochamy.
1: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
2: Powodzenia na
0: zawodach. Samych pierwszych miejsc.
2: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi końmi.
1: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludna wyspa,
0: tak?
1: Utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
2: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
1: Jesteście świetne, macie swoją pasję, macie przede wszystkim power do tego, żeby działać, i jesteście unikatowe i tego się trzymajcie.
0: Dziękujemy. A możemy zaprosić?
1: No jasne.
0: Ale nie do nas, tylko na zawody tam, gdzie
1: oczywiście
0: będziemy?
1: Oczywiście.
2: Jeżeli ktoś chciałby z nami porozmawiać, zobaczyć się z nami, no to zapraszamy do Oświęcimia, do RS Ranch 20 i 21 czerwca. Tam będziemy, będzie można się spotkać, zobaczyć. Jest tam bardzo westernowo, jest świetny klimat, więc jeżeli ktoś by chciał poczuć troszkę tego klimatu westernu, to jak najbardziej tam będzie okazja, tak samo zobaczyć amerykańskie konie, posłuchać muzyki. Strefa gastronomiczna zawsze jest fantastyczna, więc jeżeli nawet kogoś nie obchodzi western, a chce dobrze zjeść, to jak najbardziej.
1: No i przede wszystkim wy będziecie, więc już będzie główna atrakcja zapewniona.
0: Czekamy na was.
4: To był reportaż Natalii Czarnuch. Dziękuję za jego wysłuchanie. Tytułem uzupełnienia dodam, że kobiety kowbojki odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu mitu Dzikiego Zachodu, a ich barwna historia to nie tylko wizerunek, ale przede wszystkim ciężka praca i walka o równouprawnienie w XIX wieku. Z historycznych przekazów bardzo jasno wynika, że prawdziwe pionierki radziły sobie na ranczach tak samo dobrze jak mężczyźni. Wbrew powszechnym stereotypom z westernów, kobiety na pograniczu nie były jedynie damami w opałach. Na ranczach zajmowały się wypasem bydła, łapaniem mustangów na lasso i obroną gospodarstw przed rabusiami. Słynne rewie bardzo często zatrudniały kobiety jako gwiazdy bardzo skomplikowanych trików z lassem i jeździectwa. W erze kina niemego i pierwszych filmów dźwiękowych wizerunek kowbojki, często nazywanej cowgirl, został zromantyzowany. W tym okresie tradycyjne, proste, siermiężne buty kowbojskie, buty robocze, ewoluowały. Zaczęto je zdobić wzorami kwiatów i haftami, by lepiej prezentowały się na nogach pań podczas jazdy konno. I pamiętajcie, że czasem zwykły przypadek w życiu może sprawić, że zaczniemy w nim robić coś, co wcześniej nawet nie przyszłoby nam do głowy. A może to wcale nie przypadek, tylko przeznaczenie?
2: I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała i jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni.
4: Życzę wam spotkania w życiu takiej osoby, która okaże się dla was drogowskazem. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej edycji Polski na Ucho.

0: Okay. Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, któż to po tamtej stronie? Jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Adam z tej strony.
1: Adamie, wybrałem twoją historię, ponieważ ma krótki opis. Nabroiłem i marzę o tym, by publicznie przeprosić. Kogo?
2: Anię, kochaną.
1: Co się wydarzyło?
2: Kłamałem troszkę. Nie mówiłem prawdy.
1: Troszkę. Uwielbiam to wyjaśnić. Troszkę okłamałem.
2: Troszeczkę.
1: W czym okłamałeś?
2: Okłamałem, nie mówiłem prawdy, tylko po prostu taiłem. Chciałem ukryć niektóre rzeczy z przeszłości, że z kimś pisałem i nie powiedziałem dla niej.
1: Czyli romansowałeś?
2: No. Nie, to nie jest romans. Nie.
1: SMS-ami, jej zdaniem, z inną dziewczyną, tak. I ona o tym nie miała pojęcia, a już była z tobą.
2: Tak. Nic ważnego, nic szczególnego.
1: Ale tam nie było, tam pięknie wyglądasz, tam
2: nie.
1: Rzeczy bardzo mi się podobają. Pragnę cię.
2: Nie.
1: Kręcisz mnie, nie?
2: Nie.
1: Okej, to będzie łatwiej. Jak ona wpadła na to?
2: Odkryła sama.
1: To jest ból.
2: No właśnie.
1: Ale to jedna dziewczyna, z którą korespondowałeś, czy okazało się, że było ich kilka jednak?
2: Nie, kilka raczej nie.
1: Raczej nie. Dlaczego się rozstała z tobą? Dlaczego nie chce ci wybaczyć? Nazywa cię zdrajcą i kłamcą.
2: A tego to nie wiem.
1: Jak nie wiesz? Adam, no.
2: Nie, po prostu ty nie byłem szczery, po prostu.
1: Przestała reagować fajnie na twoje telefony i zaproszenia.
2: Tak.
1: Jak to długo trwa już?
2: Tydzień. Chciałbym ją przeprosić. Żeby mi wybaczyła i żeby mi zaufała.
1: Że to były tylko wygłupy.
2: No, można tak powiedzieć.
1: Aniu, jaka będzie twoja odpowiedź? Za chwileczkę finał tej rozgrywki, dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: FM. Kochaj albo rzucaj.
1: Halo, słucham.
2: Czy do Ani się dodzwoniłem?
1: Tak, dzień dobry.
2: Aniu, Paweł Pawelec.
1: A to witam cię, Paweł, zatem.
2: Cześć.
1: Jestem bardzo zaskoczona. Paweł, bardzo miłą przerwę w pracy mi tutaj zorganizowałeś.
2: A to nie ja.
1: Jestem zaskoczona, aha, bardzo się cieszę.
2: A czym ty się zajmujesz, możemy wiedzieć?
1: Prowadzę portal internetowy, jestem dziennikarzem, piszę teksty.
2: Proszę.
1: Także jesteśmy kolegami po fachu.
2: Anka, prezenty, które mam dla ciebie, zorganizował mężczyzna, który strasznie się ma teraz.
1: Ach, ci faceci.
2: Chodzi o tą koleżankę z pracy na Facebooku, która zaczepiała go wyłącznie zawodowo. Ty chyba czujesz dużo do tego faceta pomimo rocznej znajomości i poczułaś się oszukana?
1: No, mogłam.
2: Ty uważasz, że cię zawiódł, a on jest przekonany, że zbyt mocno to zinterpretowałaś źle, że tam nie było żadnego flirtu.
1: Ja też mam swoich klientów, mam swoich współpracowników, znajomych z pracy. Takie sytuacje u mnie nie mają miejsca, a jeżeli ja coś sama robię, normalnie o tym też informuję drugą stronę, to też oczekuję tego w zamian.
2: Wysłał ci bukiet kwiatów. Dasz się przeprosić? Nie zwróciło to twojej uwagi?
1: Nie, no to jest typowy manewr faceta, tak?
2: Ojej, ona...
1: Zwyczaj na przeprosiny przypominają sobie, gdzie jest kwieciarnia.
2: Powiedział, że jest mu bardzo ciężko, pomimo tej niedługiej znajomości i że zrobi wszystko, żeby tylko odbudować siebie w twoich oczach. Aniu, musisz mi dać taką odpowiedź konkretną.
1: Niesamowite rzeczy.
2: Dasz się przeprosić?
1: Dobrze, możemy porozmawiać.
3: Aniu, przepraszam cię bardzo mocno z całego serca. Nigdy w życiu takiej przykrości nie sprawię. Zaufaj mi w końcu.
2: Na otarcie łez, odpisujcie razem.
3: I tak będzie.
2: Jakie to proste.
1: No widzisz.
2: W ogóle zaznacz, że ja istnieję. Janka, zaznacz, że ona istnieje.
1: Otóż to.
2: Ty wiesz co, że on chyba teraz w tym momencie spietrał i się rozłączył?
4: Numer obecnie jest zajęty.
2: Czemu się rozłączył?
1: Może zorientował się, co powiedział.
2: Anka, no to już pozostawiam tobie, jak go potraktujesz. Ja się bardzo cieszę, że jesteś łaskawa i pokazałaś serce, a nie pazura. Ja uwielbiam godzić ludzi, wiesz o tym. Tym się zajmuję.
1: I myślę,
2: że będziecie kiedyś, kurczę, to wspominać zabawnie. Niech żyje miłość.
1: Dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Syreny zawyły na Lubelszczyźnie.
3: Poderwano też myśliwce, to w związku z działalnością Rosji.
2: Spotkali się po raz pierwszy od wybuchu kryzysu.
3: Donald Tusk rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim.
2: Kompromitacja Lecha Poznań.
3: Kolejusz w fatalnym stylu żegna się z Ligą Mistrzów.
4: Mamy czwartek, 30 dzień lipca, godzina 6. Czas na wiadomości. Vox FM zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: To nie były ćwiczenia na Lubelszczyźnie i w samym Lublinie. W nocy zawyły syreny alarmowe.
3: To w związku z licznymi rosyjskimi atakami rakietowymi na Ukrainę, prowadzonymi także w pobliżu granicy z Polską.
2: Około 3.50 systemy alarmowe zostały włączone. O nocnej sytuacji mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
5: Rzeczywiście system wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej został uruchomiony na większości obszaru województwa lubelskiego. Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego. Jest to procedura wszczęta zgodnie z dyspozycją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Alarm został odwołany tuż po godzinie 4:00. Służby apelują o zachowanie spokoju.
3: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, poderwane zostały polskie myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
2: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski.
3: Ukraiński przywódca wracał ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się między innymi z Donaldem Trumpem.
2: A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
3: Dodajmy, że choć robocza, była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów.
2: Nie żyje 28-latek, to po tragicznym wypadku w województwie świętokrzyskim.
3: Doszło do niego w miejscowości Nowy Folwark. Ofiarą jest kierowca ciągnika rolniczego.
7: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, iż podczas jazdy najprawdopodobniej na ciągnik spadł konar. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
2: Przekazał Piotr Pazera z policji w Busku-Zdroju. Sprawę bada już prokuratura. Śledczy będą ustalać, czy do złamania się drzewa mogły przyczynić się wcześniejsze nawałnice.
7: Te czynności, które żeśmy wykonali na miejscu, będą miały to na celu, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
3: To kolejna tragedia z udziałem ciągnika w powiecie Buskim. Na początku lipca w Kikowie pod wywróconym traktorem zginęła 14-letnia dziewczynka. Zbadanie stosowania tymczasowych aresztów i regularne spotkanie z mieszkańcami regionów.
2: Takie plany ma nowa rzecznik praw obywatelskich, która złożyła przed Sejmem ślubowanie i oficjalnie objęła urząd.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram zapowiada także otwarcie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej.
8: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko. Chciałabym rozwijać ideę spotkań regionalnych, spotykać się z lokalnymi organizacjami, działaczami. Mówiłam też i to podtrzymuję o kwestiach tymczasowego aresztowania czy nadużywaniu tego środka.
2: Nowa rzecznik praw obywatelskich jest adwokatem.
3: Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy oraz prowadziła postępowania przed europejskimi trybunałami.
2: Niebezpieczne zdarzenie w Łodzi. Słupki na reprezentacyjnej ulicy miasta miały zatrzymać karetkę pogotowia na sygnale.
3: Na udostępnionym w internecie filmie widać, że system bezpieczeństwa na Piotrkowskiej nie zadziałał i nie przepuścił uprzywilejowanego pojazdu.
2: Władze miasta odpowiadają, że montowane urządzenia wciąż są w fazie testów. Szczegóły w relacji Grzegorza Mnicha.
9: Zdaniem Jarosława Kostrzewy ze Stowarzyszenia Zmotoryzowani Łodzianie, karetka na sygnale stała zablokowana kilka minut.
10: Niestety nie wiemy, czy karetka jechała z chorym, czy do chorego, czy
0: ratując życie. Widzimy, że karetka stoi. Słupki nie wywołały systemu SOS, czyli nie zostały opuszczone.
9: To tłum ludzi nie przepuścił karetki. Słupki podczas urodzin Łodzi działały prawidłowo, odpowiada Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
10: Słupki ruchome były opuszczone i to nie one utrudniły przejazd pogotowia ratunkowego.
9: W ostatnim czasie dochodziło już do uszkodzenia i przewrócenia słupków, które miały być zabezpieczeniem również na wypadek ataku terrorystycznego.
3: Za system Łódź zapłaciła 6 milionów złotych.
2: Zalew Sulejowski wysycha. Poziom wody w tym drugim co do wielkości zbiorniku wodnym w Łódzkiem spadł już o ponad metr poniżej normalnego stanu.
11: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 cm idzie w dół. Tragiczny jest.
12: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
13: Za dużo tej wody nie ma po prostu i to Łódzki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tego wody nie będzie na tyle, żeby można było tam pływać przez tych spiach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpiecznie.
14: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
3: Służby zapewniają, że monitorują sytuację. Od kilku dni w Zalewie Sulejowskim obowiązuje zakaz kąpieli. Powodem są sinice.
2: Uwaga turyści w Tatrach, dziś zamknięty zostanie jeden z odcinków Orlej Perci, żółty szlak na odcinku Pusta Dolinka, Kozia Przełęcz.
3: Powodem wymiana łańcuchów asekuracyjnych w tym trudnym terenie, tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Musimy ten fragment szlaku zamknąć z uwagi na to, że prace te są dość niebezpieczne. To jest wymiana całego ciągu łańcuchów, który jest właśnie od strony Doliny Pustej na Kozią Przełęcz. Mamy nadzieję, że prace potrwają jeden lub dwa dni.
2: To jednak nie koniec remontów w górach. Już 3 sierpnia rozpoczną się prace na szlaku prowadzącym z Dolinki za Mnichem.
15: Dokładnie od stawków Staszica na Wrota Chałubińskiego. Jest to dosyć trudny odcinek. Ten szlak przebiega za kosami i z tego powodu musimy go całkowicie zamknąć na czas remontu, ponieważ te prace będą stwarzały duże niebezpieczeństwo dla turystów.
3: Prace prowadzone są także m.in. na czerwonym szlaku od Czarnego Stawu na Rysy oraz na szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów.
2: Trasy te jednak nie są zamknięte dla turystów.
3: Kosmiczna kolizja będzie widoczna z Ziemi. Za kilka dni w powierzchnię Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9.
2: To ona we wrześniu ubiegłego roku wyniosła w kosmos 2 lądowniki księżycowe.
3: Naukowcy przewidują, że zdarzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu i regolitu. Powstanie także nowy krater.
16: Samej rakiety nie będziemy widzieli. Ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
2: Sam błysk może być dostrzegalny nawet gołym okiem, choć lepiej użyć lornetki czy teleskopu. Do zderzenia ma dojść 5 sierpnia o godzinie 8:35 czasu polskiego.
3: I jeszcze sport. Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejarz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus.
2: Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych.
17: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
3: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło.
2: Kolejarz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek.
3: A z Ligą Mistrzów żegna się także Górnik. Zespół z Zabrza zremisował z Fenerbahce i nie odrobił jednobramkowej straty z meczu w Stambule.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: Ciepły poranek, bardzo ciepły, nawet no, można by było powiedzieć, 21 stopni na termometrach w okolicach Wrocławia może się pojawić.
20: Chyba za ciepły t-shirt w ogóle założyłem.
19: Wydaje mi się, że dzisiaj to nago by było też za ciepło.
20: Tak, dzisiaj...
19: Ale dziękuję ci, że Paweł tak się nie ubrałeś do pracy.
20: Dziękuję, tak, ja też.
19: 36 stopni na termometrach może się pojawić. Cała Polska w ostrzeżeniach przed upałami 1., 2. i 3. stopnia. Wrocław, Legnica, Zielona Góra.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: No i oczywiście bez opadów. Julia Hren.
20: Paweł Pawelec, słonecznie.
19: Dzień dobry, 5:08.
21: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Jesteśmy.
1: 14 minut po godzinie 6.
0: Cześć.
1: Mamy czwartek, czyli już dobijamy do końca tygodnia. No i pod koniec tygodnia jakże wielka niespodzianka pogodowa.
0: Sobota. A jaka? Czekaj, 36 do 8 stopni, tak?
1: No, chyba to jest dosyć takie...
0: No, jest to niespotykane.
1: Brutalne.
0: W tym kraju. Znaczy, coraz częściej będzie. Ostatnio słyszałem taką teorię, słuchajcie, że to przez to, że na południu naszego globu i w tej części azjatyckiej rodzi się dużo osób, a każdy człowiek to ileś tam stopni ciepła i mamy ocieplenie globalne, że to bardzo mocno rzutuje. Że...
1: Bardzo ciekawa
0: tak,
1: teoria,
0: bo
1: Paweł.
0: Trzeba produkować dla nich jedzenie, trzeba produkować dla nich ubranie, a produkują bez sensu w ogóle, jakby nam jeden t-shirt nie starczył na tydzień. Koszula, może jakiś tam zimą, może kurtka, sweterek. To można zawsze uprać, prawda?
1: 15 minut po godzinie 6. No, czekają nas dzisiaj dosyć intensywne dni. Proszę pamiętać, żeby pić wodę, krem z filtrem nałożyć, bo 36 stopni Celsjusza może się pojawić na termometrach we Wrocławiu, w Legnicy i w Zielonej Górze. A na przykład już sobie sprawdziłam, że w sobotę w Rzeszowie 39.
0: No widzisz, jak ładnie, tylko prośba, nie żałujcie sobie niczego przez ten upał. Naprawdę, macie ochotę na spacery, spacerujcie. Macie ochotę
1: pobiegać. No ale chyba, że
0: pobiegać,
1: w środku dnia to nie.
0: Pojechać na rowerze 100 kilometrów, nie żałujcie sobie,
1: ale
0: i
1: Paweł,
0: piszcie
1: nie
0: jak
1: można.
0: Było. Można, tylko się trzeba nawadniać i jechać na przykład za tirem. Tir co robi? Daje cień.
2: Od rana z Vox FM.

0: Kartka z kalendarza odleciała. Mamy czwartek, 30 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Abdon, Ingeborga, Julita, Leopold, Maksyma, Piotr, Rościsław, Sekunda, Swojsław, Ubysław oraz Ursus.
1: Ubysław to niezbyt dobrze wróży.
0: W Maroku obchodzimy dzisiaj święto tronu. To po kawie, wiadomo, można obchodzić.
1: Aha, to nie tak.
0: Vanuatu obchodzi dzisiaj święto niepodległości. Mamy też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, a poza tym w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Sernika. Nie dopisali, że bez rodzynek, no ale oczywiście to jest jedyny słuszny sernik.
1: No, niektórzy by z tobą polemizowali tu dość mocno.
0: Nie zapraszam do dyskusji.
1: 30 lipca, ale 1994 roku odchodzi od nas, no właśnie, Sława, lider, wokalista, autor tekstów, piosenek, lider zespołu Jam, przypadkiem znaleziony na przesłuchaniach, czyli Ryszard Riddle, jaka szkoda, on by nam jeszcze pośpiewał.
0: 1971 rok, lądownik statku Apollo 15 z amerykańskimi astronautami wylądował na Księżycu. Patrzcie, ile to już lat, a dalej nie podbiliśmy tego,
1: prawda?
0: Księżyca.
1: Rok 1947, austriacko-amerykański aktor, producent filmowy, biznesmen, były kulturysta, zdobył sławę na początku w filmach akcji takich jak Terminator. Dziś

0: A w ogóle rodzina hiszpańska. Zyskał sławę, wiadomo.
1: A kto to jest?
0: Nie wiesz, który to jest żanr roli?
1: Nie
0: widziałeś nigdy filmu, w którym grała też taka bardzo ładna aktorka. Kurczę.
1: No to naprawdę zawęziłeś filmy.
0: Słuchajcie, to jest bardzo znany aktor, proszę sprawdzić. Leon Zawodowiec, przepraszam. Jego żona jest Polką i to jest ciekawe, to jest już trzecia małżonka. Pierwsza i druga też była Polką.
1: O, to wszystkiego najlepszego dla niego i wszystkich żon, a teraz wracamy do grania.

0: Sorry, ale czas jest nieubłagalny, on leci, lustro brudne, my wciąż młodzi. To tyle mogę powiedzieć.
1: Minuta do 6.30, za chwilę u nas wiadomość.
2: Zmiana od rana. Vox FM. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5.

0: 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
5: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Minęła 6.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Marta Kiermasz, Dawid Osysko.
8: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę przy użyciu dronów i różnego rodzaju rakiet.
9: Ucierpiał m.in. obwody na zachodzie kraju. We Lwowie zniszczone zostały dwa bloki.
8: A w związku z atakami w pobliżu granicy z naszym krajem poderwane zostały polskie myśliwce.
9: W Lublinie i kilku rejonach Lubelszczyzny przed godziną 4 zawyły syreny. Alarm został już odwołany.
8: O przeprowadzeniu zmasowanej fali uderzeń na cele w Iranie informuje dowództwo centralne USA.
9: Zaatakowane miały zostać centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nabrzeżne systemy obserwacyjne.
8: Irańskie media informują o licznych eksplozjach na południu kraju.
9: Korpus Strażników Rewolucji zapowiedział kontynuowanie oporu i własne operacje przeciwko amerykańskim celom.
8: Do 17 wzrosła oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego trzęsienia ziemi w Japonii.
9: Jedną z ofiar jest obcokrajowiec, obywatel Wietnamu, potwierdziły to japońskie władze.
8: Co najmniej jedna osoba uznawana jest za zaginioną.
9: W środku sezonu urlopowego spore utrudnienia w pobliżu warszawskiego lotniska Chopina.
8: Powodem są prace drogowe na Żwirki i Wigury. Dojazd do terminali będzie możliwy, ale z utrudnieniami.
10: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
9: Mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych.
8: Władze lotniska Chopina proszą pasażerów, by wyjechali z domu o odpowiednio wcześniej.
11: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: 21 minut do godziny 7. Ja trochę tego nie rozumiem. Oglądam praktycznie codziennie, bo piszą te portale plotkarskie, że Kylian Mbappé
1: tak jest, z tą dziewczyną gdzieś jest tam.
0: No właśnie.
1: Całują się.
0: No właśnie, on sobie spędza wakacje, a w Polsce takie rzeczy dzieją się w piłce nożnej.
1: I jakie rzeczy? Haha, już wiem jakie.
0: No jakie rzeczy?
1: Że Lech Poznań potrafi już prawie wygrać i totalnie przegrać.
0: No u siebie 4-1 przegrać i później w dwumeczu to też przegrali, tak. W rzutach karnych.
1: Strasznie nam przykro, względem tych wszystkich fanów piłki nożnej, szczególnie Lecha Poznań, no jest
0: ja
1: nam,
0: mam ochotę
1: naprawdę
0: ich,
1: jest nam przykro.
0: Ja mam ochotę ich wszystkich przytulić, bo
1: no.
0: Im na pewno jest strasznie smutno.
1: No jakby co, słuchajcie, to Jula jest chętna, panowie, jakoś tam pocieszyć.
0: Nie kibiców, tylko piłkarzy!
1: A, piłkarzy?
0: No!
1: Ale co ty im, to nie musi być przykro. Oni jeszcze za to dostali pieniądze, że przegrali.
0: Górnik Zabrze też przegrał, także no, nasze nadzieje na Ligę Mistrzów niestety poszły w las.
1: I dobrze, że potem byśmy się kompromitowali 7-0, 8-0. Po co to komu?
0: Myślisz?
1: Po co to komu? Tak.
0: W sumie tak, skompromitowaliśmy się 4-1 i
1: tak
0: wystarczy.
1: Jest. Odcięte jak zły kawałek mięsa, do widzenia. Rancho zobaczymy już w grudniu. Mam dla was bardzo dobrą informację. Prezes TVP ogłosił wspaniałą wiadomość. Serial powraca, więc chyba w święta.
0: A ty się dopiero dowiedziałeś, Paweł, że Rancho wraca?
1: Tak, ja wiem, że wraca, ale że kiedy? W końcu kiedy? I już wiemy, że w grudniu. I prawdopodobnie
0: ale to nie wiadomo. Premiera GTA też już miała być parę lat temu, a nadal nie ma.
2: Pierwsza zmiana.
1: Z tobą to nie da się nawet polemizować. Ty wszystko wiesz.
0: 20 minut do godziny 7.

0: No i stało się. I worek się wysypał.
1: Ale z czym?
0: No piszą słuchacze, że teraz to jak się dziecko urodzi, to nikt mu nie da na imię Leszek. Lechu, no nie, po prostu kompromitacja mistrza Polski, totalna.
1: Zdrowotna porażka Lecha tak. Poznań we wczorajszym meczu. 12 minut do godziny 7, ale ja sobie myślę, że jeżeli ktoś ma za partnera bądź partnerkę kibica Lecha Poznań,
0: no,
1: i ten kibic nadal nie rezygnuje z kibicowania Lechowi Poznań,
0: tak,
1: to trzeba jest, się właśnie, cieszyć, bo to znaczy, wariat, to znaczy, że to jest bardzo wierny partner. Okay. Że nawet co najgorsze rzeczy zrobisz, to on z tobą
0: będzie.
1: To takiego
0: na męża mówisz,
1: no
0: Jula.
1: Pewnie, że tak.
0: Bardzo proszę. I to mówi, uważajcie, kobieta, która bardziej stoi za Jagiellonią Białystok. Tu
1: dobra,
0: kibicuje tutaj,
1: nieważne,
0: prawda? No ale nie szkodzi. Tutaj mi Sebastian napisał, ty się Paweł nie śmiej, bo ja przez Lecha wczoraj płakałem. Tutaj są takie prywatne wynurzenia.
1: Nie, no tak naprawdę to bardzo współczujemy, bo wiadomo, że to boli, jak twoja drużyna, tutaj były wielkie nadzieje, Liga Mistrzów już stała otworem, już...
0: To każdy z nas liczył na to, że oni tam pograją, tak?
1: No, ale... No. Niestety.
0: Ale mistrz czego? Danii, tak? To był chyba mistrz Danii, jeśli nie... Myślę, że tak.
1: Aż tak dobrze się na piłce nożnej nie
0: No bo
1: nie
0: chyba nie Belgii. Pokazał, gdzie jest
1: no, Danii,
0: miejsce,
1: Danii, tak,
0: Lecha. To jest przykre, prawda? No, ja wciąż wybieram takiego lekko schłodzonego z pianką na dwa palce.
1: Czwartek jest.
0: Także mogę powiedzieć, że jestem fanem.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.

0: Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Tak czuję tę piosenkę, jakaś taka jest świąteczna.
1: Tak? No ona jest absolutnie wakacyjna. String bikini.
0: Czyli lato, wakacje. Ojej, a patrzcie, Boże Narodzenie w takich tropikach choinka też się jakoś sprawdza. Czego sobie i wam życzę.
1: Nie mówimy o Bożym Narodzeniu w lipcu.
0: Chłodu trzeba, już chłodu, będę narzekać jak Polak.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie. Na jednym z pól zauważono krater.
13: To po rosyjskim ostrzale na Ukrainę.
12: Od dziś będą głosować już po zapisem.
13: Nowy sejmowy klub Mateusza Morawieckiego zarejestrowany w Sejmie.
12: Ocalone filmy trafią do zwiedzających.
13: Udostępnione zostaną materiały z powstania warszawskiego.
14: Na zegarach 7:00 wiadomości Radia Vox FM. Zapraszają Marta Kiermasz, Dawid Osysko.
12: Mieszkańców Lublina i okolic obudziły syreny alarmowe, to po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą.
13: Zaatakowany został Kijów, ale także między innymi Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach.
12: Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około 3:50 nad ranem. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina Jacek Werner.
15: Z tego, co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
16: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnała Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
15: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów Straży Pożarnej oraz policja.
13: W nocy operowały polskie myśliwce.
12: Teraz najnowszy raport z Ukrainy. Po ciężkiej nocy, tak jak mówiliśmy przed chwilą, 8 osób zginęło, kilkanaście jest rannych.
13: We Lwowie trwa akcja ratownicza. Rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne.
12: Pod gruzami mogą być ludzie.
17: My dobiegli do szkoły na schody, kiedy tak się raz wstał się wybuch.
12: Biegliśmy do schronu w szkole, gdy usłyszeliśmy pierwszy wybuch. Upadliśmy, nakryłam sobą dziecko, potem wszystko zaczęło lecieć. Wzięłam dziecko i pobiegliśmy szybko do schronu. Tam już było słychać drugą eksplozję. W tej piwnicy było bardzo dużo ludzi. Wszyscy byli przestraszeni, spanikowani. Dzieci się trzęsły ze strachu.
13: Mówiła jedna z mieszkanek Lwowa. Eksplozje było też słychać w innych miastach na zachodzie kraju.
12: Zmieniamy temat. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany, a na jego czele Mateusz Morawiecki.
13: Od dziś tak zwani rozłamowcy w PiS-ie będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
18: Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
19: I głosowali jako
18: klub parlamentarny.
12: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński, również już z Rozwoju Plus.
20: Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wyłączony.
7: podejmowany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
13: Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS.
12: Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M., którzy we Wrocławiu pobili parę Ukraińców, trafili za kratki.
13: Starszy z mężczyzn siedział już w więzieniu, jest bokserem związanym z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści.
12: Na sprawę śledzi nasz reporter Krzysztof Staszkiewicz. Krzysztofie, co usłyszałeś od obrońców po decyzji o areszcie?
19: Odwołanie jest pewne. Usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
20: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
19: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
21: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
19: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
22: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
19: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca,
13: który wciąż jest poszukiwany. Powstanie warszawskie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Ocalone filmy trafią do zwiedzających.
12: A w całości opracowane i udostępnione zostaną materiały filmowe z Powstania Warszawskiego. To około 100 minut autentycznych nagrań, pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy.
23: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk.
13: Mówi Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Patrzę, patrzę i nie mogę uwierzyć. Naprawdę Egipt, ludzie!
25: 36 stopni dzisiaj na termometrach w Polsce może się pojawić, a to dokładnie na południowym zachodzie, bo tam ostrzeżenia 3 stopnia przed upałami. W pozostałej części Polski ostrzeżenia 1 i 2 stopnia, więc będzie dzisiaj gorąco.
14: Nad morzem 30 stopni.
25: No, to dzisiaj można się porządnie usmażyć. No i oczywiście bez deszczu, ale już jutro coś tam pokropi.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
25: Julia Hren.
14: Paweł Pawelec. Dobra, dzięki za deszcz, żeby
25: dzień
14: tam
25: dobry
14: się nie paliło.
26: Pierwsza zmiana.
27: Od rana z Vox FM.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 12 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, 30 dzień lipca dzisiaj i moglibyśmy się zajmować sprawami ludzi przyziemnych, tak jak my, ale są ludzie w tym kraju, którzy naprawdę cierpią. I to nie tylko z powodu upałów, ale którzy cierpią z powodu spisku, który na nich czyha.
1: Tak, a nie zasłużyli na to tak naprawdę, bo akurat tu się mogą bronić czymś, w czym brali udział, czyli przeżywali to sami, mając tę chorobę.
0: Chodzi o panią Dorotę R. Niestety nie wiemy, co to za osoba, no bo nazwisko jest ukryte, która usłyszała zarzuty w związku z, jak to pięknie napisali, naruszeniem przepisów prawa farmaceutycznego.
1: Tak, podobno podając suplementy jako jednak lekarstwa na tę chorobę. Hashimoto.
0: I pani Dorota R. wydała oświadczenie oczywiście na swoim Instagramie, oni na nią troszeczkę, to jest niesprawiedliwe.
1: Się uparli na nią.
0: Chcą ją po prostu
1: ładna
0: zniszczyć.
1: Ładna dziewczyna, bogata, jest z kogo ściągnąć i ją męczą i dręczą.
0: Dokładnie. Biedna pani Dorota R., która, ona tylko chciała dobrze, bo oczywiście to też powiedziała. Dokładnie. Ona nikogo do niczego nie zmuszała.
1: Okay.
0: Bo chodzi o to, że ona wydała takie słodycze, które miałyby być lekarstwami, ale to w żaden sposób nie było udowodnione. Natomiast...
1: Ktoś to przyjął, że to mogą być lekarstwa, po prostu źle ją zrozumieli.
0: Tak.
1: A grozi jej pewnie ileś tam lat, nie? Czy coś? Jakaś kara finansowa,
0: Nie będziemy się nad tym pochylać, tak, już niech szkoda. Pani Dorota R. się tym sama zajmie, ale... Proszę pani Doroto, ten smutek z twarzy chcemy usunąć.
1: My jesteśmy od tego, żeby jakoś wspierać panią, żeby się pani nie przejmowała.
0: Tyle lat wspierała nas swoimi tekstami, to my teraz.
1: Tak jest.
0: Chcielibyśmy sercem na dłoni
1: wykorzystać i po prostu przytrzymać panią tak pod rękę, żeby się pani w ogóle nie martwiła. Więc nie.

0: 20 minut po godzinie 7. Paweł przed 7 wspominał, że Rancho wróci pod koniec tego roku. Na przełomie listopada i grudnia mają pojawić się pierwsze odcinki, czyli wróci ławeczka.
1: Wróci ławeczka.
0: Ławeczka w nowym składzie, bo przecież Daniel Olbrychski będzie jednym z siedzących na ławeczce.
1: To będzie znowu jakiś kuzyn, bo mówię, ciekawe, co wymyślą.
0: No tak, kim no będzie? Zamiast Stacha Japycza.
1: No tak.
0: Dobrze mówię?
1: Tak, Stacha Japycza. Podciągnął naszego genialnego aktora. Zobaczymy, jak zagra. Czy kibicujemy, trzymamy kciuki, prawda?
0: No
1: i
0: właśnie,
1: cieszymy się, że tamta ławka stoi.
0: Ale być może zasiądą na nowej ławce, na nowej technologii, która w Białymstoku stoi. Cztery ławki pojawiły się, zrobione z przetworzonych kartonów po napojach.
1: Co ty gadasz? Takich po sokach?
0: Takich
1: po sokach, po mleku? Po
0: właśnie.
1: Można je tak przerobić, żeby robić z nich ławki?
0: Tak, są sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. Produkt jest całkowicie ekologiczny.
1: Proszę,
0: tak mówią władze miasta tego oto pięknego.
1: Proszę bardzo, jeszcze z kartonów ławki. Nie tylko samochody jak Trabant, no.
0: Ale ja to się... Ja się cieszę, że z kartonów, a nie z butelek kaucyjnych, bo to by była wtedy za duża wartość takiej ławki.
2: Pierwsza zmiana.
1: Masz rację, kradliby.
0: Wyobraź sobie później zmieścić taką ławkę do tego butelkomatu.
1: Od razu by wzięli ławkę i wrzuciliby tam, a tam wiesz, 2500 zł za ławkę, no czy 4.
0: 22 minuty po 7.

0: Sean Baker.
1: Dwie minuty do godziny 7.30. Paweł, a jak tam twoja szyja? Bo wczoraj tak narzekałeś, że cię boli.
0: Boli mnie. Tam? Już teraz stwierdziłem, że już wiem, od czego to jest, kurczę. No. To jest przez oglądanie się za inteligentnymi kobietami.
1: Ja wam powiem, jaki problem Paweł wczoraj miał. Nie mógł obracać na boki szyją.
0: Ale w lewą stronę tylko.
1: Tylko w lewą stronę, tak. A teraz już jest lepiej?
0: Już jest lepiej. Już patrzę na swoje lewe ramię, a wcześniej nie byłem w stanie tam dotrzeć.
1: Chociaż, szczerze, Paweł, no. Ty masz żonę, no, więc ja uważam, że akurat machanie głową na nie, jest zbędna umiejętność w twoim życiu.
0: Ważne, że mi chodzi góra-dół, tak?
1: Tak!
0: No, w porządku, widzicie?
1: Bo się żonie sprzeciwiać nie wolno, wiecie o tym?
0: Rzeczpospolita babska w Radiu Vox FM, no takie rzeczy, no tylko u nas.
1: No dobra, to zaprosimy chłopa, Rysiu.
0: Rysiu, ratuj sytuację!
2: Jak się nazywa kogut w paczkomacie?
1: 6098 6969.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Reklama.
4: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
5: Polska przestrzeń powietrzna naruszona. O godzinie 3.40 wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim.
6: Polskie siły powietrzne skierowały w jego kierunku myśliwiec F-16.
5: O godzinie 3.46 obiekt znikł z radarów. Prawdopodobnie miejsce upadku to

0: Niezabudowany teren w pobliżu miejscowości Tarnawa, Kolonia na Lubelszczyźnie, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych.
1: Do tego tematu wrócimy o 8.
0: Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. W zdarzeniu dwóch samochodów osobowych zginęły 3 osoby, 4 są ranne.
1: Droga krajowa nr 24 w Kamiennej jest nieprzejezdna, służby kierują na objazdy.
0: Po wypadkach utrudnienia także na drodze krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: W Cierpicach, niedaleko Torunia, samochód osobowy uderzył w tył ciężarówki. Jedna osoba zginęła.
0: Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godziny 9.
1: W niedzielę 27 września mieszkańcy Krakowa będą wybierać prezydenta.
0: Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera, został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
1: Dokument czeka jeszcze na podpis, formalności mają zostać dopełnione jutro.
2: I w tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie.
0: Zapowiada premier Donald Tusk.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: To było błyskawiczne pożegnanie z Ligą Mistrzów.
0: Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus.
1: Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Frederiksen przyznał:
5: Jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych.
1: W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2. A dziś rewanżowe spotkanie polskich drużyn w Lidze Konferencji.
0: O 19.30 Raków zagra na wyjeździe z Walettą. W pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy.
1: Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żyliną.
0: Wcześniej, bo o 13.30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo.
1: W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami.
0: Wcześniej, bo o 9.00 Włosi zmierzą się z Amerykanami.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
1: 27 minut do godziny 8. Czas przypomnieć Rysia.
7: Jak się nazywa kogut w paczkomacie?
1: Jak macie pomysł, to SMS-em poproszę. 609 86 9 86 9.

0: 20 minut do godziny 8 tanecznie jest, ale my tutaj mamy ważne sprawy do załatwienia. Pytanie od Rysia.
1: Rysio zadał wam pytanie niedawno.
2: Jak się nazywa kogut w paczkomacie?
1: Matko Boska, kto jest na tyle inteligentny, żeby koguta do paczkomatu wkładać, ludzie, no?
0: A różne ludzie mają pomysły. Paczko-ko-ko-ko-komat.
1: Kostka rosołowa, ktoś napisał, to się bardzo podoba.
0: Lunchbox albo chickenbox.
1: Kurpak.
0: To nie są poprawne odpowiedzi. Rysiu, powiedz, jak to jest?
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa kogut w paczkomacie? Kur Jerzy. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
5: Nie

0: ale no ta fajna, nie? No, się, uwielbiam, no, po prostu nikt tak nie gra jak my.
1: 13 minut do godziny 8.
0: W związku z tym...
2: Jak masz na imię?
0: Najbardziej głupi konkurs na świecie.
1: Witamy wszystkich Państwa przed radioodbiornikami, czyli teleturniej radiowy, coś czego jeszcze nie było, ale coś jakże ważne i jakże istotne. No i oczywiście jakże mądre.
0: Dzwonicie do nas na 600-986-9869 i nie przedstawiacie się. Naszym zadaniem po krótkiej rozmowie z Wami jest przyznać się, czy powiedzieć Wam, jak macie na imię. Naszym
1: zdaniem. My będziemy zgadywać, więc przypominamy numer telefonu 609-869-869.
0: Dobra,
1: możecie już dzwonić
0: ktoś.
1: Już teraz. Halo. Jest ktoś już z nami? Halo,
0: jest,
1: halo.
0: Nie? Jest, nie jest.
3: Dzień dobry, witam.
1: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, chłopaku, chyba stawiam, że facet, tak?
3: Dokładnie.
1: Słuchaj, gdybyś był zupą, to jaką byś był?
3: Pomidorowa.
1: A czemu pomidorowa?
0: No.
3: Bo lubię pomidorową.
0: Lubisz, a z makaronem czy z ryżem? Bo to też takie widziałem.
3: Z makaronem, nie, ze
0: świerkami. Okej, okay, klasyk, czekaj. Dobra. Tadeusz!
3: Nie.
1: Myślę, że jesteś Wojtek.
0: Kurde blade.
3: Nie, ale gdyby był Konrad, to by na pewno zgadł.
1: Grzegorz!
0: Czyli Artur. Nie.
3: Tam
0: o, czyli co, mogę sobie? Dobrze. A, dobrze, bardzo dobrze.
1: 609-86-9-869. Zapraszamy, żeby do nas dzwonić. Czyli Grzegorz już dzisiaj odpada. Już nie zgadujemy żadnego Grzegorza.
0: Czy jest ktoś z nami? Halo?
1: Bo zawsze jest przynajmniej jeden. Halo, halo. No nie, Grzegorze, nie rozłączajcie się. My spróbujemy.
0: Można jeszcze raz, a jakby co? Jakby jak ktoś ma na imię Grzegorz, to może. Cześć,
1: no cześć,
0: witamy cię.
1: Halo. Słuchaj, ty wierzysz w kosmitów?
4: Nie.
1: Nie, myślisz, że nie ma kosmitów?
4: Nie.
1: A czemu nie tak, czemu tak myślisz?
0: Jesteś z nami, czy tam zajęty jesteś tam? Czy sadzisz coś, rolę zbierasz, ewentualnie plony? Co się dzieje? Halo, jesteś z nami?
4: Nie, nic nie robię.
1: Dobra, myślę, że jesteś Łukasz.
4: Nie.
0: Nie jesteś
4: ale
0: Łukasz.
4: Ale podobno mam klucze do raju.
0: Masz klucze? Adaś!
4: Tak jest.
0: Dobrze, ja wygrałem.
1: Z podpowiedziami,
0: ja wygrałem.
1: Ale lecimy
0: to
1: dzisiaj mocno.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kolejna osoba na antenie. Cześć, witam. Jak masz na imię?
5: Dagmara.
0: Wygrałem.
1: Paweł,
0: wygrałem.
1: Tak nie można.
0: Można, nieczysto gramy, no po prostu. No.
1: 609-86-9-869, mamy jeszcze kogoś?
0: Mamy cały czas, ludzie dzwonią. Halo, halo, witam serdecznie, jak masz na imię?
1: Wolałbyś mieć trzecią rękę czy trzecią nogę?
0: O.
6: No drugą właśnie. Głowę, ale noga.
1: Jednak no. Noga, dobra, myślę, że jesteś Darek.
6: Nie, pracuję z Dachiem, ale...
0: Pracujesz z Dachiem. No,
1: dawaj, Paweł, twój strzał.
0: Dobra, poczekaj. Chłopaku, czy to jest takie normalne imię pospolite, czy...
1: Strzelaj!
0: Eugeniusz!
6: Nie, jestem za młody na Eugeniusza.
1: Jak masz na imię?
0: No co, Gienek, nie?
6: Ale padło to imię już dzisiaj.
1: Grzegorz!
0: Nie.
1: Łukasz!
6: Tak!

0: Delicia. No, czyli o tobie, Julia. Delicia, moja delicia.
1: Czy ty sugerujesz, że ja jestem gruba, bo zjadłam dużo delicji?
2: Nie, jesteś słodziutka jak czekoladka. Oj, na wierzchu, a w środku jest zawsze jakaś niespodzianka, czyli smak.
1: Ładne? 2 minuty do 8 o 8 wiadomości.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Potężny lej na Lubelszczyźnie.
1: W powiecie biłgorańskim spadł niezidentyfikowany obiekt.
0: Od pilnych doniesień z tej części Polski zaczynamy wiadomości o 8.
1: Powiemy w nich także o rozłamie w PiSie.
0: I kolejnych zarzutach dla piosenkarki Doroty R.
2: Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Marta Kiermasz, Dawid Osysko.
0: Krater na polu w okolicach Tarnawy, Kolonii, niedaleko Lublina, powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu.
1: Wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
0: Szczegóły komunikatu wojska w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze wiadomo o tym zdarzeniu i co mówi wojsko?
3: Ten obiekt zauważono na radarach około 3:40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
0: A syreny alarmowe zaniepokoiły mieszkańców Lublina, tym bardziej, że nie otrzymali żadnych alertów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Dzisiaj o 4 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
5: Wstałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda, jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
6: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6 rano. No nie jest to wyczerpujące.
7: Było na pewno trochę niepokój.
8: To był taki, no chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć.
1: Na miejscu wybuchu w podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia, przypomnijmy, pracują służby, zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się wydarzyło.
0: A za to zdjęcia krateru już możecie zobaczyć na SE.pl.
9: To są wiadomości Vox FM.
1: A w nich zmieniamy temat. Będą rozszady przy Wiejskiej. PiS uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora.
0: Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy założyli nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Został już zarejestrowany w Sejmie.
1: To efekt rozłamów partii. Były szef rządu i jego ludzie mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia.
0: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co na to eksperci?
10: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
11: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
10: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
11: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale nie wykluczono, że przed wyborami do Sejmu.
10: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Znana piosenkarka z zarzutem Dorota R. ma odpowiedzieć za złamanie ustawy Prawo farmaceutyczne.
1: Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają.
12: Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia, złożyła wnioski o przeprowadzenie dowodów dodatkowych w tej sprawie. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to czyn z artykułu 130 ustawy Prawo farmaceutyczne zagrożony jest tylko karą grzywny.
0: Mówił Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Przypomnijmy, Dorota R. w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto.
1: Zawiadomienie w tej sprawie w maju ubiegłego roku złożył główny inspektor farmaceutyczny.
0: I na koniec przypomnijmy jeszcze najważniejsze informacje tego poranka. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii niedaleko Lublina powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu.
1: A wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, tak poinformowało o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
0: Do tych informacji będziemy oczywiście wracać w poranku Vox FM. Zostańcie z nami.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Można dzisiaj znowu narzekać na upały, ponieważ ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia to oczywiście nie są żarty, bo trzeba dużo wody pić, filtrów używać.
15: Ta,
14: no i
15: w tych
14: najcieplejszych momentach dnia lepiej z domu nie wychodzić, albo ewentualnie z pracy nie wychodzić
15: nawet
14: na przerwę, żeby się nie zagrzać.
15: Widzę. Wszędzie słońce. Tak, a nie, no może troszkę od 17 na południu, lekkie chmurki.
14: 36 stopni to najwyższa dzisiaj temperatura, a będzie tylko cieplej.
15: Cieszcie się, bo zabiorą to.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Julia Hren.
2: Kocham lato. Paweł Pawelec.
14: Dzień dobry, 6 po 8.
9: Pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: też piękne, prawda?
1: Dla niektórych piękne, dla innych niezbyt piękne.
2: Tak mogło być w Stanach Zjednoczonych. 25-letnia Lenita Moreno mogła wyjść za mąż, ale zdecydowała, że jednak tego nie zrobi.
1: I co?
2: Zdecydowała dość kontrowersyjnie.
1: Powiedziała mu, że nie.
2: No, nie do końca. Podpaliła kościół, w którym ten ślub miał mieć miejsce.
1: Poszła i spaliła kościół, w którym goście byli proszeni na tak zwane za mąż pójście.
2: Tak, straty oszacowano na 108 tysięcy dolarów. Pani oczywiście nie przyznaje się do winy.
1: Nie, ale...
2: No, ale cóż, właśnie została zatrzymana przez amerykańskie służby.
1: Czyli było śledztwo.
2: Które są już właściwie przekonane o tym, że to było celowe podpalenie. No i według mnie została zatrzymana pod zarzutem podpalenia, kradzieży oraz przekazywania fałszywych informacji. No to chyba grozi jej odsiadka.
1: Zobaczcie, jaki paradoks. Uciekała przed więzieniem, a trafi do więzienia.
3: Yeah, baby! Yeah.
4: Pierwsza zmiana.
2: Paweł.
1: No co?
2: To szczęście jest.
1: Tak, oczywiście, no przecież...
2: 15 po 8.

0: 21 minut po godzinie 8. Mamy właściwie półmetek wakacji. Jeżeli jesteście na wakacjach, to wejdźcie na voxfm.pl i napiszcie nam, gdzie jesteście, co robicie, nie spać, zwiedzać. Tak ten konkurs się nazywa. Rozdajemy 5 stówek na prezent marzeń i jeszcze przed godziną 9 do kogoś zadzwonimy.
1: To się zdarzy, tak, tak. Bo jesteśmy łaskawi. Mamy, to damy.
0: A jeżeli jesteście na wakacjach nad Polskim Morzem, to być może spotkaliście się z tym, z czym ja w internecie, co prawda. Terapia bursztynem. Czyli w takim pudełku, można powiedzieć, bo to wszystko w internecie widziałam. Pani się położyła i była tak zasypiana bursztynami, jak piaskiem.
1: A, takim drobnym bursztynkiem, tak?
0: Tak, i według pana, który tam opowiadał na filmiku, to uzdrawia stawy. Pewnie.
1: Mamy dźwięk?
0: Pewnie
1: mamy.
0: Nie tylko. Mamy dźwięk?
1: Czy mamy?
0: O.
1: O, jest dźwięk. O, leży sobie pani w okularkach. Cała przysypana faktycznie, ale robią jej zdjęcia.
0: Stawy przestaną boleć, tutaj pan powiedział. I rzeczywiście podobno...
1: Tak. Oddychamy. Dobrze, że podpowiedział. Oddychamy. Tak, czyli to działa. Tak.
0: Same właściwości prozdrowotne. Okay. Pani wygląda, jakby tak spała, bo oczywiście oczy ma zamknięte, więc jeżeli próbowaliście albo widzieliście coś takiego, dajcie znać na 609-869-869.
1: Ale to już jest znana historia.
0: Znana?
1: Tak, od razu ci powiem, tak. Były próby leczenia jakichś tam stanów trudniejszych u kobiet, na przykład srebrem, diamentem, złotem. To działa, ale naprawdę na krótko.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Mi to się wydaje, że wystarczyłoby kołdrą się przykryć. To też wiele stanów usprawia.
1: Znaczy możliwość wyspania się, tak, tutaj do szefa naszego mówię, jest bardzo taka
0: 23 minuty po godzinie 8.

0: Dwie minuty i będzie godzina 8.30. Napisała do nas Magda. Dzień doberek. Pozdrowienia z plaży we Władku.
1: O! Się jest, ma, oddycha się.
0: Jest 8.30 i już pół plaży zajęte.
1: Proszę bardzo, no ale tylko
0: szybko
1: w Polsce.
0: Szybko biegnijcie, kto we Władku jest.
1: Przypominamy tylko, że parawany to nie jest najlepszy sposób.
0: A dlaczego?
1: Do oddzielania się od ludzi. Nie
0: bardzo
1: wieje.
0: Bardzo dobry, bo od wiatru osłania.
1: Nie, już nie wieje nad morzem.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana.
2: Z Vox FM.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
0: 8.31 na zegarze, to czas na wiadomości. Vox FM, zapraszają Marta Kierman.

0: Maszy i Dawid Osysko.
1: Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Tak o wydarzeniach sprzed kilku godzin napisał w mediach społecznościowych minister obrony. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez obcy obiekt potwierdził przed chwilą premier Donald Tusk.
2: Przypomnijmy, w reakcji na rosyjski atak na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Służby poinformowały, że w powiecie biłgorańskim spadł niezidentyfikowany obiekt. Na miejscu powstał lej o średnicy 10 metrów.
1: Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnienie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia, dodał w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Władze w Kijowie potwierdziły śmierć 13 osób. Zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę.
1: Rakiety spadły też na oddalone o 70 km od polskiej granicy Lwów. Władze tego miasta informują o 20 osobach rannych.
2: Policjanci zatrzymali 6 mężczyzn ze środowiska pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich.
1: Są podejrzani o przestępstwa narkotykowe. Mundurowi zabezpieczyli mienie o wartości około 1 000 000 zł, w tym samochód marki Rolls-Royce.
2: Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli zarzuty. Prokurator wobec wszystkich zastosował dozory policji i zakaz opuszczania kraju.
1: Druga w tym roku fala upałów dotarła do Polski. W okolicach Zielonej Góry temperatura ma wzrosnąć do 36 stopni.
2: Z wysoką temperaturą zmagają się także Amerykanie. Jego skutki odczuwa blisko 70 milionów ludzi od Nowego Meksyku po Karolinę Północną.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
5: Dzień dobry, jesteśmy 27 minut do 9.

0: nawet fajny ten AI.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. Paweł, czy ty pamiętasz, że jutro jesteś tutaj sam?
0: Jak to jestem sam zupełnie?
1: Jesteś zupełnie sam w studiu, bo ja wyjeżdżam.
0: Jutro?
1: Pa,
0: ale
1: ja wyjeżdżam.
0: Nie, no nie wygłupiaj się. Gdzie jedziesz? Dlaczego mnie zostawiasz? Co się będzie działo? Powiedz to słuchaczom, im się to należy. Wyjaśnienie.
1: No jadę jutro do Zakopanego.
0: No
1: sprawdzić, co tam u naszych słuchaczy i co tam u urlopowiczów góralskich. A co to? A co ty?

0: właśnie, ale właśnie to jutro sprawdzę, jak się bawią ludzie w Zakopanem, jak tam wasze nogi, czy już bąble są, czy piękne widoki są podziwiane, więc jutro, Paweł, tutaj będziesz mnie wypytywał. Przygotuj sobie zestaw pytań, będziesz wypytywał i mnie, i słuchaczy.
1: O wszystko będę pytał. Będziesz zaczepiać ludzi? Gdzie będziesz? Na Krupówkach?
0: Chyba nie. Tam, gdzie szlaki górskie. Idę w góry.
1: Technologia. Weźmy mikrofon bezprzewodowy, ludzie, i będzie pytać. Albo co, w drodze do Morskiego Oka, czy pójdziesz na Świnicę, za przeproszeniem?
0: To się jutro okaże. To się jutro okaże. Myślę, że nawet słuchacze będą mogli zdecydować, gdzie pójdę, a to, co.
1: A jak? A weź ze sobą kostium kąpielowy, bo nie wykąpiesz się w Morskim Oku. Nie wykąpiesz się w Morskim Oku.
0: No nie wolno.
1: Ale nie jesteś na tyle odważna, absolutnie.
0: Wezmę oczywiście klapki, bo to jest podstawowy przyrząd.
1: No tak, bo na rysy. Może wejdziesz na rysy, kto wie. Torebkę weź, szminkę do ust, bo to jest niezbędne urządzenie, wiesz, dla wszystkich taterników.
0: A wy, jeżeli jesteście w górach, czy tam nad morzem już dzisiaj, to piszcie do nas voxfm.pl. Nie spać, zwiedzać, już za chwilę do kogoś zadzwonimy.
1: Ale się będzie jutro działa.
2: Od rana z VoxFM.
1: Tylko ty na siebie uważaj, poduszkę weź. Przyklep sobie tutaj na pośladki. No jakbyś upadła, spadła z kilometra czy coś.
0: Dziękuję.
1: Żeby mniej bolało.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Bezwzględnie zwiedzać. Wieczorami odpoczywać.
3: Z nami jest Kasia. Cześć Kasia. Co cię przygnało z Rzeszowa do Warszawy?
2: O, kawał drogi.
4: Z Rzeszowa do Warszawy przygnały mnie więzy rodzinne.
2: A, czyli dobrze, tak, za darmo wakacje, rozumiem.
4: Trochę tak, poza tym ja mam synka i mój synek jest tak nakręcony, że stwierdził, że on się będzie strzygł tylko w Warszawie. Tak więc raz na jakiś czas wybieramy się do Warszawy, żeby ostrzyć dziecko po prostu.
2: Prestiżowo.
4: To jest taka nasza motywacja, to się nazywa prestiżowo, tak?
3: No dobra,
4: ale to jest jedna rzecz.
3: Co jeszcze robicie?
4: No, teraz mamy taki ambitny plan, bo chcielibyśmy jeździć szlakiem Kieślowskiego i zwiedzać miejsca z dekalogu.
3: Wow!
2: Tak poszłaś, proszę bardzo. Ale to z kim? Z synkiem?
4: No, z synkiem też, ale tutaj mój brat interesuje się filmem, tak więc on zaproponował dla nas taką rozrywkę nietypową.
3: A nie, no ekstra. Brzmi to bardzo dobrze. Bo właśnie Kasia jest na wakacjach w Warszawie. Czy ciebie nie męczy duże miasto?
4: No, dopiero co byłam w miejscowości turystycznej nad jeorem, tak więc miałam trochę ciszy i spokoju. A teraz wielkie miasto, chociaż okazuje się i tutaj też byłam taka zdziwiona, że w tym wielkim mieście można znaleźć takie zaciszne miejsca. Wczoraj na przykład jeździłam rowerem, takim wypożyczyłam sobie.
2: Na godzinki.
4: Na godzinki, tak. I jeździliśmy nad Wisłą. Pomimo, że było gorąco, to można było odpocząć, był cień, zaciśnie, wiaterek. I nawet odkryliśmy takie pola lawendy.
3: Czyli nawet kto w dużym mieście mieszka, jak nie ma urlopu, to można sobie trochę korzystać z tych wakacji.
2: Baby, to jeszcze Plac Zamkowy i Stare Miasto musisz koniecznie zobaczyć.
3: Wow, Paweł, oryginalny.
2: No to jest śladami dekalogu. Śladami dekalogu.
4: To już zaliczyłam kiedyś, tak.
2: A te miejsca na Pradze i w Śródmieściu, gdzie kręcono dekalog, też już widziałaś?
4: No to jeszcze było. Nie widziałam, bo to dopiero mówię, ja przyjechałam.
3: No to ich czeka.
2: To jeziorko Gocławskie koniecznie.
4: Dobra, to zapisujemy.
3: Tak, Kasia, życzymy ci w takim razie udanych wakacji w Warszawie i 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
4: O, tak, super, dzięki.
2: Proszę bardzo. Miłego dnia.
4: Pa, pa.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: 8 minut mamy i będzie 9. No fighting.

0: Grzegorz.
1: Ale... Jaki Grzegorz?
0: Ma na imię Grzegorz.
1: Ale kto?
0: Ten, który będzie po dziewiątej. Kochaju, rzucaju.
1: Aha, tak, no właśnie, napisał, bo to przed nami.
0: Że przegrał Monikę. No, a znaczy nie wie, czy przegrał, bo dopiero zaczyna się w niej kochać.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: No właśnie, czy ten związek się rozpocznie, bo
1: dowiemy
0: to jeszcze
1: się po dziewiątej.
0: Nic się nie zaczęło, czy już się skończył, zanim się zaczął, dowiecie się niedługo.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.

0: Hej, musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
0: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Polska przestrzeń powietrzna naruszona.
15: Potwierdził to premier Donald Tusk,
14: który jest w drodze na Lubelszczyznę.
15: Spadł tam niezidentyfikowany obiekt.
14: A wcześniej Rosjanie masowo uderzyli w Ukrainę.
15: Są ofiary i ranni. Posłuchajcie specjalnego wydania wiadomości Vox FM.
16: To słuchamy. Minuta po godzinie 9:00. Wiadomości Vox FM. Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza w najnowszym wpisie na portalu X szef polskiego rządu. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę.
15: Premier poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich okolicznościach niebezpiecznego incydentu.
14: Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie dziękuje służbom, które zabezpieczały polskie niebo.
15: Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, dodaje wicepremier.
14: Przypomnijmy, na Lubelszczyźnie znajduje się duży krater spowodowany niezidentyfikowanym obiektem, który spadł około 1,5 kilometra od zabudowań.
15: O tym, jak to wszystko wygląda na miejscu, już teraz nasz reporter Jacek Werner. Jacku?
17: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
18: Także Wojska Polskiego. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
17: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
14: A zdjęcia z miejsca, gdzie spadł obiekt, znajdziecie na se.pl.
15: To jeszcze dodajmy, dziś przed godziną 4:00 na większości obszaru województwa lubelskiego, a także w samym Lublinie zawyły syreny. Miało to związek właśnie z intensywnym ostrzałem Ukrainy przez Rosję.
14: Alarm został odwołany po kilku minutach.
15: A ta noc na Ukrainie była bardzo niebezpieczna. Rosjanie skierowali na nią 74 rakiety i ponad 280 dronów. Głównym kierunkiem uderzenia były Kijów i Lwów.
14: W wyniku ataków zginęło 8 osób. 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w Uwodzie Połtawskim.
15: We Lwowie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza.
14: Dotychczas pod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 3 osoby nadal są poszukiwane.
19: Zabezpieczowałem mi wnuk i mi zięć.
15: Pod gruzami są mój wnuk i zięć. Żyją, krzyczeli spod gruzów. Teraz przestałam już wnuka słyszeć, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że jest mały i zbyt zmęczony, by krzyczeć. Jest na pewno przestraszone. Dziecko zostało przyciśnięte betonową płytą.
14: Mówiła pani Olga, mieszkanka Lwowa. Na miejscu cały czas pracują służby.
15: A to, co wydarzyło się kilka godzin temu na Lubelszczyźnie, zaniepokoiło nie tylko mieszkańców tego regionu, ale też pozostałych województw.
14: Mieszkańcy Śląska mówią nam wprost.
5: Odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
13: Mamy świadomość zagrożenia, czy raczej w takim, no tutaj na Śląsku, błogim spokoju sobie funkcjonujemy?
5: No proszę pana, to przed II wojną światową też było podobnie. Ludzie aż do 1 września żyli raczej w tym przekonaniu, że nic się nie stanie.
13: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
20: W góry, stamtąd jestem.
21: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
13: Bo żyjemy w jakich czasach?
20: Ciężkich i niebezpiecznych.
13: Wszystko może się zdarzyć w pana opinii?
20: Według mnie tak. Wiadomo, co tam odbije Ruską, nie?
14: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
15: To na koniec przypomnijmy jeszcze te najważniejsze informacje z ostatnich minut. Premier potwierdza, polska przestrzeń powietrzna została dziś naruszona.
14: W okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. Ogromny lej zauważono na polu 1,5 kilometra od zabudowań.
15: Nikt nie został ranny, na miejsce skierowano służby. Na Lubelszczyznę jedzie też Donald Tusk.
14: Do tego tematu będziemy oczywiście wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Zapraszamy na nie w imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
22: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: Oj, będzie gorąco, tak przynajmniej mówią synoptycy. Ostrzeżenia przed upałami 1, 2 i 3 stopnia. Nie wiem, czy tych stopni jest więcej, ale jeżeli chodzi o stopnie Celsjusza, to dzisiaj 36. Zielona Góra i Wrocław, one wygrywają prognozę pogody, chociaż nie wiem, czy wygrywają. Deszczu na mapach pogodowych nie widać, ale co się stanie w Polsce, to nigdy nie wiadomo.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: Julia Chren, dzień dobry. Paweł Pawelec już w blokach startowych do Kochaj albo Rzucaj.
23: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
16: To oczywiście Modern Talking. 6 minut po godzinie 9:00 słuchacie Vox FM.

0: 11 minut po godzinie 9 powiem ci, że w takiej niepewności nas zostawiłeś, tak, że prosimy o więcej szczegółów.
1: Nareszcie.
0: Kto dzisiaj, co i dlaczego.
1: Ja czekałem na taką historię, one się też zdarzają. Dotyczyć będzie kobiety o imieniu Monika, Grzesiu będzie opowiadać. Ona jest nieudanym małżeństwie, ma kilkoro dzieci, on jest wdowcem i jest mu, jak pisze samemu, strasznie źle.
0: A to on chce się z Monią umówić.
1: Aha, on pokochał Monikę od momentu, kiedy ją w końcu zobaczył na żywo, bo tak naprawdę
0: pięknie
1: poznali się na Facebooku, zaczepiał. To już, jak czytam, trochę trwa. Już jemu na niej strasznie zależy, ale jakby ona tego w ogóle nie widziała, pisze. No słuchaj, Paweł, kiedy ja zadbam, kiedy zadzwonię, umówię, coś wymyślę, coś wynajdę, no jestem kreatywny, to ona jest zawsze. A jak się nie odezwę, to ona się nie odzywa.
0: Czyli jak ty się odezwiesz, to się odezwie. Dobra, Paweł, dzwoni, niech Grzegorz wytłumaczy, co to za historia miłosna.
1: A potem będziemy starać się o serce Moniki.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Grzegorza. Witam, Grześka.
3: Cześć, Pawelec, witam cię serdecznie.
1: Tu nie ma jakby krzywdy. Nikomu nic złego nie zrobił, nie narozrabiał, nie zawiódł. No i teraz nam opowie, kogo dotyczy historia i o co kaman.
3: To dotyczy Moniki. Poznaliśmy się przez Facebooka. Mieszka we wsi obok. Mhm. Niska, szczupła, blondynka. No jest, można powiedzieć, w moim typie. Nie kłóciliśmy się, nie było żadnych tam spięć. Ona w pewnym momencie zaczęła podejrzewać, że ja próbuję, żeby się tłumaczyła, absolutnie.
1: Co robisz? Próbujesz co?
3: Myślała, że ja próbuję dążyć do tego, żeby się tłumaczyła i no i tak dalej, i tak dalej.
1: Z czego miałaby się tłumaczyć, Grzechu?
3: Z tego, co tam robisz. Przynajmniej tak mi się wydawało.
1: A to jest dziewczyna po przejściach, rozwódka, prawda?
3: Tak.
1: Ma trójkę dzieci, w tym dwójkę dorosłych już.
3: 13-letniego syna Karola. Ja znowu wychowuję... Mam też troje dzieci. Syna jeszcze mam 16-letniego. Dwójka jest dorosłych. Mam wnuczkę na wychowaniu.
1: Okej.
3: Zmarła mi żona, jakoś nie potrafiłem sobie poradzić.
1: Czytam o tym, tak.
3: No i stwierdziłem, że muszę kogoś poszukać, prawda?
1: No tak, ale widzę, że ty bardziej jej pomagasz, bo ta dziewczyna, chociaż nie woła o pomoc, nie prosi, to ty jej pomagasz i chyba się zadłużyłeś w niej.
3: Nie zadłużyłem. Zawsze pomogę. Z tym bardziej, że jeździła bez świateł, żarówki popalone. No i te żarówki trzeba było wymienić.
1: Ale... A to ty widzisz, nie pamiętasz, co mi napisałeś. Pokochałeś kobietę, którą zobaczyłeś po raz pierwszy.
3: Tak mi napisałeś.
1: Ona się zajmuje pracą, bo inaczej bez tej pracy mówi, żeby zgłupiała, a ty nie bardzo wiesz, jak jej się zaoferować, pokazać ze strony, no, relacja mężczyzna-kobieta i chciałbyś, żebym ci coś podsunął, że tak powiem, tak, zadzwonił.
3: Ja można powiedzieć, że nie jestem aż taki podrywany, który by...
1: Krępuje cię ta sytuacja, rozumiem. Chciałbyś, żebym otworzył ci drzwi trochę szerzej. Chcesz posłuchać, co ona na ten temat ma do powiedzenia, tak? Czy w ogóle masz jakieś szanse? Może być to miłe, ale i może być smutne, no bo raczej niemiłe nie. Ona może powiedzieć, że absolutnie nie. Jak długo ty jesteś przy niej? Krążysz, pomagasz, dajesz pomocną dłoń w różnych sprawach?
3: Znaczy, praktycznie od samego początku, można powiedzieć.
1: Ja nie wiem, kiedy to jest od początku. Jak długo?
3: Ja nie pamiętam.
1: Kwiecień, maj. A ona nic nie wie, nie spodziewa się, będzie to dla niej szok.
3: Nie, powiem ci szczerze, że ja też się nie spodziewałem, że zadzwoni się.
1: Poza tym, jeszcze mi coś dodasz. Moniko, tu będzie konkretne pytanie. Jesteś w stanie pokochać, czy nie jesteś w stanie pokochać niejakiego Grzegorza? Kochasz, czy rzucasz tę myśl o byciu razem z nim? Dzwonimy, no a wy trzymajcie kciuki za Grześka.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
0: A wypiszcie, co myślicie, 609 869 869.
1: Wyjdzie czy nie wyjdzie?
2: Płomienne

0: 22 minuty po 9. No właśnie, historia doświadczonej i dojrzałej miłości po przejściach. Kibicuję tym dwojgu, tak napisała Paula. 609-869-869. Historia Grzesia i Moniki jest dzisiaj komentowana i jest dzisiaj brana tutaj przez Pawelca na tapet. Uratujesz?
1: No tak, jest tylko ktoś napisał, ale Grzesiek moim zdaniem to raczej pomocy domowej szuka.
0: Tak,
1: bo tu nic o miłości nie powiedział. Już się coś tłumaczył, już coś kręcił. Grzesiek mówi, że nie wiem, o co chodzi, no.
0: Ale Ewa na przykład napisała, skoro ja mam męża, to naprawdę każdy ma szansę u każdego. No Ewa, nie bądź dla siebie taka surowa.
1: Czyli jest niezbyt fajny ten mąż, rozumiem, a ona go znosi, tak? No dziewczyny, no trudno, duże dzieci, to my.
0: Grzesio dzisiaj stara się o Monikę. No i co, Pawelec, wystarasz mu?
1: Oczywiście, dzwonimy do Moniki.
2: Kochaj, albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Moniko. Witacie, Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Moniko, czy słyszałaś, kto dzwoni do ciebie?
3: Tak, widziałam.
1: Radio Vox FM, Pawelec z Voxa. Dzwonię, ponieważ chciałem cię trochę poczarować. Tak zastanawiam się, kiedy się zorientujesz, kto ci sprawił miłą niespodziankę chyba. Od niedawna pewnego rodzaju znajomość ma miejsce. Parę miesięcy. To taka trochę chyba pomocna rączka, złota rączka. To już wiesz, że facet patrzy na ciebie.
3: Tak, wiem kto.
1: Jak? Skąd możesz wiedzieć, jeszcze nic nie powiedziałem? No
3: ja
1: kto?
3: Nie wiem kto.
1: Jak ma na imię?
3: Grzegorz.
1: Kurczę blady, no. Zawsze tak. Możesz na niego liczyć, a w chwilach ważnych, jakże istotnych, proszę bardzo, nagle się stroczyki pojawiają, bo jakieś święto masz. Swego czasu przeżył jakiś dramat osobisty, jest ponownie do wzięcia, podziwia cię.
3: Tyle to ja wiem.
1: Patrzy, jak kochasz jeździć samochodem. Kręci go to, że w każdy wolny weekend, jeśli tylko możesz, to gdzieś chcesz pojechać. Marzy, że by spełnić twoje marzenie i wyjechać z tobą do Zakopanego i połazić po górach. A widzisz? Uważnie słucha. Mówi, że tak wiesz, no, nie powinien mieć śmiałości, by spojrzeć na ciebie jakoś tak i dać sygnał, że zawsze jestem facetem, który bezinteresownie pomaga ludziom, ale w twoim przypadku to trochę wpadł jak śliwka w kompot. W trakcie poznawania ciebie, nie będę ukrywać, przeszyła go taka zwana strzała amora i nie jesteś mu obojętna. Chciałby być tym słodzikiem do twojego życia. Generalnie chciałby cię namówić na nie tylko kawę, ale na jakąś taką i kolację romantyczną. On by zorganizował jakieś świece, może by z różą przyszedł w zębach. Użyłby jakiejś fajnej wody kolońskiej, wiesz, żebyś tylko miała odwagę ty na niego spojrzeć, jakoś wyciągnąć rękę. Mówiąc krótko, jesteś w programie Kochasz czy Rzucasz i miłości tutaj to z twojej strony nie ma co jeszcze dyskutować, ale o jakiejś przychylności to tak.
3: Na pewno go uduszę.
1: A, to na pewno, ale z sympatii, z nienawiści, z obawy, no w sumie coś musisz mi powiedzieć. Czy jesteś go ciekawa i pójdziesz w kierunku uczuć? Czy definitywnie ucinasz to już teraz, bo coś wiesz?
3: Uduszę go na pewno.
1: Umówisz się z nim na randkę, czy to jest niemożliwe?
3: Nie no, umówię się z nim.
1: Grzesie, idziesz w dobrą stronę. Musisz być dalej taki kochany facet, dobry człowiek. No i chyba będzie to szło w tą stronę, o której ty marzysz, tylko nie szarżuj. Poczekaj, aż dziewczyna sama złapie i przydusi. Może jak poddusi, to i pocałuje. Co to wie, nie?
4: Trzeba być cierpliwym. Ja jestem w dobrym kierunku, Monika, do ciebie nastawiony, także spadłaś mi od razu w oko, jak tylko ciebie pierwszy raz zobaczyłem. Staram się dążyć do swojego.
3: Widzę, że cierpliwie dążysz.
4: Mam nadzieję, że mi się to w pewnym momencie uda.
1: Nie wyprzedzajmy faktów, jak to mówi Wołoszański. Po prostu rób swoje, nic nie zmieniaj, bądź tym samym fajnym facetem. Twórz chwilę, żeby pokazać, że to jest wyjątkowa postać w twoim życiu. I nadzieja na ponowne uśmiechy.

0: Brawo, Paweł, brawo!
1: W końcu jakiś mały sukces w tym tygodniu. Już jutro mogę przegrać, nie przejmuję się.
0: boxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać, a kochaj albo rzucaj, wraca jutro.
1: Jakiegoś letniaczka proszę dać mi w historii.

0: Takich piosenek to nam trzeba więcej, szczególnie w lato. Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego Ricky Martin nie produkuje niczego więcej. Boli mnie to.
1: On ciągle produkuje, ale ty już może tego nie słyszysz.
0: A co myślisz, że już nie wchodzą mi takie częstotliwości z racji wieku?
1: Nie wiem. Bardzo możliwe. Może nie dociera do ciebie ta część internetu, w której jest Ricky Martin.
0: Okej.
1: 21 minut do 10.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
4: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl.
4: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
9: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM. Robi lato.

0: 11 minut do godziny 10, a my tutaj sobie siedzimy w oczekiwaniu na wasze zgłoszenia do Vox FM. Robi lato.
1: Nie, właśnie, bo chcielibyśmy was nagrodzić i to
0: chcielibyśmy wręczyć 2000 zł na wakacyjny wyjazd. To jest chyba dobra oferta, jeżeli tylko wejdziecie na voxfm.pl i opiszecie nam jakąś swoją wpadkę wakacyjną, co się w wakacji nie udało.
1: Tak, tylko krwistą taką, naprawdę, żeby to był ból, żeby ludzie mieli radość, że ktoś ma gorzej niż oni sami, prawda? Żeby te 2000 jako plaster na krzywdę były sensowne.
0: Pomyślcie, to może być też taka wpadka, której nie opowiedzielibyście wracając do pracy z wakacji, no bo tak, trochę głupio, że dokładnie. Się wakacje nie udały, a nam możecie to opowiedzieć całkowicie anonimowo,
1: tak.
0: Tylko musicie podać swoje
1: tak.
0: dane.
1: To ale poza anteną, spokojnie. Także my to tak ładnie, delikatnie przedstawimy słuchaczom, zrobimy im dzień, a wam zapłacimy za krzywdę.
0: Polecamy stronę voxfm.pl.

0: Jak to możliwe, żeby ta piosenka nie była już na pierwszym miejscu? No przecież to słychać, że to jest kicior nad kiciory, no Jula.
1: Dwie minuty
0: no.
1: do godziny dziesiątej. Paweł, powiedz mi tak w głębi serca.
0: Tak.
1: Ty się cieszysz, że jutro nie idziesz chodzić ze mną po górach, nie?
0: Oczywiście, że się cieszę. Zostaję tutaj
1: tak,
0: i będę wam relacjonował, jak ona się męczy.
1: A ja będę szukała słuchaczy, którzy aktualnie na wakacjach w górach są.
0: Także jakby co, jutro w góry proszę.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
3: Autopromocja.
4: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
2: Zapach grilla, letnia atmosfera i wspólna zabawa. To znak, że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i z Kolimem. Już 31 lipca zapraszamy na rynek w Nowym Targu. Pyszne grillowe smaki, dobra energia i wyjątkowy dzień dla całych rodzin. 31

0: Bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Premier w drodze na Lubelszczyznę, będzie na specjalnym spotkaniu w sprawie drona. Z syrenami alarmowymi, ale bez alertu RCB. MSWiA twierdzi, że system ostrzegania zadziałał. Na koniec w wiadomościach ogromne pożary na Krecie.
2: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
1: Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza rzecznik rządu Adam Szłapka. Premier zwołał zespół koordynacyjny z udziałem m.in. szefa Ministerstwa Obrony. Ten zespół spotka się już za kwadrans, a w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, by zdać pierwsze raporty. Jest też ukraiński głos w sprawie przekroczenia polskiej przestrzeni. Przez noc rosyjska rakieta manewrująca H-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności, napisał szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sibicha. Służby cały czas zabezpieczają teren w okolicach Tarnawa Kolonii w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. To po działaniach polskich sił powietrznych, które przed godziną 4:00 nad ranem wykryły niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16, ale przed dokonaniem identyfikacji obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych, mówi Kamil Karbownicek z lubelskiej policji.
3: Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, słychać było potężny huk. Na miejsce dyżurny komendy powiatowej policji w Biłgoraju wysłał policyjne patrole. Policjanci pomiędzy miejscowością Tarnawa Kolonia a miejscowością Tokary na polu w odległości około 2 km od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony przez policjantów.
1: O zdarzeniu powiadomiono Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Na miejsce skierowano policyjnych kontrterrorystów, a czynności cały czas trwają. 11 minut wyły syreny alarmowe na Lubelszczyźnie od 3:50 w nocy do 4:01. System zadziałał, ocenia w rozmowie z nami rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
4: Otrzymaliśmy zgodnie z procedurą z Centrum Operacji Powietrznych informacje o potencjalnym zagrożeniu z powietrza i tutaj zgodnie z procedurami wojewoda i samorząd podjął decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Te zostały włączone około godziny 3:50 w województwie lubelskim.
1: Pojawiają się jednak wątpliwości, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji, co dokładnie się dzieje, chociażby w postaci alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia, tłumaczy Gałecka.
4: To zagrożenie, zgodnie z informacją przekazaną od wojska, trwało około 10-11 minut, dlatego niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Również informacja była przesłana do wszystkich mediów, do Polskiej Agencji Prasowej z taką informacją o potencjalnym zagrożeniu.
1: Mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, a brak informacji wprowadziło dezorientację.
5: Może obudziły pana dzisiaj syreny?
6: Obudziły. Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No, fajnie nie jest.
7: Dzisiaj o 4:00 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
8: Stałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda, jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
9: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6:00 rano. No nie jest to wyczerpujące.
10: Powinien być, bo tego nie było. Zawsze przychodził, przynajmniej te ostatnie dni. A w tej chwili nie, także było na pewno trochę niepokój.
11: Ja i tak alert RCB dałem do spamu, także i tak bym się nie dowiedział.
6: Powiem szczerze, że tak, ale to był taki, no, chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć. No, oby więcej się nie wydarzyły takie budzenia nocne.
1: Alarmu nie objęły północne części województwa lubelskiego. Jak udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. Na miejscu są służby, które zabezpieczają badają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało.
0: Wiadomości Vox FM. O tym mówi świat.
1: Ogromne pożary lasów na Krecie. Kilka tysięcy osób zostało ewakuowanych. Pożary na wyspie są niezwykle trudne do ugaszenia, bo rozprzestrzeniają się pod wpływem nasilającego się wiatru. Od początku akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. Meteorolodzy zapowiadają, że w najbliższych dniach sytuacja pogodowa się nie zmieni. Temperatury będą sięgać 40 stopni Celsjusza. Podobnie jest też we Francji czy Hiszpanii.
12: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Przed polskimi siatkarzami mecz o awans do Ligi Narodów. O 13.30 zagrają z reprezentacją Ukrainy. Przypomnę jeszcze, że w pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0. No i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporamy się oczywiście z Ukraińcami. Dziś też rewanżowe spotkanie polskich drużyn w Lidze Konferencji. O 19.30 Raków zagra na wyjeździe z Waletą. W pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odebrać jednobramkową stratę z Żyliną. A Neymar odchodzi z drużyny narodowej. Tym samym potwierdziły się jego wcześniejsze zapowiedzi w tej sprawie. Brazylijski napastnik o tym, że chce zakończyć karierę w reprezentacji, powiedział po meczu 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią.
12: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Jak marzyliście o upałach, Gosia, marzyłaś?
14: Oczywiście.
2: Tak? To będziesz zachwycona, właśnie. Chciałam powiedzieć, że będziesz zachwycona, ale w takim razie musimy troszeczkę poczekać na zachwyt Gosi, bo dzisiaj, słuchajcie, od 26 stopni w Suwałkach i to będzie tam najchłodniej, przez 27 w Zakopanem, 28 wskażą termometry w Gdańsku, 30 w Lublinie, 31 w Rzeszowie, do maksymalnie 34 dzisiaj w Gorzowie i 36 stopni w Zielonej Górze. Ciepło to bardzo mało powiedziane.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Szukać deszczu na poprawę humoru?
14: Poproszę.
2: Dobra, to czekaj. Piąteczek? O, proszę bardzo, daleko nie trzeba było szukać. To już jutro, Gosia, w całym kraju praktycznie, no może z wyjątkiem Lublina, Rzeszowa, Zakopanego, Krakowa, Kielc i Opola. Ale poza tym popada wszędzie, możliwe również burze.
14: Bardzo dziękuję.
2: Tak mało do szczęścia potrzeba, co?
14: U ciebie tak można zamawiać?
2: Aha, co jeszcze byś chciała?
14: Nie, po prostu dzwońcie wszyscy, tylko nie zamawiajcie za dużych upałów, bo ja nie lubię, ale dzwońcie do Klaudii, to ona wam zamówi pogodę.
13: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
2: Możecie też wysyłać zdjęcia na przykład, jeżeli macie już jakieś piękne wyniki na termometrach, na przykład w samochodach i już tam do 40 stopni już o tej porze, a mamy, przypominam, parę minut po godzinie 10 już dobija, no to chętnie zobaczę.
14: Dobra.
2: Mam też letnie gadżety i mogę też rzucić w świat.
14: Tak, ale wam załatwiłam, to ja.
2: Ty, Gosia. Gosia Łukowska wróci o 11 z kolejną porcją newsów, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i pięknie zapraszam na wspólny czwartek. 30 lipca dzisiaj, kończymy lipiec i na Amazing na dobry początek i Lenium Ellie Goulding za moment. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry.

19,5 minuty po 10. Daj to głośniej, mama ostrzegała, a pod 6098 69 wasze wiadomości przychodzą. U mnie jeszcze przyjemnie ktoś pisze. Jest uśmieszek i 28 stopni. Mamy screena. Szczecin pozdrawia Grzesiek. Tutaj mamy jeszcze wiadomość od... Wydaje mi się, że to jest Marysia. I skontroluj poduszkę powietrzną. 27 stopni, ale tutaj na co innego bym zwróciła uwagę. 20 minut po 10, Pitbull, Neo, Afrojackie, Give Me Everything. Gramy! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk w Vox FM. 23 minuty nam zostały do 11, a to jest, słuchajcie, miejsce czwarte ostatniego notowania bez listy. A skoro dzisiaj czwartek, to znaczy, że już jutro piątek i już jutro najnowsze notowanie o 17, już teraz na nie zapraszam. To będzie wyjątkowe wydanie bez listy, bo to będzie wydanie bez listy prosto z Zakopanego, do którego to jadą. Pierwsza zmiana i Krzysiek Skrzypkowski. Już teraz zapraszam na bestlistę w jego wydaniu jutro, prosto z Zakopanego o 17.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
3: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

No hej brother, no hej sister, no hej wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli. Mamy 10 minut do godziny 11, a ja znalazłam, słuchajcie, hit a propos pomidorów. Całe życie robiłam to źle. Absolutnie nie można pod żadnym pozorem, w sezonie ogórkowym i pomidorowym taka informacja, wkładać pomidorów do lodówki, słuchajcie. Pomidory, jak czytam, to najbardziej nie lubią być w lodówce, bo niska temperatura to największy wróg dojrzałego pomidora. Zobaczcie, zupełnie odwrotnie niż my. Zwłaszcza teraz, przy tych temperaturach, które mamy za oknem, nie jeden z nas marzy o lodówce i czymś z zimnym prosto z niej. Afterparty, mówili na nią seniorita już teraz.

0: premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie pocisku balistycznego, który spadł pod Lublinem. I o tym usłyszymy już za moment w wiadomościach w Vox FM o godzinie 11. Gosia Łukowska przyniesie najświeższą porcję newsów, a po 11 dalej zrobimy muzyczne lato.
1: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
13: To prawdopodobnie rosyjski pocisk balistyczny spadł pod Lublinem, informację przekazał premier. W Tarnawie Kolonii, gdzie spadła rakieta, trwa zabezpieczanie terenu, a na miejscu zdarzenia jest nasz reporter, z którym już za chwilę będziemy się łączyć.
0: Na zegarze 11. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Wszystko wskazuje na to, że to pocisk rosyjski przekazał Donald Tusk o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł w nocy na Lubelszczyźnie. Premier bierze udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Lublinie, w którym uczestniczą również szefowie służb i przedstawiciele wojska. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, pilot Ireneusz Nowak, poinformował, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, wojskowe systemy obronne były gotowe do obrony tuż po północy. Generał Nowak podkreślał, że było gotowe do zestrzelenia pocisku.
14: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie nad momencie, w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
13: Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
15: I pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
13: Wszystko wskazuje na to, że rakieta, która uderzyła w ziemię, to rosyjski pocisk CH-101, których kilkadziesiąt wystrzelono z Rosji w stronę terytorium Ukrainy. Tymczasem według ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, na polu w okolicy Tarnowej Kolonii na Lubelszczyźnie upadła i eksplodowała rosyjska rakieta. Na miejscu cały czas trwają działania służb. Lada chwila ma dotrzeć tam też premier. Wydarzenie w Tarnowie śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co tam się teraz dzieje.
16: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę, obiekt, który eksplodował w tym miejscu, wleciał w polską przestrzeń powietrzną około 3:40, a 6 minut później zniknął z ekranów radarów. Wojsko natychmiast po jego zauważeniu wysłało myśliwiec F-16 do namierzenia i ewentualnego zestrzelenia go. To zadanie jednak się nie powiodło. Krótko później załoga wysłanego w to miejsce śmigłowca w polu zboża namierzyła lej o średnicy około 10 metrów. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
13: I to właśnie w Tarnowie Kolonii żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służby MSWiA zabezpieczają teren, gdzie spadł obiekt.
5: Od wczesnych godzin porannych w działania zaangażowany jest naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze prowadzą działania w rejonie miejscowości Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim, gdzie wspólnie z pozostałymi służbami zabezpieczają teren i realizują zadania związane z miejscem odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu.
13: Mówi kapitan Marta Gaborek i dodaje.
5: Na tę chwilę koncentrujemy się na wsparciu prowadzonych działań oraz na zabezpieczeniu rejonu. Jednocześnie pozostajemy w pełnej gotowości do wydzielenia dodatkowych sił i środków, jeśli sytuacja będzie tego wymagała i zostaną postawione kolejne zadania.
13: W nocy po wykryciu zagrożenia natychmiast wdrożono specjalną procedurę bezpieczeństwa i uruchomiono system alarmowy. W wiadomościach jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. Są duże utrudnienia w ruchu na S8 Wódzkiem. Między węzłem Wieluń a węzłem Złoczew zderzyły się 4 osobówki. Pas ruchu w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowany. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 12.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: To, że jest ciepło, to już ustaliłyśmy. To, że będzie jeszcze cieplej, to też już ustaliłyśmy. A to, że upały rekordowe przyjdą jutro, to właśnie teraz wam powiem. Słuchajcie, 36 stopni nawet jutro zobaczymy na termometrach. Będzie... Nie będzie czym oddychać, ale szukamy pozytywów jakichś, co?
6: A komu jest oddychanie potrzebne? Jak jest prawda. Ciepło, to można się po prostu pocieszyć tym.
0: Można. Można sobie pod klimatyzacją rozbić obóz na przykład, przenieść tam całe życie, prawda, domowe.
6: Nie? Można się w lodówce zamknąć.
0: Można.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: A jak chcielibyście, żeby troszeczkę było chłodniej, to możemy takim chłodem powiedzieć na antenie. Na przykład powiedzieć: żegnam ozięble Małgorzatę Łukowską i zapraszam o godzinie 12.
6: Ale z ciebie bałwan, wiesz?
0: No co? No. Ale też
6: ale było zimne?
0: Było zimne. Dobre. Było. Zimne, dobre, 5 minut po godzinie 11. Ozone i Dragon Stad Intei za moment na naszej antenie. Amna i Tell Me Why również będzie. Ja nazywam się Klaudia Wasilek, witam ponownie i zapraszam na wspólne lato.
17: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.

jak jest lato, to musi być ciepło, jak jest zima, to musi być zimno. Tego się trzymajmy. Calvin Harris i Summer. Ciepło również w głośnikach w Vox FM na 18 minut po godzinie 11. Ale emocje sięgną zenitu, słuchajcie. Nie spodziewaliśmy się tego. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle potrzebujemy. Wiedzieliście, że Skolin nagrał piosenkę razem z Zenkiem Martyniukiem? Serio. A mało tego, będziecie mogli jej dzisiaj premierowo posłuchać o 15. Po 15 w Vox FM.

0: od Kate Ryan i Libertine w Vox FM. Bardzo dobry numer. Zresztą, bez zaskoczenia, jak zawsze w Vox FM, to tu wam robimy lato, 25 minut przed godziną 12, a w związku z tym, że robimy lato, to 2000 zł rozdajemy za wasze wtopy. Jeżeli zdarzyło wam się pomylić pociąg, pomylić samolot, pojechać nie na ten dworzec, co trzeba, zapakować nie to, co trzeba, albo właśnie nie zapakować i nie zabrać walizki, to bardzo dobrze, bo macie szansę na 2000 zł za wtopy. Napiszcie o nich koniecznie na voxfm.pl, a później bądźcie pod telefonem.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny. Reklama.

Candy Dust i nasz voxowy Harris Zokaria w Vox FM na 13 minut przed godziną 12. A propos Harrisa, to po 19 polecam. Możecie posłuchać jego miksów, ale zresztą przy Vox FM to ja widzę tutaj, że nawet świetnie jeździ się na wycieczki rowerowe. Nie małe, bo trasa na chałupy. Obecnie jesteśmy w Rumi, pisze Tomek i Błażej. I 26 stopni, ale chałupy czekają na nas z 31. Bardzo nam miło, że możemy wam towarzyszyć. Oczywiście szerokości, panowie. Maroon 5 i Christina Aguilera, żeby tej energii nie zabrakło. I Alex i Du hast den schönsten Arderwelt też w temacie. Już za moment. 13 do 12.

0: Piękni i młodzi. W Vox FM na chwilę przed godziną 12. Za moment w wiadomościach Vox FM kierunek Lubelszczyzna. Służby zastanawiają się, co można było zrobić lepiej w kontekście alertu RCB. Chodzi oczywiście o pocisk balistyczny. Szczegóły już za moment, punktualnie o 12 od Małgorzaty Łukowskiej. Po 12 dalej zrobimy lato.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM. Vox FM robi lato. Robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: okazje w Auchan.
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Na miejscu jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Rośnie liczba ofiar po wczorajszym rosyjskim ataku na Ukrainę. Akcja kontrterrorystów w Wielkopolsce. Mężczyzna rzucał koktajlami Mołotowa w strażaków.
6: Na zegarze 12. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Teren wokół Leja powstałego w wyniku uderzenia rakiety jest ogrodzony w promieniu około 200 metrów, a okoliczne pola przeczesują funkcjonariusze służb. Tak obecnie wygląda sytuacja w Tarnowie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Dziś nad ranem w pole pszenicy uderzył tam prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu.
7: Miejsce upadku pocisku znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczonym pagórkami, na którym rośnie zboże i rzepak. Gdyby nie dzisiejszy incydent, rolnicy pewnie przystąpiliby do koszenia tych upraw, tak jak na okolicznych polach. Przy Leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
8: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzje porobić w oknie tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
7: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
5: Na miejsce dojechał też premier Donald Tusk, który zakończył posiedzenie specjalnie zwołanego zespołu koordynacyjnego. W rozmowach w Lublinie wzięli też udział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw wewnętrznych administracji Marcin Kierwiński. Alarm był za krótki. Tak wiceminister tłumaczy brak alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa lubelskiego. Nad ranem zawyły syreny po tym, jak niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną, a później w pobliżu miejscowości Ternawa Kolonia doszło do eksplozji. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Estanderski tłumaczy, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano. M-Obywatel nie ma takiej funkcji, mówi wiceminister.
9: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji M-Obywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
5: Alerty wysyłane drogą SMS-ową są skuteczniejsze od tych pokazujących się w aplikacji, bo są w stanie dotrzeć do odbiorcy niezależnie od tego, czy jest połączony z internetem, mówi minister Standerski i dodaje, że pierwszym etapem informowania mieszkańców w takiej sytuacji są syreny alarmowe.
9: Jeżeli w sposób ciągły, to mamy ogłoszenie zagrożenia, a w momencie odwołania zagrożenia, czyli przerywany ten sygnał, to też powinniśmy wszyscy wiedzieć i to też jest dla nas wszystkich nauka, że syreny wyją nie tylko na ostrzeżenie, ale również później na odwołanie tego zagrożenia.
5: Dodam jeszcze, że po uderzeniu rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie strona ukraińska zaoferowała pomoc Polsce przy oględzinach w Tarnowie Kolonii. Rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale Ukrainy. Wiadomo już o co najmniej 13 ofiarach. Trwa akcja ratownicza w Krzywym Rogu. Tam precyzyjnym uderzeniem zniszczono prywatny budynek, w którym mieszkała 9-osobowa rodzina. Na razie wiadomo o 6 ofiarach. Wśród nich jest 4 dzieci. Jutro w mieście będzie dzień żałoby. Ten dom, w którym mieszka duża 9-osobowa rodzina. Tam zginęli prawie wszyscy. Domu już nie ma. Piękne dzieci, które wczoraj się śmiały i biegały, a dziś niestety nie ma już nikogo. To jest straszne. Na początku nie wiedzieli, co się wydarzyło, a potem mąż wyszedł na podwórko i powiedział: Luda, coś tam się dymi. Okazało się, że to akurat obok nas.
10: Na pewno gdzieś u nas.
5: Mówi mi jedna z mieszkanek. Akcja ratownicza trwa także we Lwowie. Na razie za zaginione uważa się 2 osoby. Służby szukają ich pod gruzami. Oprócz 2 budynków mieszkalnych w wyniku ataku we Lwowie zniszczone zostały szkoła i 2 przedszkola. Dramatyczne sceny w miejscowości Dobra Nadzieja we Wielkopolsce. Strażacy dostali wezwanie do jednego z mieszkańców, z którym, jak przekazali sąsiedzi, nie było kontaktu. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, 62-letni mężczyzna zabarykadował się, po czym zaczął rzucać w stronę strażaków koktajlami Mołotowa. Policjanci siłą weszli do mieszkania około 1:00 w nocy, mówi rzecznik komendy w Pleszewie Monika Kołaska.
0: Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi.
5: Na szczęście nikomu nic się nie stało. 62-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Najchłodniej, już teraz i tam lecimy po chłód. Do helu i na suwałki, chciałam powiedzieć. Na odwrót. Na hel i do suwałk, słuchajcie. 23,5 stopnia tam, a najcieplej w Legnicy. 35 prawie i to już teraz. Dzisiaj maksymalnie 36 stopni w cieniu w Zielonej Górze. A jeżeli chodzi o noc, no to takie 16 w Zakopanem, 17 w Suwałkach, 18 w Białymstoku i w Lublinie, 18 również w Rzeszowie. Najcieplej tej nocy 20 stopni w Zielonej Górze.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Wiesz co? Dzisiaj jest 30 lipca w kalendarzu. Tak. Jest coś takiego jak kalendarz świąt nietypowych. I na dzisiaj, Gosiula, ja cię serdecznie zapraszam z okazji po pierwsze Międzynarodowego Dnia Przyjaźni, na po drugie sernik, bo jest Dzień Sernika.
3: Dzień Sernika dzisiaj?
6: W Dzień Przyjaźni.
3: Mam nadzieję, że to nie jest sernik z rodzynkami.
6: Ja też mam taką nadzieję. To już
3: bo
6: jest,
3: nie będziemy już przyjaciółmi.
6: To już jest przyjaźń. 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry raz jeszcze.
11: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

Wonderland, cebulowy. W Vox FM, od Cibula oczywiście, w Vox FM na 18 minut po godzinie 12. Tu wam robimy lato, drodzy państwo. Przypominamy o 2000 zł, które cały czas czekają na was właśnie za takie największe wtopy wakacyjne. Czyli na przykład, jeżeli zdarzyło wam się pojechać na nie to lotnisko, które trzeba, albo wsiąść do nie tego samolotu, do którego trzeba, do nie tego pociągu, który trzeba, jeżeli cokolwiek z tych rzeczy miało miejsce, to my takich historii chcemy, drodzy państwo. Koniecznie nam o tym napiszcie na voxfm.pl, a potem bądźcie pod telefonem, bo 2000 zł są do wzięcia. Jak się bawić, to się bawić. Jak robić lato, to właśnie w ten sposób. A przy okazji jeszcze bardzo ładnie muzycznie zagrać Joy i Touch by Touch w Vox FM.

0: No, hicior. Hicior prosto z best listy Vox FM. Digi, digi, digi, digi od DJ-a Ilhama w Vox FM na 24 minuty przed godziną 13. A propos best listy, to jest, słuchajcie, ostatni moment na to. Jest taka strona voxfm.pl. Wejdziemy sobie razem. Zakładka best lista. Reklamy trzeba pozamykać, no bo po co? I numer jeden, digi, digi, proszę bardzo. Plusy są do waszej dyspozycji. Minusy również, jeżeli macie odmienne zdanie, co raczej wątpię. Ale możecie później, jutro, w piątek po 17 posłuchać najnowszego notowania best listy w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Uwaga, skąd? Prosto z Zakopca.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzeda.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek. Różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99

0: 5 za sztukę, a przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie.

0: 2,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Vox FM.
2: Robi lata. Vox FM.

Lady Gaga, ale Alejandro w Vox FM, a u nas teraz ale akcja, słuchajcie, kierunek Sycylia. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie na plaży, opalamy się, szum fal, a nagle naszym oczom okazuje się, słuchajcie, motorówka niedaleko Ragusy, która właśnie dryfuje sobie i nagle z tej motorówki wyrzuca małe paczki do morza. Paczki, uwaga, pieniędzy, aż 700 tysięcy euro w małych paczkach wyrzucono właśnie do morza z dryfującej motorówki. Plażowicze oczywiście rzucili się do wody, by wyłowić banknoty. Mówi się, że pieniądze raczej nie leżą na podłodze. Okazuje się, że wystarczy się po nie tylko schylić, chyba że, jak w tym przypadku, same do ciebie przypłyną. Nie było tak dobrze. Sekunda i służby przyjechały, pozabierały co trzeba. Bosa Magnetic tymczasem, 10 do 13, elektryczne gitary i dzieci. Za moment.

0: chwila do godziny 13. O 13 punktualnie wiadomości Vox FM. W nich ciąg dalszej informacji na temat rosyjskiej rakiety, która spadła pod Biłgorajem. Szef rządu, minister obrony i szef MSWiA cały czas są na miejscu pod Biłgorajem. Tam pocisk uderzył w ziemię. Szczegóły już za moment, punktualnie o 13.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje, Intermarché. Kawa mielona, Prima Finezja, 500 gramów, 23,99. A od piątku masło ekstra z mlecznej drogi, 1,99 zł, kupując 3.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox,
15: tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Znowu miałam rację.
18: W czym?
17: We wszystkim.
18: Akurat.
17: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
18: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
17: A nie są?
19: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
18: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
9: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą?
1: Och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
10: Prawdopodobnie to rosyjska rakieta spadła pod Biłgorajem, informację przekazał premier. Tragiczny wypadek samochodowy w Wielkopolsce, nie żyją 3 osoby, 4 są ranne. Chcą odwołania prezydenta Warszawy, rusza zbiórka podpisów pod referendum.
0: Na zegarze 13 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
10: Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
7: Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, wielkość leja krateru
5: 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
10: Jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię, mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał Ireneusz Nowak zapewnia, że gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłby decyzję, by ją zastrzelić.
12: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu, podnieśliśmy również do takiej samej gotowości parę samolotów MiG-29 z bazy w Malborku.
10: Generał Nowak zaznaczył, że w stanie gotowości były też systemy naziemne, m.in. system rakiet Patriot.
12: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
10: Tymczasem polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pomoc w przeprowadzeniu oględzin w Tarnawie Kolonii zaoferowali Ukraińcy. W badanie tego zdarzenia chcą też zaangażować się Amerykanie. Obecnie na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych polskich służb. 3 osoby nie żyją, 4 zostały ranne. Na miejscu wciąż pracują służby. To po wypadku na drodze krajowej nr 24 w Wielkopolsce. Dziś przed pierwszą w nocy na wysokości miejscowości Kamionna koło Międzychodu zderzyły się 2 osobówki, mówi Justyna Rybczyńska z policji.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego.
10: Kierowca i 2 pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły wszystkie osoby podróżujące Mercedesem. Droga w miejscu wypadku jest już przejezdna. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Na ulicach miasta będą je zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach Warszawy, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
15: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład, miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
10: Organizatorzy zarzucają władzom stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy głosujących.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Już za pół godziny o 13.30 siatkarski mecz Polska-Ukraina. To walka o awans do półfinału Ligi Narodów. Przypomnę jeszcze, że w pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0, no i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli oczywiście uporają się z Ukraińcami. Lech Poznań nie utrzymał przewagi z pierwszego meczu z drużyną Aarhus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Federiksen przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z tych największych. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Od 16 stopni tej nocy w Zakopanem, przez 17 w Suwałkach, 18 wskażą termometry w Białymstoku i w Lublinie, w Gdańsku również do maksymalnie 20 stopni tej nocy. Podkreślam tej nocy, bo w ciągu dnia, kochani, dwa razy tyle prawie, że 36 stopni nawet dzisiaj w Zielonej Górze, 34 w Gorzowie, 33 w Szczecinie. Najchłodniej, jak ktoś szuka chłodu, to nie dziś, ale 26 stopni w Suwałkach. Co taka mina?
10: Po prostu nic nie mówię, żeby się nie przegrzać za bardzo.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Ale wiesz co? Jak tak patrzę w kalendarz, Gosia, to tak z każdym dniem, to te temperatury naprawdę będą się utrzymywać.
10: No ja
0: tak,
10: wiem.
0: Raz
10: przez
0: będzie 27, raz będzie 35, ale no ciepło to będzie wiodące.
10: Będzie nawet gorąco, ale plusem w tym wszystkim, oczywiście dla tych, co nie lubią takich upałów, jest to, że będzie padać, więc trochę może się chłodniej zrobi,
0: tak,
10: nie?
0: Jedno z drugim, jak tak ładnie się połączy, to myślę, że to całkiem przyjemne kombo i wizja na sierpień. Mi tam się podoba. Nie, przepraszam. Dla mnie się podoba.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Pozdrawiam Podlasie, bo tam też będzie ciepło.
10: A ja tej Poznań, nie?
0: Nie. Dzień dobry raz jeszcze.

Elize, świetnie trafiłaś z tytułem, kochana. Hot Stuff w Vox FM na 17 minut po godzinie 13. Cześć, temperatura we Wrocławiu 38 stopni. Pozdrawia wasz słuchacz Artur. Pozdrawiamy Artura również. Chłodu życzymy. A ten nasz Hot Stuff to przypominam cały czas. Pijcie dużo wody, drodzy państwo. Jedzcie lody. Oprócz tego, że się trzeba nawadniać, to jeszcze trzeba się troszeczkę schładzać. Jakieś zraszacze mogą się przydać na przykład. Albo szukamy gdzieś cienia. Albo... jakieś jeszcze inne sposoby na schładzanie się. A może coś od was? 609-869-869. Chodźcie, znajdziemy razem, zrobimy taką listę. Może nam się coś przyda? Może w końcu się zastosujemy? A może właśnie się zastosujemy i coś jeszcze dopiszemy? Poproszę. 609-869-869. W temacie lata mam letnie gadżety i puszczę je w świat. A teraz Bad Boys Blue i You're a Woman w Vox FM. Roxanne i UFO za moment. A potem jeszcze zdobędziemy razem świata szczyt. I jeszcze Steel. I takie wam zrobimy piękne lato.

One Night in Ibiza, a wiecie, że na Ibizie to jest dzisiaj chłodniej niż w Polsce, tam tylko 30 stopni, tylko, no bo u nas całe 36. W związku z tym 6098698 wasze sposoby na schładzanie się, jeden mój faworyt, otwórz lodówkę i udawaj, że szukasz czegoś przez 10 minut. Brawo! Piękne! A tymczasem przenosimy się do Zabrza, w którym również ciepło, do lodówki tutaj daleko, ale słuchajcie, jedziemy autem, a konkretnie autem jechał pewien mężczyzna, który przekroczył prędkość o ponad 14 km na godzinę. No i tak, chyt, mandacik, policjanci złapali, ale on mówi, że on mandatu nie zapłaci. A wiecie dlaczego? Bo zapytał, co ma zrobić sztuczną inteligencję. A sztuczna inteligencja powiedziała mu: nie, nie przyjmuj mandatu, nie płać. W związku z tym on nie. No i teraz sprawa trafiła do sądu i słuchajcie, będzie musiał zapłacić grzywnę ośmiokrotnie wyższą niż mandat. Taka historia. Ja tak sobie pomyślałam, że zapytam swojej sztucznej inteligencji, swojego czatu, dlaczego ona tak dorodziła. I wiecie, jak odpowiedziała? Najprawdopodobniej dlatego, że AI udzieliła zbyt ogólnej porady, nie znając wszystkich okoliczności sprawy. I niby sztuczna inteligencja, a komputer.

0: Nie jak człowiek.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram, jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
14: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup z grzewkę, druga gratis. Kaufland.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
0: Teoria
3: i praktyka.
0: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
0: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

Wasza Lucy Cup Sport Only You na 13, 12 już minut przed 14. Obejrzeć fotki zmienionej zimy, Agnieszka proponuje. Od razu robi się chłodniej i pozdrawia ze słonecznej Gdyni. Nie wiem, czy się cieszyć, że słoneczna, ale pomysł na te fotki bardzo

0: Jordan, Terraria albo Got to Love Ya. To wszystko w Vox FM. Sean Paul i Alexis Jordan na chwilę przed 14. Za moment 14, czyli wiadomości Vox FM. Po nich Kamil Rutkowski, a ja już mówię dziękuję pięknie za dziś. Słyszymy się niebawem. Klaudia Wasiluk, do usłyszenia. Pa!
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
11: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
20: Amerykanie i Ukraińcy oferują pomoc w wyjaśnieniu sprawy obiektu, który spadł na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabójstwa policjantów, teraz mieszkaniec Bydgoszczy może trafić za kraty. Cały kraj w pogodowych alertach. Do Polski dotarła fala upałów.
21: Na zegarach punktualnie godzina 14. To czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, które ma dla Was Małgorzata Łukowska.
20: Ukraiński prokurator, który w swoim kraju niejednokrotnie wyjaśniał podobne incydenty, wesprze polskich śledczych, którzy pracują na miejscu eksplozji rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Ekspert jest w drodze do Polski. Tymczasem na miejscu przeczesywanie terenu rozpoczynają właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W Tarnowie Kolonii jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jak te działania wyglądają z bliska.
0: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
2: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne.
0: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
20: Tymczasem polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mówi o tym premier Donald Tusk.
22: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
20: W badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować Amerykanie, dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Stany Zjednoczone są zainteresowane, co jest dla nas bardzo ważne, też z badaniem, wyjaśnieniem. Tu liczymy na wszystkich naszych sojuszników. NATO musi pokazać swoją siłę, swoją odporność i swoją jedność.
20: Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb. A przed chwilą szef ukraińskiego MSZ-u Andriy Sibicha poinformował, że rozmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim. Nadszedł czas, by skoncentrować się na przeciwdziałaniu bieżącym zagrożeniom, zamiast prowadzić dzielące debaty o przeszłości, napisał na portalu X Sibicha. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach policji. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni umieścił na jednym z portali społecznościowych, mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy.
24: Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jest to czyn polegający na opublikowaniu czy wykorzystaniu konta w serwisie społecznościowym, które zostało utworzone z wykorzystaniem danych niezgodnych z rzeczywistymi danymi osobowymi podejrzanego. PiS, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
20: Ten wpis wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Krótko potem mężczyzna został zatrzymany.
24: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM. Jak ustaliliśmy, podejrzany był już wcześniej karany za podobne przestępstwo.
20: 54-latek ma policyjny dozór. Grozi mu do 3 lat więzienia. Cała Polska z ostrzeżeniami od synoptyków. Najgoręcej będzie dziś na zachodzie kraju. Alerty trzeciego najwyższego stopnia dotyczą województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Termometry pokażą tam nawet 36 stopni na plusie. Najchłodniej dziś w północno-zachodniej i północno-wschodniej części Polski, maksymalnie do 30 stopni. Alerty będą obowiązywać aż do jutra do godziny 20. Ode mnie to już wszystko. Na kolejne wiadomości zaprosi Katarzyna Pilewska.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: A proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to jak słyszeliście, ostrzeżenie przed upałami cały czas w mocy, dlatego że dzisiejszego popołudnia termometry będą pokazywały 37 stopni w Szczecinie, 36 w Gorzowie, w Zielonej Górze, w Opolu, we Wrocławiu, 33-34 na przeważającym obszarze, najchłodniej w Suwałkach 27. Najbliższa noc bardzo ciepła, 18-19 stopni, nawet 20 pokażą termometry we Wrocławiu i w Łodzi, w Suwałkach 15, w Białymstoku 16 i tam pada i tylko tam.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Ale umówmy się, taka pogoda zachęca do spacerów, zachęca do tego, żeby w końcu poczuć lato. A żeby poczuć lato, no to musi być tak. Dobra pogoda, słoneczko i oczywiście co? Vox FM w głośnikach. Jest, mam nadzieję, komplet. 5 minut po godzinie 14, Kamil Orutkowski. Vox FM robi lato i to dosłownie jeszcze tego popołudnia. Ktoś z Was będzie bardzo, bardzo szczęśliwy, bo zarobi kasę. Ale żeby to się mogło stać, to trzeba wejść na voxfm.pl. Dzień dobry.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

To jest moim zdaniem nieoficjalny hymn każdego popołudnia, bo to jest ram pam pam i wychodzimy z pracy. Ci, którzy właśnie teraz wychodzą, doskonale wiedzą, że człowiekowi od razu zaczyna życie i świat jakoś inaczej smakować. Dzień dobry raz jeszcze. Pamiętajcie, że Vox FM robi lato. 2000 zł czekają do wzięcia jeszcze tego popołudnia. Gdzie? Na... Kłaczek na voxfm.pl. No to jeszcze raz, 2000 zł, VoxFM robi lato, voxfm.pl. Kto chętny, zgłaszajcie się, a ja dzwonię. Lady Punk, Toby Romeo i Afterparty już za chwilę.

0: Jeśli szukacie bardzo wakacyjnych i bardzo letnich klimatów, to dłużej szukać nie musicie. Włączacie swoje ulubione radio, czyli Vox FM, i dostajecie w gratisie to Body Talk, ale Farben i René Miller. Wspominam o tym lecie nie przez przypadek, no bo mamy lato, jakby na sprawę nie patrzeć, pogodowo również, no to Vox FM robi lato.
1: Vox FM robi lato.
0: A jak lato, to urlopy, a jak urlopy, to muszą być jakieś wpadki. My wpadki bardzo fajnie nagradzamy. Magdalena razem ze mną. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czy Magda jest na urlopie, czy w pracy? Co tam robi?
2: Jestem na urlopie.
0: Gdzie?
2: W domku, domkiem właśnie się opalam.
0: Słuchaj, jakbyś mi powiedziała, że jesteś na urlopie w Grecji, to ja bym oszalał, no. Oszalałbym ze szczęścia. Dlaczego? Proszę Państwa. Kiedy akcja miała miejsce, powiedz? W tym roku, w zeszłym, jeszcze wcześniej?
2: Nie. To właśnie było, akurat mi się wyświetliło teraz wspomnienie na Facebooku i to było 10 lat temu.
0: O, to kawałek. A ty dalej jesteś z tym samym mężem?
2: Jestem dalej, oczywiście, że tak.
0: Jak ma na imię wybranek serca?
2: Gniewomir.
0: Jak rozumiem, bardzo cierpliwy, tak? I medal za cierpliwość już ma, od ciebie dostał.
2: Oczywiście, i od tamtej pory on wykupuje wakacje.
0: Nie dziwię się, proszę Państwa, przenosimy się do 2016 roku. Uwaga, Magda ze swoim mężem mają pierwszy lot samolotem, lecą na wakacje do Grecji. Teraz tak, jest 23 października, dobrze na razie mówię, prawda?
2: No, tak.
0: Tak, i jest godzina taka mniej więcej, no 23 w nocy, prawda? Więc Magda ze swoim mężem korzystają z dobrodziejstwa snu, żeby wyspać się przed jutrem, bo jutro mają lot, prawda? I o 23 do męża dzwoni telefon, a w telefonie sympatyczny głos mówi, że...
2: Że, no mówi, witam Państwa, czy Państwo mają jeszcze daleko do lotniska? Bo już wszyscy są, a Was jeszcze nie ma.
0: Gdzie jesteście? Wsiadać do samolotu!
2: Gdzie jesteś? A mój mąż na to, no my jesteśmy w łóżku.
0: Jak ty, no, ale do tego, jak rozumiem, druga osoba mówi, ale proszę Państwa, u nas nie ma łóżek na pokładzie.
2: No dokładnie, no
0: i się
2: po
0: okazuje,
2: prostu,
0: że...
2: Okazuje się, że nasz lot był o godzinie 24.10, a ja...
0: O 12.00, ja... o 12.00, tylko nie powiedzieli, czy w nocy, czy w dzień. To nie jest, Magda, twoja wina. Ja cię bronię, ja cię biorę w obronę.
2: No właśnie.
0: Jak w skali od 1 do 10, jak zły był, jak odłożył telefon?
2: No, był zły, ale nie aż tak bardzo, bo na drugi dzień od razu załatwił następny lot, także 3 dni później dolecieliśmy, wakacje były super, wspominały je do dziś, najlepsze nasze wakacje.
0: Ile dopłacaliście, pamiętasz jeszcze, czy już nie? Mniej więcej.
2: Już nie pamiętam, to już nie pamiętam, ale sporo.
0: Historia, bo słuchaj, za tę historię właśnie dostajesz ode mnie 2000 zł. Vox FM robi lato, a co? Przekaż mężowi, że wszystko
2: bardzo,
0: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
2: Dziękuję i pozdrawiam mojego męża, który jest w pracy, i mojego syna, Niemomira i Samuela.
0: Kochany, wielkie buziaki wysyłamy i dostajesz od nas medal z ziemniaka za cierpliwość, bo taki mąż to Magda skarb. No, absolutnie skarb.
2: Skarb, wiem, kochana, absolutnie, tak jest.
0: 2000 zł jest dla ciebie, trafia już do siebie, jest oczywiście
2: dziękuję.
0: Twoje. Wszystkiego dobrego
2: dziękuję.
0: Życzymy, a wszystkim przypominamy, Vox FM robi lato na voxfm.pl.
1: Vox FM robi lato. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Super Farmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Reklama.

0: jest takie klasyczne och i ach, ale jak się słucha Sylwii Grzeszczak, zwłaszcza w czwartkowe popołudnie, 3 minutki przed godziną 15, to jedyne, co przychodzi do głowy, to właśnie och i ach. 3 minuty, mamy zaledwie do godziny 15. Państwo dopytują, a ja też bym chciał 2000, mam bardzo dużo nieudanych historii wakacyjnych, a bardzo proszę, Vox FM robi lato na voxfm.pl i kasa do zdobycia oczywiście, że czeka. Za chwilę o 15 wiadomości, a po wiadomościach gramy Disturbed. Dźwięk ciszy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox,
11: tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Hej, musisz się tak na nie gapić.
14: No oderwać wzroku nie mogę.
13: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
14: Ale są takie atrakcyjne.
15: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Reklama.
16: Na to reaguje na wydarzenia na Lubelszczyźnie. Chodzi o rosyjską rakietę. Od tego zaczniemy. Karambol w Opolskiem. Uwaga, kierowcy, są ogromne utrudnienia. Zdarzyło się 6 aut. A na koniec jeszcze Poland Rock, który rusza już dzisiaj. Zapraszam.
0: 15 na zegarach, a w studiu witamy z przyjemnością Katarzynę Pilewską.
16: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości.
16: Na początek jednak najnowsze informacje. Jest decyzja prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał już od 1 września. Na to reaguje na wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Dodał, że NATO podejmie wszelkie środki w celu obrony swojego terytorium. Tymczasem śledczy, którzy pracują teraz na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Na miejscu eksplozji jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią?
17: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
18: To słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
19: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
17: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
20: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
17: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
16: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pocisk, który wleciał do Polski i spod w okolicach Tarnowy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
21: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość
10: 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
16: Zaznacza dr Aleksander Olech z portalu Defense24 i dodaje, że to wydarzenie bez precedensu.
10: To jest pierwszy raz w historii po II wojnie światowej, kiedy uzbrojony pocisk spada na terytorium Polski. Owszem, mieliśmy wloty tych samych pocisków na terytorium Polski, ale one zawracały. Nigdy nie doszło do upadku i też nie było sytuacji, w której w pełni tracimy je z pola widzenia.
16: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Karambol polskim, ranni i ogromne utrudnienia. Uwaga kierowcy, na krajowej 46 na trasie Pakosławice-Sidzina zderzyło się 6 pojazdów.
11: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W tym zdarzeniu uczestniczyło 14 osób, 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
16: Mówi Janina Kędzierska z Policji w Nysie. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia w Opolskiem mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. Problemy kierowców też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej 10 w przydatkach Gołaszowych koła Okowala doszło do zderzenia osobówki i ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Trasa jest nieprzejezdna i będzie tak przez około 3 godziny. Najpiękniejszy festiwal świata rusza już dziś na Poland Rock w Czaplinku na zachodnim Pomorzu. Docierają tysiące uczestników. Mimo upału dobre nastroje nie opuszczają festiwalowiczów.
21: Jak nastroje przed Poland Rockiem?
22: Dobrze.
23: Dobrze jest.
21: Super, nasz pierwszy Woodstock.
23: Nie możemy się doczekać. Będzie fajnie.
21: To będzie.
23: Jesteśmy mega podekscytowani, zajarani.
21: Mega się jaram.
24: Na razie zmęczenie. Już na samym starcie, ale... jak się rozłoży namiot, to już się poczuje energię.
16: Na dworcu w Szczecinku rozmawiała z uczestnikami nasza reporterka Natalia Bochowska. To już 32. Poland Rock i 5. edycja na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Wcześniej przez 16 lat, przypomnijmy, impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą.
0: Dalej się tam odbywa, tylko teraz jest to edycja dla krów.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Czy można powiedzieć, że nam przygrzało?
16: Można powiedzieć, że nas zagrzało.
0: Super.
16: No jest super.
0: Ja czekałem, ja nie narzekam.
16: Ja czekałam na to, co dzieje się na wschodzie, nie czekałam na to, co się dzieje na zachodzie. Tak bym ci powiedziała.
0: Wiesz co, ty zawsze musisz być przeciwko mnie,
16: prawda?
0: Wiesz? Klasycznie jak po prostu po 20 latach małżeństwa.
16: Jak po prostu po 20 latach.
0: Co tam, gdzie tam najcieplej dzisiaj?
16: No najcieplej w tym momencie w Legnicy, 36 stopni.
0: Iść to naprawdę.
16: Najchłodniej w Suwałkach, 26, a generalnie alerty dotyczą całej Polski.
0: Przed upałami oczywiście.
16: No nie, przed śniegiem, tak.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Gdyby nie było tak sucho, to bym powiedział zacny suchar, milordzie, ale nie wypada. Proszę, a gdyby było jedno miejsce w Polsce, w którym teraz chciałabyś być, jakie to by było miejsce? Jedno.
16: Jedno miejsce w Polsce?
0: Tak.
16: Plaża w Rowach koło Ustki.
0: Dlaczego akurat tam?
16: Dlatego, że tam jest mało ludzi i jest piękne polskie morze.
0: I pachnie rybą. Dorszem.
16: O, bo jest pora obiadowa.
0: No właśnie. O, właśnie, a propos pory obiadowej, gdybyś mogła teraz zjeść jedną rzecz, co by to było?
16: To byłyby krewetki z winem. Znaczy z krewetki z winogronami.
0: Dzisiaj jest dzień sernika, człowieku.
16: Ja nie lubię słodkiego.
0: Ajajaj, Coco Jumbo?
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Poczekaj, jeszcze raz, bo ja chyba się przesłyszałem. Chciałbym uwierzyć, że śnię. Że czego ty nie lubisz?
16: Nie lubię jeść słodkich rzeczy.
0: Wyłączam ci mikrofon, do widzenia.

Dobra, jeden z drugim. Cicho teraz. Wszyscy proszę, żeby się skupili. Sytuacja jest bardzo poważna i tu nie ma żartów. Redaktor Pilewska, skądinąd lubiana przez nas wszystkich, pokusiła się tutaj kilkanaście minut temu o stwierdzenie, aż nie wiem, czy mi to przejdzie przez gardło, czy nie lubię słodkiego. Ona nie lubi słodkiego. Ona nie będzie jej słodkiego, bo ona nie. Jak to kobieta. I teraz jest pytanie do wszystkich. Numer do mnie 609-2x8-69. Jak przekonać tę panią, że grzeszy? 609-2x8-69. Namawiamy do jedzenia słodkiego, bo inaczej absolutnie być nie może. 609-2x8-69. Numer do mnie absolutnie znacie. A tymczasem Borem Lasem gra Morandi Angels. Hugel już czeka w kolejce. Za chwilę także wielka muzyczna niespodzianka od naszych bardzo dobrych znajomych. Bądźcie czujni, jest nowość bardzo wakacyjna. I to pod koniec lipca. Nie zdradzam szczegółów.

0: Ależ buja ten kawałek. Moving to the Sun to jest oczywiście Hugel. 25 minut po godzinie 15. A propos tego, żeby wprawić się w dobry stan wybujania, to człowiek, który wybujał chyba już całą Polskę, ale jeszcze mu mało. Skolim razem ze mną na łączach. Dzień dobry.
1: Witam ciebie, witam naszych wszystkich słuchaczy w całej Polsce.
0: Gdzie jesteś, co robisz w to piękne czwartkowe popołudnie, Skolimku?
1: Jestem teraz niedaleko Świebocina.
0: Czyli jak rozumiem, koncert, koncert, jeszcze raz koncert, prawda?
1: Tak, ruszam dzisiaj do miejscowości Stary Sącz. Tak, jest. W Starym Sączu dzisiaj gram, zapraszam na koncert.
0: Tam macie ładny kawałeczek.
1: Tak, się zatrzymałem.
0: Słuchaj, cieszę się bardzo. Kochany, dzwonię do ciebie w sprawie miłości, po angielsku zwanej love. Cóż to się wydarzyło? Opowiedz wszystkim, bo proszę państwa, taki zestaw, to ja powiedziałbym tak, nikt nie prosił, wszyscy czekali.
1: No tak, no wyszedł taki moment w moim życiu, że stwierdziłem, że mam dobrego kolegę w branży muzycznej, jednego i drugiego, z którymi spędzam czas. No i może warto zrobić piosenkę. Skoro zrobiłem już testeczkowską z Kleo z Blanką, no to czas wrócić do tych, którzy są najbliżej.
0: Słuchaj, ja ci powiem, Skolim, że ja naprawdę zaczynam się obawiać, że obśpiewasz pół Polski i ja w końcu znajdę się w tym duecie, a uwierz mi, nie chciałbyś tego. Nie chciałbyś, żebyśmy to robili. Nie, to nie ma co. Ewentualnie 100 lat. To wiesz, że potrafię, ale to tylko w bardzo określonych warunkach. Kochany, słuchałem kawałka. Buja tak, że po prostu ja mam wrażenie, że z reguły wakacje się kończą pod koniec sierpnia, ale jak za chwilkę zagramy ten kawałek w Vox FM, to myślę, że wakacje potrwają do połowy listopada w tym roku.
1: Ja myślę, że jak państwo mnie słyszycie, to wszyscy czekali na hit tego lata. Bardzo mocnych słów użyję, ale drodzy państwo, Skolim i moich dwóch muzycznych kolegów, myślę, że państwa dzisiaj zaskoczą, no tak, na 100 milionów.
0: No to ja zapowiadam i robię to z największą przyjemnością, bo kawałeczek już słyszałem i chętnie posłucham całości. Skolim, Zenek Martyniuk i Ryder w pieśni o miłości. Nie ma co przedłużać, zagrajmy w Vox FM już teraz!

0: Ona nie.
1: Czuję we mnie pieniądz. Sprawa jest poważna. Katarzyna Pilewska, redaktor, nie lubi słodkości. Tak nie może być. Postanowiliśmy tego popołudnia zrobić wszystko, żeby naprostować takie rzeczy. Takich tak się nie robi. Tego nie wolno robić kotu, zwłaszcza kotu, który bardzo lubi słodkości, tak jak my. 609-2x8-69. Wasze propozycje, jak przekonać. Kaśka z Gdyni pisze, a ja ze słodyczy najbardziej uwielbiam golonkę. No jak w miodzie, to proszę bardzo. Ktoś pisze, wcale, że nie grzeszy, jak nie je. Słodkie to zło. Ale zło się pisze przez ły. Gdybyś jadł słodycze, to byś wiedział. Jak przekonujemy, dajcie znać. 609-2x8-69. A propos nowego kawałka, przed chwilką z Kolim Zenek Martyniuk ktoś pisze, ale siedzi ta nowa nuta. No ba.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorata ty masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 20

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Reklama.

Piosenka z przesłaniem za wszystko i za nic. Topki mi pan i oczywiście Defis. 12 minut i będziemy mieli godzinę 15 na zegarze. Umówmy się, godzina 15 w czwartek. To już praktycznie weekend, bo w piątki trzeba tylko iść do pracy, a nie pracować. Kajgo, Tina Turner, żeby już być w klimacie. Za chwilę łzy o Agnieszce. Master.

0: Ależ to jest wakacyjny klimat. Piękny. David Guetta i Aloki oczywiście. Run, run, rival w Vox FM. Proszę Państwa, 2,5 minutki. Mamy do godziny 16. Za chwilkę wiadomości, ale jedna wiadomość dobra już teraz. Nasi piłkarze, nasi siatkarze będą grali o finał. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Rakieta zawierała materiał wybuchowy. Śledczy prowadzą działania na Lubelszczyźnie. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też tragedia w Kuźnicy Starej. Kierowca z zakazem prowadzenia potrącił dziecko. A na koniec jeszcze sport. Sukces polskich siatkarzy. Posłuchajcie.
6: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska w studiu już teraz zaprasza. Na zegarach mamy punktualnie 16.
5: Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Informuje śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej w około 10-metrowym kraterze. Zabezpieczyli też sporo fragmentów tej rakiety.
7: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
5: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Etrusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnieniu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy. Tymczasem, jak zapowiada premier Donald Tusk, po incydencie z rakietą mają zostać udoskonalone procedury. Rosyjski pocisk spadł nad ranem. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczał, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
8: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
5: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3:40. Po tym uruchomiono syreny. Alarm trwał kilkanaście minut. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wczoraj wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
9: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
5: Relacjonuje Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Warszawa była piękna, wspominał Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, podczas dzisiejszej uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych, m.in. uczestnikom Powstania Warszawskiego.
10: Miałem w czasie powstania 14 lat. Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Była wspaniała Warszawa. Nie wyglądała tak jak teraz, nie było tych wieżowców, ale była naprawdę piękna. Warszawa była piękna.
5: Mówił Janusz Walędzik, pseudonim Czarny. W czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2 w 3 Kompanii. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia o 17. W tym roku będziemy obchodzić 82. rocznicę.
11: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Mamy to. Przed chwilą zakończył się zacięty ćwierćfinałowy pojedynek naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Przeciwnikiem była Ukraina. Wygraliśmy w setach 3-1 i awansowaliśmy do półfinału, w którym czeka już na nas Słowenia. W drugim półfinale zagra Japonia z USA. Oba mecze już w sobotę, 1 sierpnia. Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trenera Lecha Nils Frederiksen przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
6: Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają.
11: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Zanim będziemy cieszyć się z sukcesu polskich drużyn w europejskich pucharach, rzecz o pogodzie.
5: Tak.
6: Sprawdziłem, że rzeczywiście, wiesz, dzisiaj obowiązują na zachodzie bardzo te ostrzeżenia, ale tak zerknąłem na noc, wiesz? Bo ciekawa sprawa, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio była tak ciepła noc.
5: To
6: 20
5: prawda.
6: Stopni we Wrocławiu i w Łodzi tej nocy, ale deszczyk popada.
5: Tak, to prawda, deszczyk popada na zachodzie kraju, z tego co widzę, a jutro to już nawet powiedziałabym, że w większości kraju tym naszym upałom będzie towarzyszył deszcz i burze.
6: No właśnie, te burze to niby letnie burze, ale takie podobno najgorsze.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: A wracając do tych naszych drużyn, nie, bo to wiesz, to nie jest porażka. To jest po prostu stawianie na polską ligę. Liga to jest święto, prawda? Tak. Nie jakieś tam puchary europejskie, po co?
5: A czy ty się nie możesz na naszych siatkarzach skupić, którzy zwyciężyli?
6: No, i w związku z tym właśnie dlatego polskie drużyny, co? W europejskich pucharach to każdy może sobie grać, a przyjedź zagraj w polskiej lidze. To jest wyczyn. A polscy siatkarze, no klasycznie, prawda? Klasycznie. Dzień dobry!
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Robię ci zagadkę. Był bramkarzem reprezentacji Francji w czasie, kiedy ta odnosiła największe sukcesy. Czyli mniej więcej na przełomie wieków. Nie miał włosów, czyli był tak wybiórczo kędzierzawy i nazywał się...
5: Zakładasz, że ja wiem.
6: Bartes! Czyli tak, a on.

Prince Little Joe i Marky Mark, to jest United, czyli takie wakacje sprzed lat, ale wracamy do tych klimatów i to bardzo. Mówię o tym nie przez przypadek, bo wyobraźcie sobie, że podobno wybór naszego wakacyjnego miejsca odpoczynku zależy, uwaga, od naszych wspomnień. To znaczy nawet nie to, jak jest dobrze przygotowane w roku 2026, tylko jak tam było na koloniach w roku 99. To powiem wam szczerze, że idąc tym tropem, muszę nieco zrewidować swoje plany urlopowe. Jadę na wieś.

0: Jeżeli teraz wasze dzieciaki jadą z tyłu na tylnej kanapie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, powiedzcie, żeby śpiewali o to. Digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Ja zawsze polegnę przy drugim. No właśnie. 25 minut do 17. Dzisiaj dzień sernika. Namawiamy Katarzynę Pilewską do tego, jak tutaj znowu jeść słodycze. Przynajmniej próbujemy. 609-2x8-69 pisze ktoś tak. Jak kobieta sobie postanowi, że w tej sytuacji nie je słodyczy, to w żaden sposób jej do tego nie przekonasz. Nawet nie ma sensu próbować. Zaryzykuję. 609-2x8-69. Ava Max Salt Shores. Come on, sama za chwilę. Czyli o pewnej dziewczynie w Paryżu.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 69 za kilogram, a filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Reklama. Vox FM.
6: Robi lata.
7: Vox

Tytuł: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. O nie, nie, to, ale to nie do mnie tak. U nas tak nie ma. 11 minut do godziny 17. Mamy coś, co lubią wszyscy, a już zwłaszcza wy. Wiem, że lubi się Edward Maja, Vicky Gulina, Steer Your Love, Natalia Oreiro, Cambio Dolor. Za chwilę, za 10 minut mamy 17 i wiadomości.

0: Tak posłuchałem tej piosenki. Idę na kawę. Tommy Cash, Espresso Macchiato, czyli Eurowizja sprzed roku, ależ w pełnej krasie. 2,5 minuty. Mamy do godziny 17, czwartkowe popołudnie w decydującej fazie. W fazie powiedziałbym, coś trzeba ze sobą zrobić. Gdybyście nie mieli pomysłów, to za chwilę wiadomości, a po wiadomościach ja wam podrzucę pewien pomysł. I od razu mówię, to jest dobry pomysł, bo mój. Dobry, bo dobry.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Autoprom-

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jest

0: na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Premier dziękuję unijnym przywódcom i NATO. To reakcja na incydent z rakietą. Od tego tematu zaczynamy. W wiadomościach pionierska operacja w Katowicach. Lekarze przebudowali serce 2-letniego chłopca. A na koniec jeszcze smutne informacje ze świata sztuki. Zmarła ceniona artystka. Posłuchajcie.
3: 17 na zegarze, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
2: Po incydencie z rakietą premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznacza, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. W akcji są śledcze, a kroki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. I z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kiedy można się ich spodziewać?
4: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby, takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i z oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
5: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
4: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii około 50 kilometrów od Lublina.
2: A stało się to w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. Tuż za polską granicą w Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny, poinformowały służby. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczono 2 bloki, uszkodzono 26. Ponad 2000 okien jest wybitych. Uszkodzona została także szkoła, 2 przedszkola i biblioteka. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają noc z ostrzałem.
6: Proszę, to tobie z paniki.
2: Mówię to bez paniki. Ja jestem niewidzący, żona też. W pokoju na mnie posypało się szkło, przewróciłem się. Na boso wyskoczyłem z mieszkania, szybko się zebrałem. Żona już też była gotowa, więc my wybiegliśmy na zewnątrz.
6: Drużyna była też na chałupie, no i my wyskoczyli.
2: Komentując zmasowany atak, zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. W tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. We wsi na przedmieściach Krzywego Rogu w środkowej części kraju zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. Pierwsza taka operacja na całym świecie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przebudowali na nowo serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Aby mógł przeżyć, zespół specjalistów przeprowadziło operację Reverse Double Switch, połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. Mówimy, że to operacja kosmiczna, zaznacza kierownik oddziału kardiologii dziecięcej, profesor Jacek Kusa.
7: Z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo. Koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę. Koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować.
8: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. My po prostu płakaliśmy ze szczęścia. Mikołajek mógł nie przeżyć tej operacji, bo to była, tak jak pan już powiedział, bardzo skomplikowana operacja. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega. Widzimy po nim, że on się mniej męczy, nie ma tych zasinień na ciele.
2: Sami lekarze są pod wrażeniem, że 3 miesiące po małej operacji mały Mikołaj jest w tak dobrej kondycji. Sama operacja podwójnego odwrócenia funkcji komór serca trwała 12 godzin. Jednocześnie brało w niej udział ponad 20 osób. Więc jeszcze smutne informacje ze świata sztuki. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Sembrzyńska. Legenda polskiego kina i teatru, piosenkarka, scenarzystka i producentka. Artystka miała 87 lat.
3: 4 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, pogodowo mamy bardzo dużo dobrych wiadomości, dlatego że najbliższej nocy trzeba wyjść z domu.
2: Bo?
3: No bo co, będziesz siedzieć w domu, jak tak ciepło?
2: To prawda, ja mam takie plany.
3: W domu to się człowiek jeszcze zdąży nasiedzieć. Wychodzisz z domu?
2: Wychodzę dzisiaj.
3: Możesz wyjść, nawet powiedziałbym, rozebrana.
2: Inaczej, ja dzisiaj nie wracam do domu.
3: Do swojego domu?
2: Do swojego domu nie wracam.
3: Brzmi interesująco.
2: 38 stopni.
3: Poczekajcie. Tutaj tam Vox FM w rytmie hitu 4 po 17. Przepraszam, ja mówię szybko, bo chciałbym z Katarzyną zamienić 2 słowa już poza anteną, bo to się nie nadaje do sytuacji. No tak, no ciepło nas bardzo, 20 stopni nawet. Jutro burze, ale w dalszym ciągu upały, chociaż od zachodu będzie wiało chłodem. Tam 31 stopni jutro. Tak, trzeba się przyzwyczajać powoli, że wiesz, Halinko. Za chwilę żniwa, wszystkich świętych, znowu zima. Modern Talking, Bajera i Remedy Maurice za chwilę. Kasia wraca za niecałą godzinę, a ja zostaję. Kamil Rutkowski, zapraszam.

Dawid Tawarę, If You Don't Know My Name. Dzisiaj jest ten dzień sernika. Trochę się tutaj pokusiliśmy, mam wrażenie, odrobinkę. Kto lubi słodkie, kto nie lubi, ale to nie warto, bo ja dopiero teraz zobaczyłem, że oprócz dnia sernika, 30 lipca w kalendarzu to jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Także słuchajcie, mimo różnic, mimo tego, że potrafimy się pięknie dzielić i różnić, przyjaźń to jest jednak coś ponadczasowego. Właśnie dlatego ci, którzy nie jedzą słodkiego, dzisiaj z okazji Dnia Przyjaźni dostaną dużo słodkości, a jak tego nie zjecie, to ja za was to zjem.

0: akcent, to jest moja gwiazda. 25 minut, mamy do godziny 18. Tak się składa, że czwartkowe popołudnie zbliża się ku zachodowi, a ten zachód będzie bardzo sympatyczny. Dzisiaj podobno mają być spadające gwiazdy, można oglądać. Tylko trzeba z Polski wyjechać, bo w Polsce ma nie być akurat widać. Zawsze jak jest coś fajnego, to zawsze trzeba z kraju wyjeżdżać. A właśnie, że nie. Byliście na Mazurach? Może nie ma spadających gwiazd? No chyba, że akurat przepływa żaglówka, z której ktoś wypada, to wtedy jak najbardziej. Savage Only You, See Ya Move Your Body za chwilę.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji. Zapach grilla, letnia atmosfera i wspólna zabawa. To znak, że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i z Kolimem. Już 31 lipca zapraszamy na rynek w Nowym Targu. Pyszne grillowe smaki, dobra energia i wyjątkowy dzień dla całych rodzin. 31 lipca, rynek w Nowym Targu. Widzimy się z JBB i z Kolimem.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

A mówiłem, że fajnie słucha się, zwłaszcza latem kawałków, które przypominają o czasach, kiedy wszystko było prostsze. To jeden z nich. CC Catch, Cause You're Young, czyli kiedy byliśmy młodzi. Kiedy to było? 10 minut do 18. Lady Gaga, piękni młodzi Wally Lopez. Już za chwilkę o tym, żeby nie zatrzymywać muzyki przed wiadomościami. Okej. Okay.

0: Wally Lopez i Jamie Scott przekonują, że nie da się zatrzymać muzyki, nie da się zatrzymać bitu i wiecie co? Mnie przekonali. Minutka, zaledwie 59 minut po 17, minuta do 18, już za chwilkę wiadomości Vox FM, także coś o pogodzie. Dla tych, którzy czekają na ochłodzenie, powiem tak, również jakieś wiadomości się znajdą. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Reklama.
5: Mieszkańców obudził potężny huk. Śledczy badają incydent na Lubelszczyźnie. To na początek. W wiadomościach wybuch gazu w Tomaszowie Mazowieckim. Ewakuowano ponad 100 osób. A na koniec jeszcze wujek węzy krwi. Posłuchajcie o wyjątkowej akcji.
0: A posłuchajcie od Katarzyny Pilewskiej, która zaprasza na wiadomości Vox FM na zegarach godzina 18. Zapraszamy.
5: Miejsce wybuchu badają śledczy. Okolice przeczesuje około 50 żołnierzy WOT. Tak jest w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Prokuratura potwierdza, że zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, a chwilę potem huk i wyraźnie widoczny o świcie rozbłysk. Tak mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem opisują wybuch pocisku.
6: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku.
7: Na dom.
6: No, pogoniły tam, gdzieś zepchnęły to.
8: I to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
6: no
8: kilka razy. Tak niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj.
7: No państwa dom najbliżej.
8: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja wiadomości ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk i muszę sobie później myśleć, co to się stało.
5: Mówili naszemu dziennikarzowi pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Materiał dowodowy zebrany przez śledczych trafi do biegłych z Laboratorium Żandarmerii Wojskowej. Sekretarz generalny Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk oraz zapewnił, że sojusz wyraził solidarność z Warszawą. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak, ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Rakieta, która w nocy wleciała do Polski i spadła w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
10: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
9: Mówi dr Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
10: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
9: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
5: Ranna kobieta i około 150 osób ewakuowanych z sąsiedztwa. W Tomaszowie Mazowieckim trwa dogaszanie pożaru budynku jednorodzinnego, w którym doszło do wybuchu gazu. Do akcji gaśniczej ściągnięto 13 zastępów strażaków.
11: Na obecną chwilę pożar jest zlokalizowany, czyli opanowany, z tym, że w ciągu, który był uszkodzony, nadal wydobywają się płomienie ognia. Dopływ gazu został zablokowany, z tym, że od linii wycieku do zaworu jest pewna odległość i ten gaz cały czas z linii wypływa.
5: Relacjonuje Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie. Poszkodowana około 80-letnia kobieta została zabrana do szpitala. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z pomocą dla osób potrzebujących krwi. 1 sierpnia rusza ogólnopolska inicjatywa Polskiego Czerwonego Krzyża Wujek Więzy Krwi. Krew można oddać w każdym punkcie, mówi Michał Mikołajczyk, prezes warszawskiego oddziału PCK.
12: To z jednej strony to kwestia uczczenia powstańców warszawskich, ale w ogóle żołnierzy, kombatantów, którzy na przestrzeni dziejów ponosili największą ofiarę, bo ofiarę życia. I o to też chodzi, by pokazać, że humanitaryzm, empatia, wola pomocy drugiemu nie zna granic i cieszmy się, że dziś możemy ratować życie nie nadstawiając swoją pierś, tylko wystawiając rękę do oddania krwi.
5: W czasie Powstania Warszawskiego to właśnie Polski Czerwony Krzyż odegrał kluczową rolę, niosąc pomoc rannym i chorym, często w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia.
0: Piękna inicjatywa, szczerze powiedziawszy, pochwalamy. I jeśli chodzi o powstanie, jeśli chodzi o krew, bo ta się zawsze przydaje, mówię to jako człowiek, który się boi. Nie, żartowałem, żartowałem. Polecam, to nie boli. 4,5 minuty po godzinie 18. Żar leje się z nieba.
5: Leje się.
0: Upał kapie.
5: Tak jest.
0: Ludzie na chodnikach rozpływają się.
5: Dokładnie.
0: A samochody?
5: Zamieniają się w piekarniki.
0: Piękne to!
5: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
5: Dlatego przypominamy, nigdy nie zostawiamy dzieci i psów w samochodach, nawet na 3 minuty.
0: W ogóle nawet samochodów nie zostawiamy. Co to? Maszyna też ma swoje uczucia, wiesz? Ją też można zranić. Gorąco, ciepła noc przed nami, także proszę korzystać, póki można. Katarzyna zostaje razem z wami, także będziecie już za chwilkę bardzo dobrze poinformowani, a chwilka, to mam na myśli za godzinę.
5: Dokładnie tak, wracam o 19.
0: Buziak, wszystkiego dobrego. Danny Tyrese, If Only You, za chwilkę Turn the Lights Off i DJ Bobo Somebody Dance With Me. Zostańcie z Vox FM. Róbcie głośniej i bawcie się doskonale, bo Vox FM robi lato.

0: Reklama.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to, o, Leviatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Reklama. Vox FM.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.
9: Sojusznicy deklarują pomoc. Rząd ulepszenie procedur. Od incydentu z rakietą na Lubelszczyźnie zaczniemy. W wiadomościach odznaczenia dla powstańców warszawskich, a na koniec sport. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Minęła 19. Słuchajcie najnowszych wiadomości. Katarzyna Pilewska. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z prawdopodobnie rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii. Z dala od zabudowań nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skoimowski.
10: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
11: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
12: Żadnej informacji
0: informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
10: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
11: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
10: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
9: USA stanowczo stoją po stronie Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose. I dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz z centrali NATO. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informują śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pociąg. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej w około 10-metrowym kraterze. Zabezpieczyli też sporo fragmentów tej rakiety.
12: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy z mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
9: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnieniu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je dziś, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry. Dzisiaj apeluje, aby nie zapominać o wydarzeniach z 1944 roku.
13: To wspomnienia, to rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
9: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
15: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
9: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią i jeszcze tenis. Magdalena Fręch i Amerykanka Jessica Pegula zmierzą się dzisiaj w meczu drugiej rundy turnieju WTA 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Początek spotkania o 21:00. W poprzedniej rundzie łodzianka pokonała także reprezentantkę gospodarzy Ann Lee. W dwóch setach było 6-4, 6-3.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Bardzo ciepła noc przed nami, około 20-20 stopni termometry nam wskażą na południu kraju, w centrum 19, no a na północy 18, ale to co ważne, to przelotne opady deszczu i burze. One są możliwe na zachodzie kraju. Te burze i przelotne opady deszczu będą także z nami obecne jutro, czyli w piątek. Najcieplej będzie na zachodzie, tam nawet 36 stopni, w centrum 35. Będzie bardzo, bardzo gorąco, są ostrzeżenia, no i także te przed burzami.
14: Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Od pomidorki.
4: Ale Agnieszka, wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapach grilla, letnia atmosfera i wspólna zabawa to znak, że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i z Kolimem. Już 31 lipca zapraszamy na rynek w Nowym Targu. Pyszne grillowe smaki, dobra energia i wyjątkowy dzień dla całych rodzin. 31 lipca, rynek w Nowym Targu. Widzimy się z JBB i z Kolimem.
1: Reklama.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Vox FM.
0: Robi lato. Vox FM. Robi lato. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Zapach grilla, letnia atmosfera i wspólna zabawa. To znak, że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i z Kolimem. Już 31 lipca zapraszamy na rynek w Nowym Targu. Pyszne grillowe smaki, dobra energia i wyjątkowy dzień dla całych rodzin. 31 lipca. Rynek w Nowym Targu. Widzimy się z JBB i z Kolimem.
1: Reklama.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: moment marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Zapach grilla, letnia atmosfera i wspólna zabawa. To znak, że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i z Kolimem. Już 31 lipca zapraszamy na rynek w Nowym Targu. Pyszne grillowe smaki, dobra energia i wyjątkowy dzień dla całych rodzin. 31 lipca, rynek w Nowym Targu. Widzimy się z JBB i z Kolimem.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
1: DJ Harris in the mix.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zapach grilla, letnia atmosfera i wspólna zabawa to znak, że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i z Kolimem. Już 31 lipca zapraszamy na rynek w Nowym Targu. Pyszne grillowe smaki, dobra energia i wyjątkowy dzień dla całych rodzin. 31 lipca, rynek w Nowym Targu. Widzimy się z JBB i z Kolimem.
0: Reklama.
2: Już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: Food Lovers, DJ Harris.
1: Reklama.
2: Zapach grilla, letnia atmosfera i wspólna zabawa. To znak, że nadchodzi wielkie grillowanie z JBB i Skolimem. Już 31 lipca

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Rakieta CH-101, która w nocy wleciała do Polski i spadła w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. To najnowsze informacje po incydencie z rakietą. Premier podziękował unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznaczył, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. W akcji są śledcze, a kroki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
1: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby, takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
1: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii, około 50 kilometrów od Lublina.
0: Stało się to w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. Co na to specjaliści? Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
3: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
4: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
3: Mówi dr Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
4: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
3: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Na wydarzenie na Lubelszczyźnie reaguje też NATO. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Dodał, że NATO podejmie wszelkie środki w celu obrony swojego terytorium. Tymczasem śledczy, którzy pracują teraz na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Na miejscu eksplozji był nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z mieszkańcami. Co mówią?
5: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
6: To słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
7: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
5: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
8: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
5: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
0: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
9: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
0: Relacjonuje Joanna Wiącek, Głowacz z kłobuckiej policji. Na piątek zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Kilkudziesięciu świadków zostało już przesłuchanych, a to jeszcze nie koniec. Łódzka prokuratura intensywnie wyjaśnia okoliczności wypadku w akwaparku Fala, gdzie kilka dni temu pod wodą znalazł się 7-letni chłopiec.
10: Przesłuchano wielu świadków w tej sprawie. Przede wszystkim przesłuchano kadrę z basenu, która tego dnia pełniła służbę, tam obowiązki na pływalni. Przesłuchano mężczyznę, który uratował to dziecko, który pierwszy jeszcze podjął czynności ratunkowe. No, a pozostałe osoby będą przesłuchiwane według harmonogramu ustalonego.
11: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów?
10: Nie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o zarzuty, no to przede wszystkim bardzo szczegółowo trzeba zbadać umowy pomiędzy tą szkołą pływania a akwaparkiem i pomiędzy akwaparkiem a ratownikami, żeby ustalić, kto miał jaki zakres obowiązków.
11: A jak tłumaczyli się ratownicy?
10: Na razie na tym etapie nie mogę powiedzieć za dużo szczegółów.
0: Z prokuratorem Pawłem Jasiakiem, rzecznikiem prokuratury okręgowej w Łodzi, rozmawiał Rafał Różycki. W najbliższym czasie prokuratura zamierza przeprowadzić eksperyment procesowy. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek. Chłopiec, który uczestniczył w półkoloniach, przez kilka minut leżał pod wodą. Nieprzytomnego siedmiolatka zauważył jeden z klientów akwaparku. Obecnie chłopiec przebywa w skrajnie ciężkim stanie w Instytucie Centrum Matki Polki, gdzie lekarze walczą jego życie. Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów, biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
12: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło, awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
13: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
0: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je w czwartek, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznaczał prezydent.
14: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej, i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
0: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był na zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry. Dziś apeluje, aby nie zapominać o wydarzeniach z 1944 roku.
15: Te wspomnienia, te rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
0: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od piątku państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
16: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
17: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
16: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
17: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
16: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się z złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć 3 miesiące temu, przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. Operacja, którą przeprowadziliśmy, to była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z GCZD w Katowicach.
18: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
19: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Wiąz zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
20: Szybko nabrał kolorów.
19: Tak, tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka, ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
0: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj może funkcjonować jak zdrowe dziecko. Upały nie odpuszczają przez najbliższe dni. Termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą nas trzymać także w pierwszej połowie sierpnia.
21: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południu.
20: południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
0: Mówi Piotr Szuster, synoptyk MGW. Później sytuacja ma się jednak zmienić.
20: Druga połowa miesiąca cechuje się średnimi maksymalnymi temperaturami około 23 do 25 stopni.
0: Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy, ale my zapytaliśmy mieszkańców, jak teraz radzą sobie z wysokimi temperaturami. Przenieśliśmy się do Kielc.
21: Czy lubisz upały?
22: Ja nie lubię upałów. Raczej staram się nie wychodzić do południa z domu. Wolę wyjść na wieczór, jak już jest tak chłodniej.
23: Tak.
21: Dlaczego?
23: No bo można wyjść ze znajomymi, na basen można pójść i zawsze jak jest słońce, no to się więcej chce zrobić w ogóle.
21: A jak sobie radzisz z tymi naprawdę wysokimi temperaturami?
22: No najlepiej to myślę, że tutaj skorzystać z basenu, albo jakieś takie chłodniejsze kąpiele.
23: Chłodzę się przy wiatraku, no i jem lody.
22: Zakładam oczywiście coś na głowę, biorę sobie wodę, staram się raczej chodzić w cieniu, no i oczywiście jakiś lód tak na ochłodę.
0: Upalnie w Polsce będzie przez cały nadchodzący weekend. Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych bezdomnością. W Jeleninie pod Szczecinkiem w Zachodniopomorskiem powstały tak zwane mieszkania wspomagane, dostosowane do potrzeb, a także z całodobową opieką asystenta. Mówi Marzena Nowacka, dyrektorka szczecinieckiego GOPS-u.
24: Każde mieszkanie jest wyposażone w 2 pokoje z aneksem kuchennym oraz części wspólne, korytarz i łazienka.
0: Wójt Ryszard Jesionas podkreśla, że to nie koniec wsparcia dla mieszkańców w potrzebie.
25: Potrzeby są znacznie większe, jeśli chodzi o mieszkania wspomagane, bo osób, które potrzebują takich mieszkań w naszym otoczeniu nie ubywa, a raczej przybywa.
0: Do mieszkań wspomaganych w Jeleninie już w piątek wprowadzi się 6 osób. Większe od ciężarówki, szersze niż pas ruchu. Zaroiło się od kombajnów na drogach, bo w Polsce czas żniw. Wszystkich kierowców zachęcałbym do szczególnej ostrożności i wzajemnej cierpliwości, ponieważ tu chodzi o bezpieczeństwo, mówi Maciej Kulka, właściciel szkoły jazdy z Lublina i biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
26: No mamy zwiększony ruch maszyn rolniczych, więc niestety na drodze mogą się pojawić zanieczyszczenia, no bo pojazd wyjeżdża z pola, więc czasami coś na tą drogę może nam nanieść. Możemy się liczyć też z kombajnami, z dużymi maszynami, z dużymi ciągnikami rolniczymi, czyli może być utrudniona możliwość wyprzedzenia takiego pojazdu bądź też wyminięcia. Wzajemna cierpliwość, czyli z jednej strony apel do rolników, żeby się nie denerwowali na kierowców, no i apel do kierowców, żeby się nie denerwowali na rolników, którzy wykonują naprawdę bardzo pożyteczną pracę.
0: I tego wszystkim życzymy. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości VoxFM.